0: Minęła 23. Wysokie temperatury mogą zwiększyć ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, ostrzegają strażacy. 1,5 miliona złotych na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody otrzyma gmina Bestwina i cieszyńskie wodociągi. Nowy wiadukt przy ulicy Dworcowej w Żorach otworzyły dziś PKP Polskie Linie Kolejowe.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Prognozowane na najbliższe dni upały mogą zwiększyć ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Wysokie temperatury mogą sprzyjać cofaniu się spalin do mieszkań, ostrzega rzeczniczka Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Aneta Gołębiowska.
2: Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach, gdzie brak jest właściwej wentylacji i może to doprowadzić do zatrucia czadem. Przypominamy o okresowych przeglądach przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz regularnej kontroli urządzeń, w których odbywa się proces spalania. Apelujemy także o montowanie czujników tlenku węgla w mieszkaniach i domach. To proste urządzenie może zapobiec tragedii.
0: Objawami zatrucia czadem mogą być ból i zawroty głowy, nudność oraz osłabienie. W takiej sytuacji należy jak najszybciej opuścić pomieszczenie i wezwać pomoc. Gmina Bestwina i wodociągi ziemi cieszyńskiej zwiększą bezpieczeństwo dostaw wody pitnej dla mieszkańców. Dziś w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano dwie umowy dotacyjno-pożyczkowe na blisko 1,5 miliona złotych. Fundusze przeznaczone zostaną na trwające inwestycje, wymianę sieci wodociągowej w Kaniowie oraz stabilizację dopływu wody do zbiornika w Skoczowie. Rok temu gmina Bestwina miała duże problemy z dostarczeniem wody mieszkańcom. Powodem okazały się stare rury żelazne oraz cementowo-azbestowe i powracające problemy z bakteriami z grupy coli. To przyspieszyło pracę nad wymianą ponad 40-letniej sieci, podkreślił wójt Bestwiny Grzegorz Boboń.
3: Przygotowujemy się do wymiany prawie 70% sieci wodociągowej na terenie gminy. Rozpoczynamy jak gdyby już kolejny etap, tym razem przy wsparciu tego nowego programu dotacyjno-pożyczkowego, 3,5 kilometra wymiany sieci wodociągowej w sołectwie Kaniów.
0: W ramach programu bezpieczeństwa dostaw wody pitnej na obszarze województwa śląskiego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło już 15 wniosków na kwotę ponad 12 milionów złotych.
4: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: 10 wykonawców zgłosiło się w przetargu na budowę ostatniego odcinka południowej obwodnicy Gliwic. Powstać ma brakujący fragment między ulicami Rybnicką i Bojkowską. O szczegółach Joanna Opas.
5: Złożone oferty opiewają na kwoty od prawie 30 do niemal 40 milionów złotych. Nowy odcinek będzie miał około 1,7 km długości i po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wzdłuż nowej drogi powstaną także chodnik, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Powstanie też nowe skrzyżowanie i zjazdy. Droga domknie południową obwodnicę miasta. Dzięki temu kierowcy będą mogli przejechać ponad 10-kilometrową trasą od węzła autostradowego Gliwice-Sośnica aż do ulicy Rybnickiej bez konieczności wjeżdżania do centrum. To usprawni ruch między dzielnicami, ułatwi dojazd i odciąży lokalne ulice z ruchu. Teraz Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna analizę dokumentów. Dopiero wtedy wybrany zostanie wykonawca inwestycji.
0: Sama budowa ma potrwać około 2 lat. Nowy wiadukt, który zastąpi przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Dworcowej w Żorach, otworzyły dziś PKP Polskie Linie Kolejowe. Budowę oczekiwanego w mieście obiektu, wykonanego przy okazji trwającej większej inwestycji liniowej, wsparły fundusze Krajowego Planu Odbudowy. Wiadukt drogowy ma 62 metry długości, przebiega nad liniami kolejowymi Żory-Strumień oraz Żory-Pszczyna i jest dostosowany także do ruchu pieszych i rowerzystów. Jego budowa kosztowała 67 milionów złotych. Jeszcze o pogodzie. Krótko, w nocy początkowo zachmurzenie małe, po północy miejscami wzrastające do umiarkowanego, bez opadów. Temperatura minimalna od 18 do 20 stopni Celsjusza.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś.

0: Całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
2: W RMF FM czas teraz na fakty. Zbliża się powoli godzina druga. Przy mikrofonie Mateusz Morzek. Zapraszam. Uwaga kierowcy, utrudnienia na krajowych 28 i 9 na Podkarpaciu. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Później o reakcjach Europy i NATO na uderzenie rosyjskiej rakiety na teren Lubelszczyzny. Zagraniczne komentarze zebrał dziennikarz RMF FM. A na koniec dobre wieści dla fanów siatkówki w walce o finał Ligi Narodów. Zobaczymy biało-czerwonych. Aż 4 osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 28 na Podkarpaciu. W Krośnie dachowało auto osobowe. Droga w tej chwili jest zablokowana. Utrudnienia także na krajowej 9, również na Podkarpaciu. W Lipowicy na odcinku Dukla-Barwinek zderzyły się dwie osobówki. Ruch odbywa się tam wahadłowo. W wypadku ucierpiały dwie osoby. NATO pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zaznaczono, że sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Przypomnę, że w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta, zawierająca materiał wybuchowy w znacznej ilości. To nie jedyne zagraniczne komentarze i reakcje na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Do Warszawy płyną słowa wsparcia, a w stronę Moskwy słowa potępienia. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że wsparcie dla Polski nie osłabnie, bo jest to kwestia wspólnego bezpieczeństwa. Wtargnięcie rosyjskiej rakiety w polską przestrzeń powietrzną skomentowała także przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen określiła zdarzenie jako niedopuszczalne. Podkreśliła, że naród polski jest znany jako nieustraszony i myślami wszyscy są teraz z Polakami. Są reakcje także ze wschodu. Ukraina słowami szefa dyplomacji Andrija Sybichy deklaruje, że udzieli wszelkiej pomocy w ustaleniu okoliczności incydentu na Lubelszczyźnie.
2: Rada Pokoju osiągnęła porozumienie dotyczące całkowitego rozbrojenia palestyńskich bojowników Hamasu oraz innych zbrojnych grup w Strefie Gazy. Ogłosił na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump. Stwierdził, że to ważny kamień milowy w realizacji jego 20-punktowego planu pokojowego. Wraz z rozbrojaniem bojowników armia Izraela ma się stopniowo wycofywać z zajętych terenów. Jak informują jednak medycy pracujący w Strefie Gazy, izraelskie wojsko nie przerwało nalotów. Przekonują, że tylko wczoraj zginęło w nich 6 Palestyńczyków. W tym dwoje dzieci. Dla mieszkańców Kłodzka czwartek 30 lipca był szczególnie ważnym dniem. Do użytku oddano most Kościuszki. Przeprawa została wyremontowana i wzmocniona po niszczycielskiej powodzi sprzed 2 lat. Ponownie połączy dwie części miasta. O szczegółach dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Odbudowa była kompleksowa. Przede wszystkim została wzmocniona konstrukcja mostu. Prace remontowe pochłonęły łącznie 10 milionów złotych, ale most Kościuszki jest główną przeprawą przez Nysę Kłodzką w samym centrum miasta i przywrócenie komunikacji w obu kierunkach znacząco usprawnia ruch w mieście. Inwestycja miała też symbolicznie zamknąć jeden z najważniejszych etapów odbudowy Kłodzka po skutkach powodzi.
2: Dodam tylko, że oficjalne otwarcie mostu zaplanowano na poniedziałek. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów. Biało-czerwoni w ćwierćfinałowym meczu turnieju rozgrywanego w chińskim Ninbo pokonali 3-1 Ukrainę.
5: Chłopaki z Ukrainy podpisali się zagrywką dzisiaj w tym meczu i to zrobiło różnicę na pewno w tym secie, który przegraliśmy. Na szczęście gdzieś tam w następnych setach udało nam się to odbić, troszkę lepiej pograliśmy też na bloku i to przyniosło efekty, no i ten czwarty set to już z ogromną przewagą.
2: Mówił środkowy naszej kadry Bartłomiej Lemański. Jutro o 9 naszego czasu biało-czerwoni o finał zagrają ze Słowenią.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Jaka przyszłość czeka Stowarzyszenie Rozwój Plus? Między innymi o to Tomasz Terligowski pytał swojego gościa, posła parlamentarnego ugrupowania Pawła Jabłońskiego. Posłuchajmy.
7: Ja wrócę do tego pytania. Pan powiedział, że zostaliście politycznie wykluczeni. No ale kilka dni później okazało się, że to jednak profesor Karol Karski będzie decydował. Może tylko naganę pan dostanie, albo upomnienie. No nie wiadomo, co się stanie przecież.
0: Wie pan,
7: bo no ja rozumiem oczywiście, że można, no to jest trochę można, tak, że w zależności od tego, kto otwiera to pudełko. Można pan jest członkiem PiS-u, albo pan nie jest.
0: Można oczywiście to przedłużać i cały czas ogniskować uwagę naszego całego społeczeństwa nie na sprawach ważnych, o tych, których rozmawialiśmy, za co bardzo dziękuję, że od tego zaczęliśmy ten program, o sprawach bezpieczeństwa, o sprawach również innych ważnych, takich jak gigantyczny kryzys w służbie zdrowia, o skandalach korupcyjnych, na przykład z udziałem pana Wojciecha Króla.
7: To jest dla mnie fascynujące, że Prawo i Sprawiedliwość postanowiło w sytuacji, kiedy miało polityczne złoto.
0: No właśnie.
7: Postanowiło mnie zająć się wykluczaniem Mateusza Morawieckiego.
0: Ja bym nie użył słowa fascynujące. Dla mnie to jest załamujące, że ktoś postanowił w tą środę ponad 2 tygodnie temu po prostu przykryć wszystkie problemy rządu, przykryć całą poważną dyskusję.
7: A to Konrad Wallenrod Koalicji Obywatelskiej w PiS-ie?
0: Co ja mam panu powiedzieć? No, dla niektórych polityków z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości ewidentnie ważniejsze było to, żeby usunąć Mateusza Morawieckiego i 40 ponad osób, niż to, żeby skutecznie walczyć z Donaldem Tuskiem.
7: Pan mówi niektórych, znaczy kogo?
0: No to ja mogę powtórzyć to, co już mówiłem. No, jest kilka osób, które tutaj wręcz wychodziły frontem do mediów i o tym mówiły. No, Jacek Sasin był takim symbolem. Jacek Kurski, który w tą niedzielę
7: już po prostu
0: dał pokaz. Wie pan, jak to jest z tymi nakazami. On będzie przez kilka dni milczał, a potem znowu coś powie i coś napisze.
7: Bo się z nim nazbiera, no to wie pan.
0: Niestety, jak niestety problem polega na tym, że Jacek Kurski dzisiaj znów stał się głównym, mam wrażenie, i może nawet nie twarzą, czy nie liderem, bo to on się czasami tam gdzieś schowa, no ale on odpowiada za ten generalny plan polityczny Prawa i Sprawiedliwości, tej części przynajmniej, no,
7: znaczy ten,
0: która
7: ten
0: chce odsunąć, no już to zrobiła, usunąć Mateusza Morawieckiego, która chce, żeby partia Prawo i Sprawiedliwość była partią węższą, ciaśniejszą, ciasna, ale własna. Żeby nie było tam żadnych elementów, nad którymi ta grupa nie panuje, których nie kontroluje.
7: Jacek Sasin,
0: żałuję,
7: Jacek
0: tak
7: Kurski,
0: jest.
7: Ktoś jeszcze? No, to
0: no, jest tam jeszcze kilka osób, które bardzo mocno się w to zaangażowały. Na pewno w jakimś sensie też symbolem tego, z czym dzisiaj ta partia niestety zaczyna się kojarzyć, jest Dariusz Matecki, jest Patryk Jaki, Tobiasz Bocheński, ale znowu, bo pan mnie wciąga w dyskusję partyjną, co też rozumiem, że jest interesujące, tylko ja też podkreślam, że nasza decyzja wczorajsza, czy właściwie przedwczorajsza, ale wczoraj ogłoszona, o tym, że
7: wychodzicie,
0: zakładamy klub parlamentarny, no bo nas odcięli, to też pan pytał, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy. Decyzję polityczną pan prezes ogłosił w poprzedni piątek. O, natychmiast nas odcięto od wszystkich narzędzi klubu parlamentarnego. Nie przysyłali już nam żadnych, nawet takich prozaicznej rzeczy, jak rozpiska głosowań.
7: Czyli chyba powiedzieć, grupy, z WhatsAppa was wykluczono. To jest element wykluczenia.
0: No ale to jest kanał, którym partia przekazuje swoim członkom, swoim posłom informacje. Klub parlamentarny zgłasza przedstawicieli do debat. To też już się skończyło. Nie dostaliśmy właśnie nawet rozpiski głosowań, stanowisk klubu i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli posłom opozycji odbiera się te narzędzia, bez których no trudno się efektywnie pracuje, my jako posłowie opozycji mamy obowiązek wobec wyborców, żeby pracować merytorycznie. Narzędziem do tej pracy jest właśnie klub parlamentarny i to też podkreślamy. My nie chcemy teraz rywalizować, walczyć przeciwko PiS-owi, zwalczać tutaj drugiej, bratniej partii opozycyjnej, bo cały czas uważam, że zdecydowana większość kolegów i koleżanek z Prawa i Sprawiedliwości chce razem z nami, już nie w jednym klubie, ale ramię w ramię, iść w tym samym kierunku, pokonania tego złego rządu.
7: Ale jak jesteście w jednym, idziecie w jednym kierunku, chcecie iść razem, to dlaczego w dwóch partiach? To znaczy, panie pośle, panie ministrze, pan doskonale wie, że mamy w Polsce system Donta. System Donta
0: oczywiście
7: znaczy tyle, że w dwie partie, nawet jak dostaną 2% więcej, to dostaną mniej.
0: Używa
7: głosów.
0: Pan drugiej osoby liczby mnogiej. Chcecie. Ja nie chcę. Ja nie jestem w tej grupie, która tego chce. Nie jestem w tej grupie, która tego chciała. Ta grupa, która tego chciała, uznaje, że ważniejsze niż zwycięstwo nad Donaldem Tuskiem jest zwycięstwo nad Mateuszem Morawieckim w wewnętrznej gierce partyjnej. I to zwycięstwo niestety w tej gierce partyjnej oni potrafią osiągać, w tym są rzeczywiście sprawni. Gorzej trochę idzie budowanie poparcie dla opozycji w wygranie wyborów z Tuskiem.
7: Dobrze zrozumiał, znaczy, bo pan to Stowarzyszeniu Rozwój Plus PiS zarzuca teraz, że jesteście agenturą Tuska. No Mateusz Morawiecki to w ogóle, bo kiedyś był doradcą, a pan
0: kto
7: mówi,
0: tego człowieka w ogóle dopuścił do tych wysokich funkcji państwowych? Chciałbym zapytać, przez 6 lat był premierem rządu Prawa i Sprawiedliwości.
7: No właśnie, no. Kto może
0: ręce opadają.
7: No to może Dariusz Matecki
0: naprawdę
7: jest agentem
0: Tuska. Wyborcy są inteligentniejsi niż myśli na przykład Jacek Kurski, który takie rzeczy opowiada. Naprawdę, trzeba szanować też ludzi, którzy... Ja to wiem bezpośrednio, bo ja rozmawiam z ludźmi. W poprzedni czwartek miałem spotkanie u mnie w biurze poselskim w Raciborzu z ludźmi na przykład z Klubu Gazety Polskiej. Ludźmi bardzo zaangażowanymi od wielu, wielu lat. Od wielu lat wspierającymi prawicę, wspierającymi Prawo i Sprawiedliwość, prezydenta Nawrockiego. I ludzie mają rzeczywiście trochę mętli w głowie przez to, co niektórzy koledzy z Prawa i Sprawiedliwości opowiadają. Ale zapewniam pana, że jak się rozmawia z ludźmi bezpośrednio i tłumaczy, na czym polega ten problem, jaki jest cel, no nasz, mówię powiedzieć, naszego środowiska, dzisiaj zrzeszonego w klubie Rozwój Plus, od samego początku, rozszerzanie poparcia dla prawicy, dla opozycji, żeby wygrać wybory. Trzeba zagospodarować różne grupy wyborców i ludzie to naprawdę rozumieją.
7: Dobrze, ale pana koledzy, dawni koledzy z PiS-u mówią w ten sposób, nic się nie uda, na razie nie widać żadnego przepływu do Stowarzyszenia Rozwój Plus wyborców z innych partii. Na razie to odebraliście PiS-owi.
0: My istniejemy jako osobny byt formalnie od wczoraj, więc całym szacunkiem, jakby te sondaże, ja w ogóle jestem daleki od ekscytowania się sondażami, one pewne rzeczy nam mogą mówić, zwłaszcza jak się spojrzy na trendy, ale pojedyncze sondaże to jest naprawdę coś, co raczej może mylić. No, wie pan, my mówiliśmy bardzo jasno, przez długie tygodnie, że naszym celem jest pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Zachęcaliśmy do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Mówiliśmy, chcemy budować pewnego rodzaju inną formułę, ale w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Iść tą równoległą ścieżką, żeby rozszerzać bazę poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Więc jeżeli w takich warunkach my nie tworzyliśmy żadnego klubu, żadnej partii, no to nagle w takich warunkach dostajemy z marszu 6, 7, 8%.
7: Od 4 do 7,5.
0: Znowu,
7: zależności od tego,
0: to ja powiem tak, jeszcze niżej, bo w jednym sondażu to było 2% w ogóle, w jakimś tam było 6, w jakimś tam było 8, ale tym się nie ma co ekscytować, tym się nie ma co podniecać, że teraz po 2 dniach działania to już mamy 8%, a za tydzień możemy mieć 3, a za 2 tygodnie możemy mieć 12. Nie ma się co tym podniecać, bo ludzie będą decydowali dopiero za jakiś czas.
7: Jeszcze ostatnie pytanie, to czym się macie różnić od Prawa i Sprawiedliwości? No bo jeżeli mówicie, w jednym kierunku idziemy, no to pytanie, no jak macie być osobnym środowiskiem, to czymś się musicie różnić od Prawa i Sprawiedliwości.
0: Na pewno różnice będą. Ja mogę powiedzieć o kilku kwestiach programowych, gdzie my, to też nie jest dużą tajemnicą, że my mieliśmy pewne spory wewnętrzne, które czasami też były publicznie
7: eksponowane. No słyszeliśmy, Mariusz Błaszczak powiedział, że był Mateusz Morawiecki przeciwko 500+.
0: Nie, no ale błagam. Traktujmy też naszych słuchaczy i widzów poważniej niż ci ludzie, którzy takie rzeczy teraz zmyślają nagle sobie po 6 latach coś myśleli. Mogę podać konkret i to akurat nie jest żadna tajemnica. Wymiar sprawiedliwości, to akurat ja się tym zajmuję, bo jestem...
7: No nie zgadzaliście się ze Zbigniewem Ziobrą.
0: Moim zdaniem to jest tak, że część polityków Solidarnej Polski dzisiaj są w PiS-ie, PiS już w ogóle jest częściowo tak naprawdę Solidarną Polską, coraz większej części niestety. Ta grupa uważa, że najważniejsze jest to, czy sędzia jest, że tak powiem, nasz czy nie nasz. Czy jest z Justicji, czy z innego stowarzyszenia, czy jest Neo, czy Paleo. Z drugiej strony mamy tych radykałów właśnie po tej stronie praworządnościowej. Ja uważam, i wiem to też z praktyki adwokackiej, że ten problem też oczywiście jest istotny. Jak sędzia jest upolityczniony, jest takich sędziów trochę, ale nie jest ich też tak bardzo dużo, no to oczywiście nie powinno mieć miejsca. To jest niezgodne z konstytucją, z ustawami. To w ogóle narusza prawa strony do bezstronnego sądu. No ale ważniejsze dzisiaj w naszym systemie sprawiedliwości jest to, że na wyrok sądu w jakimś bardzo szybkim tempie to się czeka rok, półtora, a w realnych sprawach 5-10 lat.
2: Mówił Paweł Jabłoński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Siedzę sobie w narogawy i piję herbatę. Potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi, jak kisz do tych małolatek, bo polarnie są nielegalne dla nich. A jakiś facet pijąc latę z dylematem omawiał ważną sprawę. Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę. Tropical fruit, gorąco polecam. Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma. Że jestem stulejarzem, to se myślę, że chce mnie poderwać. Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwytasz. Ona mówi, że 12 i że poda do stolika przypał. No to wracam tam, pisać tę piosenkę. Wyglądać pięknie z betkiem w gębie. Kurwa, jakie to jest śmieszne.

0: Minęła 23. Wysokie temperatury mogą zwiększyć ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, ostrzegają strażacy. 1,5 miliona złotych na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody otrzyma gmina Bestwina i Cieszyńskie Wodociągi. Nowy wiadukt przy ulicy Dworcowej w Żorach otworzyły dziś PKP Polskie Linie Kolejowe.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Prognozowane na najbliższe dni upały mogą zwiększyć ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Wysokie temperatury mogą sprzyjać cofaniu się spalin do mieszkań, ostrzega rzeczniczka Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Aneta Gołębiowska.
2: Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach, gdzie brak jest właściwej wentylacji i może to doprowadzić do zatrucia czadem. Przypominamy o okresowych przeglądach przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz regularnej kontroli urządzeń, w których odbywa się proces spalania. Apelujemy także o montowanie czujników tlenku węgla w mieszkaniach i domach. To proste urządzenie może zapobiec tragedii.
0: Objawami zatrucia czadem mogą być ból i zawroty głowy, nudność oraz osłabienie. W takiej sytuacji należy jak najszybciej opuścić pomieszczenie i wezwać pomoc. Gmina Bestwina i Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej zwiększą bezpieczeństwo dostaw wody pitnej dla mieszkańców. Dziś w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano dwie umowy dotacyjno-pożyczkowe na blisko 1,5 miliona złotych. Fundusze przeznaczone zostaną na trwające inwestycje, wymianę sieci wodociągowej w Kaniowie oraz stabilizację dopływu wody do zbiornika w Skoczowie. Rok temu gmina Bestwina miała duże problemy z dostarczeniem wody mieszkańcom. Powodem okazały się stare rury żelazne oraz cementowo-azbestowe i powracające problemy z bakteriami z grupy coli. To przyspieszyło pracę nad wymianą ponad 40-letniej sieci, podkreślił wójt Bestwiny Grzegorz Boboń.
3: Przygotowujemy się do wymiany prawie 70% sieci wodociągowej na terenie gminy. Rozpoczynamy jak gdyby już kolejny etap, tym razem przy wsparciu tego nowego programu dotacyjno-pożyczkowego, 3,5 kilometra wymiany sieci wodociągowej w sołectwie Kaniów.
0: W ramach programu bezpieczeństwa dostaw wody pitnej na obszarze województwa śląskiego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło już 15 wniosków na kwotę ponad 12 milionów złotych.
4: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: 10 wykonawców zgłosiło się w przetargu na budowę ostatniego odcinka południowej obwodnicy Gliwic. Powstać ma brakujący fragment między ulicami Rybnicką i Bojkowską. O szczegółach Joanna Opas.
5: Złożone oferty opiewają na kwoty od prawie 30 do niemal 40 milionów złotych. Nowy odcinek będzie miał około 1,7 km długości i po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wzdłuż nowej drogi powstaną także chodnik, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Powstanie też nowe skrzyżowanie i zjazdy. Droga domknie południową obwodnicę miasta. Dzięki temu kierowcy będą mogli przejechać ponad 10-kilometrową trasą od węzła autostradowego Gliwice-Sośnica aż do ulicy Rybnickiej bez konieczności wjeżdżania do centrum. To usprawni ruch między dzielnicami, ułatwi dojazd i odciąży lokalne ulice z ruchu. Teraz Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna analizę dokumentów. Dopiero wtedy wybrany zostanie wykonawca inwestycji.
0: Sama budowa ma potrwać około 2 lat. Nowy wiadukt, który zastąpi przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Dworcowej w Żorach, otworzyły dziś PKP.

0: grupy Polskie Linie Kolejowe. Budowę oczekiwanego w mieście obiektu, wykonanego przy okazji trwającej większej inwestycji liniowej, wsparły fundusze Krajowego Planu Odbudowy. Wiadukt drogowy ma 62 metry długości, przebiega nad liniami kolejowymi Żory-Strumień oraz Żory-Pszczyna i jest dostosowany także do ruchu pieszych i rowerzystów. Jego budowa kosztowała 67 milionów złotych. Jeszcze o pogodzie. Krótko, w nocy początkowo zachmurzenie małe, po północy miejscami wzrastające do umiarkowanego, bez opadów. Temperatura minimalna od 18 do 20 stopni Celsjusza.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Trzecia na zegarach, a to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek.
4: A na początek tego wydania faktów o śledztwie w sprawie tragedii w pomorskim Otominie. Zginął 52-latek, postrzelona została też kobieta. Potem walka Hiszpanów z ogromnymi pożarami lasów. Rząd zniósł stan wyjątkowy w kilku prowincjach. To jednak jeszcze nie koniec zagrożenia. W faktach także o walce polskich klubów, o awans do piłkarskiej Ligi Konferencji. Prokuratura wszczyna śledztwo po tragedii w Otominie w województwie pomorskim. W środę znaleziono ciało 52-letniego mężczyzny i kobietę z ranami postrzałowymi. Fakty w tej sprawie ustala nasza reporterka Anna Pałamar.
5: Śledztwo prowadzone będzie pod kątem usiłowania zabójstwa. Przesłuchani zostali pierwsi świadkowie. Przypomnę, w Otominie syn znalazł ciało ojca i matkę z ranami postrzałowymi. Kobieta w stanie ciężkim trafiła do szpitala w Gdańsku. Jak przekazała prokuratura, na miejscu zabezpieczono 8 sztuk broni, z czego 2 należały do zmarłego mężczyzny, a 6 do pokrzywdzonej kobiety.
4: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk manewrujący. Zaapelował do sojuszników o zwiększenie presji na Rosję oraz o przekazanie Ukrainie większej liczby rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej. Jak podkreślił, od tego zależy życie ludzi i możliwość powstrzymania kolejnych rosyjskich ataków. Przypomnijmy, że według prokuratury w Tarnawie Kolonii spadła rosyjska rakieta manewrująca CH-101. Hiszpania znosi stan wyjątkowy w prowincji Awila i w Madrycie, które ogłoszono tam przed tygodniem w związku z ogromnymi pożarami. Strawiły dziesiątki tysięcy hektarów lasów. Premier Pedro Sanchez podkreślił jednak, że to nie koniec zagrożenia dla kraju. Hiszpania będzie się zmagać z kolejną falą upałów, z temperaturami dochodzącymi do 40 stopni Celsjusza, która zwiększa zagrożenie pożarowe. Obecnie uwaga strażaków koncentruje się na prowincji Zamora w Kastylii i Leon, w których spłonęło blisko 11 tysięcy hektarów lasów. Niezwykle skomplikowaną operację i o 2,5-letniego Mikołaja przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Chłopiec trafił tam ze złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. Kwalifikował się do przeszczepu serca i płuc, ale specjaliści zdecydowali się na zabieg, zamianę pracy komór i właściwie przebudowę niemal całego serca.
6: Ile takich operacji wykonuje się na świecie?
7: Operacje tego przełożenia podwójnego to jest kilkanaście, może w tej chwili około 20 kilku operacji na świecie, ale operacje składające się z tych wszystkich elementów, czyli wielopoziomowa rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch. W tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie przeprowadzona w takiej koncepcji dwuzespołowej, prawda? Czyli dwóch operacji jednocześnie.
6: Jak Mikołaj czuje się, jak funkcjonuje po tej operacji?
8: Jak jesteśmy w domu, to po prostu zapominamy o tym, że on w ogóle ma wadę serca, że on jest po tej operacji, bo naprawdę nie możemy za nim nadgonić. Naprawdę to jest bardzo wesołe, energiczne dziecko.
4: Z mamą Mikołaja i kardiochirurgiem z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, doktorem Grzegorzem Zalewskim, rozmawiała Anna Kropaczek. W naszym wakacyjnym cyklu Dokąd chodzą lokalsi odwiedziliśmy nieoczywiste miejsce spod Olsztyna, polana nad Jeziorem Kielarskim przy leśniczówce Zazdrość. To tam, wchodząc na wieżę widokową, można zobaczyć rzadki gatunek ptaków.
9: Możemy tu spotkać takie gatunki jak rybitwa czarna, perkos dwuczuby, kilka gatunków kaczek, ale chyba najciekawszym gatunkiem, który możemy zaobserwować na Jeziorze Kielarskim, jest rybołów. Jest to ptak szponiasty, drapieżny, jak sama nazwa wskazuje, poluje na ryby i mamy go w Polsce i nie więcej niż 40 par. To oznacza, że naprawdę to miejsce jest wyjątkowe.
4: Mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
10: Sport w faktach RMF FM.
4: Na koniec dobre informacje ze świata piłki nożnej. Dwie polskie drużyny awansowały do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków Częstochowa rozbił na Malcie Valletta 4-0 i pewnie wygrał cały dwumecz. Awans wywalczył także GKS Katowice, który pokonał u siebie Żelinę 3-1, odrabiając straty z pierwszego spotkania. W kolejnej rundzie Raków zmierzy się ze szwedzkim Hammarby, a GKS Katowice z Hapoelem Tel Awiw z Izraela. Zostajemy przy sporcie. Reprezentanci Polski w slalomie kajakowym, dyscyplinie znanej również jako kajakarstwo górskie, przywieźli z Mistrzostw Świata w Oklahoma City dwa medale. Michał Pasiut zdobył srebrny, a broniąca dwóch tytułów sprzed roku Klaudia Zwolińska – brąz. Rozmawiał z nim po powrocie naszych zawodników ze Stanów Zjednoczonych dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
11: Po 30 godzin cała podróż, no to trochę jest, bo my lecieliśmy zamiast prosto tutaj do Polski, no to lecieliśmy do Turcji, bo tylko te linie zabierały nam kajaki, więc mamy przygody zawsze z tymi kajakami, ale fajnie, że dolecieliśmy i kajaki całe, wszystkie doleciały jakimś cudem.
12: No to już mi kiedyś opowiadałaś, że z tak kajakami jest. Zawsze są przygody i trzeba troszeczkę tam magicznych zaklęć powiedzieć. A jest jakiś sposób, żeby te kajaki udało się przewieźć?
11: Czym mniej się staramy je zabezpieczać, tym jest lepiej. Ja nieraz folię, bąbelko, po prostu starałam się jak najlepiej zabezpieczyć wtedy całe połamane do wyrzucenia praktycznie kajaki, więc po prostu czym mniej się przejmujesz, chyba bardziej działa.
12: Masz brązowy medal. Zadowolona?
11: Zadowolona. I właśnie bardzo mnie to śmieszy, bo dużo osób się mnie o to pyta. A...
12: Nie, no to pytanie z automatu musiało
11: być. Tak, musiało być, ale jestem zadowolona i fajnie, że u niektórych widzę takie lekkie rozczarowanie i fajnie, że doprowadziłam do takiego etapu w moim życiu, że przywożę medal z Mistrzostw Świata i ktoś jest rozczarowany, nie? No to jest hicior. Ale nie, no cieszę się. No medal z Mistrzostw Świata, jeden z najlepszych sezonów w moim życiu, a to dopiero połowa sezonu tak naprawdę. Medale z Pucharów Świata, potem przypieczętowanie tego na mistrzostwach. Jedyny niedosyt, jaki mam, to z kajaka K1 z mojej korony konkurencji, bo tam się czułam dużo lepiej niż na tej Kanadyjce, ale w finale coś nie zagrało, co będzie analizowane. No i kurczę, no cieszę się, no przywożę medal, kolega z zespołu przywozi medal. Aktualnie chyba mamy 3 medale w Polsce z Mistrzostw Świata i z tego 2 są w slalomie, więc w tamtym roku było 9, 3 były moje, więc kurczę, co roku coś się dzieje.
12: Na szybko jakieś masz wnioski, coś mogłaś lepiej zrobić, no bo domyślam się, że chodzi przede wszystkim o kajaki, a jednak z brązu, no tak jak powiedziałeś, jesteś zadowolona, usatysfakcjonowana, czyli tutaj nie musisz szczegółowej analizy przeprowadzać.
11: Powiem tak, ja zawsze bardzo mocno analizuję te przejazdy. Uważam, że troszeczkę ze sprzętem mogłam lepiej przygotować się, jeżeli chodzi o mój kajak koronny, bo ja miałam bardzo dużo, zawsze mam bardzo dużo pracy przy sprzęcie. My nie mamy serwismenów, to mi trener pomaga, ale ja mam 3 kajaki, kilka wioseł, to wszystko trzeba ogarnąć, zaplanować logistycznie i coś mi nie grało z wiosłem przed startem. Jeszcze tego nie sprawdziliśmy dokładnie, bo nie było kiedy, bo były kolejne starty, ale na pewno teraz po...
12: Co, jakieś uszkodzenie? No to takie coś
11: chodzi? Ciężko powiedzieć, po prostu czułam, jakbym nie miała swojego wiosła, ale tam były ekstremalne temperatury, to jest karbon. Nie wiadomo po prostu, co to się stało, ale na pewno wyciągniemy wnioski, przeanalizujemy to na spokojnie, ale rzeczywiście coś tam nie grało z tym wiosełkiem, ale i tak byłam cały czas w walce o medal, na końcu popełniłam błąd. No niestety, taki jest sport, ale ja jakby bardzo się cieszę z tych startów, bo cały czas byłam na takim bardzo wysokim poziomie światowym i to utrzymałam i już tyle lat trzymam, więc no nie jest tylko być dumnym z tego.
12: Powiedz właśnie a propos tych temperatur, bo rozmawialiśmy przecież jeszcze przed mistrzostwami o tym, no to jak wytrzymałaś? Jak też może inne zawodniczki wytrzymywały? Jak wytrzymała nasza kadra? Mieliście jakieś większe problemy niż się spodziewaliście z tego powodu? Gorzej się czuliście?
11: Myślę, że wszyscy się źle czuliśmy i to nie tylko nasza reprezentacja, ale wszystkie kraje, bo naprawdę były ekstremalne. Jakby te upały, które były w Polsce, co pamiętamy, to był pikuś, nie? Jeszcze mieliśmy tam tor, gdzie jest obieg zamknięty, czyli troszeczkę jak na basenie, ta woda była ciepła. Nie można było się schłodzić wodą, więc jak się płynęło, to po prostu no niektórym się słabo aż robiło z tego ciepła i nie było jak się po prostu schować, więc staraliśmy się chłodzić. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani, jeżeli chodzi na o te temperatury, ale kurczę, naprawdę było ciężko, ale dla wszystkich, więc przynajmniej było fair.
12: No tak, przynajmniej było uczciwie. Co do toru jeszcze, no bo wiemy, że to będzie tor olimpijski, no to tak po pełnym tygodniu, nawet więcej, tak, startów, jak ten tor oceniasz? Jak ci leży, czy nie leży?
11: Ogólnie to jest ciekawostka, że oni tam zrobili dwa tory równoległe obok siebie i tor olimpijski jeszcze nie jest odpalony w ogóle, ale specyfika torów jest jednak podobna, bo ja też myślałam, że to będzie tor olimpijski, ale wymyślili, że chcą mieć całkowicie inny, ale specyfika będzie bardzo podobna. Uważam, że to jest jeden z cięższych torów na świecie. Mi się bardzo dobrze pływało, bardzo dobrze startowało. Cały czas czułam się świetnie na tym torze, więc nic, tylko patrzeć na te marzenia w przyszłość, bo będzie się działo, ale trzeba zrobić kwalifikację olimpijską. Zaczęliśmy ją teraz na Mistrzostwa Świata, no i lecimy dalej.
12: Michał, witam serdecznie.
13: Dzień dobry.
12: No i co? Szczęśliwy. Widzę uśmiech na twojej twarzy, ale jakżeż ma być inaczej? Jakie emocje teraz ci towarzyszą? No bo w sumie widziałem tam w kilku wywiadach, jakie towarzyszyły ci od razu po zdobyciu srebrnego medalu Mistrzostw Świata.
13: Niezłe, tak. Przede wszystkim duma. Jestem bardzo szczęśliwy również, że mogłem ten medal przywieźć do Polski i wywalczyć go po tak burzliwej i długiej karierze.
12: A no właśnie, 35 lat jak się okazuje, to bardzo dobry moment na zdobywanie kolejnych medali.
13: Tak, myślę, że tutaj w tym wypadku to wiek tylko jest liczbą i no, nawet podeszło do mnie kilku zawodników w takim podobnym wieku, z którymi się ścigam i powiedzieli, że kurczę, przywróciłeś nam wiarę, że jeszcze się da. Także tym bardziej się cieszę, że ktoś to docenia.
12: Ale wiek jest też doświadczeniem. To doświadczenie, jak uważasz, mocno ci pomogło na tej konkretnej imprezie?
13: Myślę, że tutaj akurat wiek nie przeszkadza, wręcz pomaga ze względu na technikę i zawiłość tego sportu. Im jesteśmy starsi, tym po prostu więcej technicznie wiemy i mamy więcej doświadczenia, bo to doświadczenie mamy szansę dłużej zdobywać i to wszystko idzie w parze i pomaga na samym końcu.
12: To nie było wcale takie oczywiste przecież, że dojdziesz do tego sukcesu. Ty, ja wiem, mówiłeś tego dnia startu, że dobrze się czujesz, że czujesz, że to może być twój dzień, ale czytałem, że miałeś kontuzję przecież przed wylotem, że miałeś też gorsze chwile na samych Mistrzostwach Świata, że przez kilka dni źle się czułeś, więc to jest taki sukces naprawdę po problemach. Jakbyś o nich trochę mógł opowiedzieć, zarysować kontekst, żeby ludzie wiedzieli, z czym się musiałeś zmagać też wcześniej, jaka była droga do sukcesu.
13: To znaczy zaczynałem sezon przygotowawczy, zaczynałem z kontuzją, po kontuzji w odcinku lędziowym kręgosłupa, które no to nie był pierwszy mój raz z tą przygodą, bo już mi to towarzyszy co jakiś czas. To był listopad, a co do tego, jak nieoczywiste było, że wrócę z medalem, to się odniosę. Mam bardzo dobry sezon w tym roku i zdobyłem w pierwszym Pucharze Świata srebrny medal. Potem miałem finał Pucharu Świata w kolejnym tygodniu i otarłem się o finał w jeszcze kolejnym tygodniu w Augsburgu, na trzeci rzut Pucharu Świata.
12: Więc... Czyli raczej wypracowany sukces.
13: Tak, ja gdzieś czułem, że te czasy po prostu one są na te medale i tak dalej. I zadaniem moim po prostu było z chłodną głową do tego dopuścić, o może tak. Znam swoją jakby wartość w tym sezonie i tą kartą gram.
12: Z Klaudią rozmawiałem przed chwilą. Ona podkreśla, że temperatura była naprawdę mordercza. Jak ty to odczuwałeś? Jak sobie z tą temperaturą radziłeś? A jak radzili sobie też inni zawodnicy? No bo każdy miał jednakowe warunki. Tu przypomnę, około 40-stopniowy upał.
13: Tak, no ja już zacząłem te przygotowania w Europie. Los chciał, że mieliśmy dosyć ciepłe temperatury tam, gdzie trenowałem. Oprócz tego przeszedłem cały trening cieplny, cały blok takiego, czyli zakładałem na siebie coś takiego jak bokser, jak zrzuca wagę, można to ładnie tak porównać, czyli ortalioniki i w takich ortalionikach sobie odbywałem całe treningi. Ma to za zadanie zmusić ciało do szybszego pocenia się, żeby po przybyciu na właśnie takie ciężkie zawody oszczędzić czas, ładnie mówiąc, czyli organizm już wie, że to nie były tylko ćwiczenia, tylko że to jest realna sytuacja i po prostu zaczynasz się pocić od razu, co oszczędza energię i czas aklimatyzacji, więc ja takie coś miałem za sobą. A co można powiedzieć o Oklahomie? No chyba nie da się uniknąć tej odpowiedzi o temperaturze. No, temperatura chyba tylko w Australii było mi dane spróbować czegoś równie bądź nawet cięższego. Potężne tereny, wszędzie trzeba jechać samochodem, mało takich dużych budynków, z jakich słynie, nie wiem, New York czy inne piękne miasta.
4: Z reprezentantami Polski w slalomie kajakowym Klaudią Zwolińską i Michałem Pasiutem rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Minęła 23. Wysokie temperatury mogą zwiększyć ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, ostrzegają strażacy. 1,5 miliona złotych na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody otrzyma gmina Bestwina i cieszyńskie wodociągi. Nowy wiadukt przy ulicy Dworcowej w Żorach otworzyły dziś PKP Polskie Linie Kolejowe.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Prognozowane na najbliższe dni upały mogą zwiększyć ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Wysokie temperatury mogą sprzyjać cofaniu się spalin do mieszkań, ostrzega rzeczniczka Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Aneta Gołębiowska.
2: Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach, gdzie brak jest właściwej wentylacji i może to doprowadzić do zatrucia czadem. Przypominamy o okresowych przeglądach przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz regularnej kontroli urządzeń, w których odbywa się proces spalania. Apelujemy także o montowanie czujników tlenku węgla w mieszkaniach i domach. To proste urządzenie może zapobiec tragedii.
0: Objawami zatrucia czadem mogą być ból i zawroty głowy, nudność oraz osłabienie. W takiej sytuacji należy jak najszybciej opuścić pomieszczenie i wezwać pomoc. Gmina Bestwina i wodociągi ziemi cieszyńskiej zwiększą bezpieczeństwo dostaw wody pitnej dla mieszkańców. Dziś w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano dwie umowy dotacyjno-pożyczkowe na blisko 1,5 miliona złotych. Fundusze przeznaczone zostaną na trwające inwestycje, wymianę sieci wodociągowej w Kaniowie oraz stabilizację dopływu wody do zbiornika w Skoczowie. Rok temu gmina Bestwina miała duże problemy z dostarczeniem wody mieszkańcom. Powodem okazały się stare rury żelazne oraz cementowo-azbestowe i powracające problemy z bakteriami z grupy coli. To przyspieszyło pracę nad wymianą ponad 40-letniej sieci, podkreślił wójt Bestwiny Grzegorz Boboń.
3: Przygotowujemy się do wymiany prawie 70% sieci wodociągowej na terenie gminy. Rozpoczynamy jak gdyby już kolejny etap, tym razem przy wsparciu tego nowego programu dotacyjno-pożyczkowego, 3,5 kilometra wymiany sieci wodociągowej w sołectwie Kaniów.
0: W ramach programu bezpieczeństwa dostaw wody pitnej na obszarze województwa śląskiego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło już 15 wniosków na kwotę ponad 12 milionów złotych.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: 10 wykonawców zgłosiło się w przetargu na budowę ostatniego odcinka południowej obwodnicy Gliwic. Powstać ma brakujący fragment między ulicami Rybnicką i Bojkowską. O szczegółach Joanna Opas.
4: Złożone oferty opiewają na kwoty od prawie 30 do niemal 40 milionów złotych. Nowy odcinek będzie miał około 1,7 km długości i po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wzdłuż nowej drogi powstaną także chodnik, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Powstanie też nowe skrzyżowanie i zjazdy. Droga domknie południową obwodnicę miasta. Dzięki temu kierowcy będą mogli przejechać ponad 10-kilometrową trasą od węzła autostradowego Gliwice-Sośnica aż do ulicy Rybnickiej bez konieczności wjeżdżania do centrum. To usprawni ruch między dzielnicami, ułatwi dojazd i odciąży lokalne ulice z ruchu. Teraz Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna analizę dokumentów. Dopiero wtedy wybrany zostanie wykonawca inwestycji.
0: Sama budowa ma potrwać około 2 lat. Nowy wiadukt, który zastąpi przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Dworcowej w Żorach, otworzyły dziś PKP Polskie Linie Kolejowe. Budowę oczekiwanego w mieście obiektu, wykonanego przy okazji trwającej większej inwestycji liniowej, wsparły fundusze Krajowego Planu Odbudowy.

0: Wiadukt drogowy ma 62 metry długości, przebiega nad liniami kolejowymi Żory-Strumień oraz Żory-Pszczyna i jest dostosowany także do ruchu pieszych i rowerzystów. Jego budowa kosztowała 67 milionów złotych. Jeszcze o pogodzie. Krótko, w nocy początkowo zachmurzenie małe, po północy miejscami wzrastające do umiarkowanego, bez opadów. Temperatura minimalna od 18 do 20 stopni Celsjusza.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Na zegarach już godzina 4, dajemy głośniej i słuchamy najnowszego wydania Faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Mateusz Bożek.
3: W faktach ostrzegamy przed upałami w Polsce. Dla części kraju wydano alerty trzeciego, najwyższego stopnia. Potem o zakazie korzystania z telefonów komórkowych w szkołach i przedszkolach. Nowe przepisy już od nowego roku szkolnego. W faktach przekonujemy też, że płyty winylowe jeszcze nie odeszły do historii. Niemal cała Polska została objęta ostrzeżeniami przed upałem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Najwyższy obowiązuje m.in. w województwach lubelskim i świętokrzyskim oraz części Mazowsza, Wielkopolski, Małopolski i Dolnego Śląska. Na południowym wschodzie kraju temperatura może sięgnąć nawet 36 stopni Celsjusza. Dodatkowo dla zachodniej części Pomorza Zachodniego wydano ostrzeżenie przed burzami. Rumunia poderwała myśliwce F-16 po tym, jak w pobliżu granicy z Ukrainą wykryto grupę celów powietrznych. Rumuńska armia nie podała jednak szczegółów. Nie wiadomo, co to za cele i do kogo należą. Narodowe Centrum Dowodzenia Wojskowego poinformowało o ogłoszeniu alarmu dla ludności okręgu Tulcza. Odeszła postać szczególna nie tylko dla świata filmu, ale całej polskiej kultury. Tak, Igę Cembrzyńską wspomina w rozmowie z RMF FM redaktor naczelny portalu Filmweb Łukasz Muszyński. Aktorka odeszła w wieku 87 lat. W swojej bogatej karierze występowała u takich reżyserów jak Wojciech Jerzy Has czy Tadeusz Konwicki.
4: Postać szczególna, zwłaszcza dla miłośników kina tworzonego przez jej męża i szwagra, no myślę oczywiście Andrzeju i Januszu Kondraciukach, no i całej masie filmu. O których mówi się dzisiaj, że są kultowe, bo to przecież jest hydrozagadka, Dziewczyny do wzięcia, Jak to się robi. Potem w latach 80. i 90. to seria takich bardzo poetyckich filmów, które też zapisały się w historii polskiego kina. Gwiezdny pył, Big Bang.
3: Iga Cembrzyńska zajmowała się również śpiewaniem. W latach 60. z sukcesami występowała m.in. na festiwalu w Opolu. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w szkołach i przedszkolach. Ma on obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Obejmie też zajęcia organizowane poza szkołą, np. lekcje WF-u prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. Zakaz będzie obowiązywał od 1 września. Prezydent podpisał wczoraj także m.in. nowelę kodeksu pracy wzmacniającą przepisy antymobbingowe.
5: Są i takie fakty.
3: Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że winyle odejdą do historii. Dziś jednak przeżywają drugą młodość. Czarne krążki kupują nie tylko kolekcjonerzy i audiofile, ale także osoby, które wychowały się w epoce streamingu. Reporterka RMF FM Martyna Czerwińska odwiedziła jedno z wrocławskich stoisk z płytami. Pan Sebastian handluje w różnych miejscach starymi wydaniami.
6: Sięgamy po perełkę.
7: Najbardziej popularne The Wish, Pink Floydów, stare Rolling Stonesy.
6: Pamięta pan moment, kiedy się zakochał w winylach?
7: W domu rodzinnym już była ta tradycja, żeby sobie jakąś płytę puszczać. Zacząłem od Natalii Kukulskiej, Puszek Okruszek.
6: I przerodziło się w taką pasję. Ile ma pan płyt w swoim zbiorze?
7: Około 15 tysięcy.
6: O rany, to naprawdę pokaźna kolekcja.
7: Tak. Staram się wzbogacać, bo jednak mówię, gusta są bardzo szerokie. Trzeba mieć szeroki repertuar.
3: A ja tylko dodam, że w zeszłym roku rynek sprzedaży winyli przekroczył w Polsce 72 miliony złotych. Nowatorską operację neurochirurgiczną przeprowadzili niedawno lekarze w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Pacjentką była 15-letnia Maja, która w wyniku wypadku samochodowego doznała rozległego urazu mózgowo-czaszkowego. Doprowadził on do zwężenia tętnicy i udaru niedokrwiennego. Mimo założenia specjalnego stentu, okazało się, że istnieje poważne ryzyko kolejnego udaru. Lekarze utworzyli więc tak zwany bypass, czyli nową drogę dopływu krwi do mózgu.
8: Każdy pacjent jest indywidualnym problemem, dla którego trzeba znaleźć najlepsze rozwiązanie. I tutaj sytuacja tej pacjentki jest takim dobrym zilustrowaniem tego, bo łączy ona kilka problemów. To znany uraz czaszkowo-mózgowy, zabieg wewnątrznaczyniowy, tego stentowania tętnicy, tam był tętniak rozwarstwiający, który wymagał zaopatrzenia, no i wreszcie niedrożność tętnicy i konieczność zabezpieczenia półkuli mózgu w odpowiednie unaczynienie. No i rozważając te wszystkie możliwości, tu nie można powiedzieć, żeby jakieś rozwiązanie było takim rozwiązaniem standardowym, prostym, jednoznacznym, ale rozważając wszystkie opcje, uznaliśmy, że właśnie wykonanie takiego bypassu, czyli połączenia tej tętnicy zewnętrznej, jak gdyby zewnątrzczaszkowej, z tętnicą mózgu będzie optymalnym rozwiązaniem, dającym największe szanse na dobry efekt kliniczny.
9: Czyli to był ten tak zwany bypass.
8: To jest takie bardzo potoczne powiedzenie, ale tak można powiedzieć. To się naprawdę nazywa zespolenie tętnicy skroniowej powierzchownej z tętnicą środkową mózgu. Czyli żeby krew do tych naczyń mózgowych dopływała odwrotnego kierunku, niż jest to fizjologii.
9: U dorosłych to jest powszechna metoda, czy też nie?
8: No nie jest to taka powszechna metoda. To też jest, między innymi z racji trudności technicznych w wykonaniu takich zespoleń, jest to też rzadko stosowana metoda. Japończycy są szczególnie w tym świetni. To poza ich predyspozycjami takimi osobowościowymi, to jest kwestia, że choroba, która polega na tym, że te naczynia podstawowe mózgowe zarastają, zamykają się, czyli tak zwana choroba moja, ona się tak nazywa. Moja w języku japońskim oznacza dym z papierosa, bo jak się patrzy na badania angiograficzne, to te naczynia krążenia obocznego układają się w takie jakby kłębki dymu papierosowego. To największa ilość ludzi choruje na tą chorobę właśnie w Azji, na Dalekim Wschodzie, stąd oni mają szczególnie duże doświadczenie w takich zabiegach. Natomiast problemem jest to, że jest bardzo trudny technicznie, że jest trudna kwalifikacja, czyli dobór takich pacjentów, którzy do tego typu operacji rzeczywiście są dobrymi kandydatami.
10: Jeden z podstawowych bypassów, jaki wykonuje się do mózgu, to jest zespolenie tętnicy skroniowej powierzchniowej z tętnicą środkową mózgu. Celem tego zabiegu jest wprowadzenie dodatkowej ilości krwi do układu naczyniowego mózgu w sytuacji, kiedy prawidłowe źródło, czyli tętnica śnienia wewnętrzna lub tętnica środkowa, uległy uszkodzeniu w wyniku choroby, no i ta ilość krwi jest niewystarczająca.
9: Pan wspomniał, mówił o takiej analogii, że to jest naczynie grubości włosa?
10: Naczynia są poniżej 1 mm. Nitkę, którą używamy, ma grubość włosa.
9: Jak skomplikowany jest to zabieg dla operatora? Na czym polegają te największe trudności?
10: Największa trudność, powiedziałbym, nie jest zabieg. To należy podkreślić, że najważniejsza jest właściwa kwalifikacja i ona wymaga bardzo pieczołowitej diagnostyki, czyli wykonania szeregu badań, które przybliżają nam informacje, czy mózg po chorobie radzi sobie, czy nie radzi z tymi ograniczeniami, które powstały w wyniku choroby. Dlatego ten proces diagnostyczny jest długi i taki bardzo cierpliwy. Wykonanie zabiegu akurat u pacjentki było dodatkowo utrudnione, ale tym za chwilę. Przede wszystkim wykonanie zabiegu wymaga precyzji zeszycia naczyń, które są bardzo cieniutkie. Czasami w wyniku choroby takie naczynie poszerza się, żeby wesprzeć krążenie mózgu, ale jeżeli ono się poszerza, jego ściany dodatkowo się ścieniają. Tak jak powiedziałem, nitka ma grubość włosa, a igła ma typowo 70 mikrometrów. Czyli jakbyśmy to sobie przyrównali, to będzie kawałek milimetra. Tą nitkę trzeba złapać w igłę i odpowiednio przebić jedno i drugie naczynie, zawiązać węzeł. Cierpliwie jeden obok drugiego. Mój mentor z Japonii zaleca, żeby to było 20 węzłów obok siebie, żeby było szczelnie i dokładnie, w 20 minut. Jeżeli do tego dołożymy powiększenia między 20 a 30 razy pod mikroskopem, to powoduje, że trzeba dużej cierpliwości i dużej takiej spokoju w trakcie wykonania tego zabiegu, żeby osiągnąć efekt. No ja do 20 zespoleń 20 minut jeszcze nie dotarłem, ale no nie mam jeszcze tego doświadczenia co profesor Tynika.
9: Czy u tak młodej osoby zabieg jest trudniejszy, czy to nie ma znaczenia tutaj wiek?
10: Trudność u pacjentki wynikała bardziej z faktu, że już przebyła jedną operację, więc tkanki były no, zmienione tymi zabiegami, które były wcześniej zrobione i blizną, z której potrzebowaliśmy wydobyć naczynie, które będzie źródłem krwi dla mózgu. Największa trudność pojawia się u dzieci poniżej 10, 6 roku życia. Wtedy no, rozmiar dziecka determinuje potrzebę jeszcze większej pieczołowitości.
9: Udary u dzieci, u nastolatków to jest bardzo rzadka sprawa. Tutaj był taki szczególny przypadek po urazie. To się też bardzo rzadko zdarza?
11: Arteriopatia, o jakiej mówiliśmy tutaj u pacjentki, czyli rozwarstwienie ściany tętnicy pourazowe, to jest około 20% wszystkich arteriopatii w przebiegu udaru dziecięcego, czyli nie jest to problem bardzo rzadki w aspekcie no, ogólnie rzadkiego schorzenia. Najczęściej to rozwarstwienie jest właśnie pourazowe, a nie samoistne i najczęściej dotyczy tętnicy szyjnej, tak jak tutaj. I z tego właśnie wynikają rekomendacje, które mówią o tym, że przy podejrzeniu udaru u dziecka, nawet jeżeli nie mamy jasnego wywiadu urazowego, powinniśmy dążyć do wykonania neuroobrazowania w zakresie i głowy, i szyi, gdyż tam spodziewamy się dosyć często patologii naczyniowej.
9: Maja była akurat w szpitalu, kiedy doszło do tego udaru, to można powiedzieć, że miała od razu opiekę na miejscu, prawda? A jeśli wydarzy się to nie w tak bezpiecznym miejscu jak szpital, gdzie są specjaliści, to jak szybko trzeba zareagować i właściwie na co zwrócić uwagę?
11: Tak, rzeczywiście to takie szczęście w nieszczęściu i szybka reakcja z racji miejsca, w którym pacjentka się znajdowała. Natomiast w ogromnej większości oczywiście udar dokonuje się w domu, w szkole, w przedszkolu, na ulicy. I wobec tego każde nagłe wystąpienie objawów neurologicznych u dziecka powinno być traktowane jako potencjalny udar, aż do momentu, kiedy go potwierdzimy bądź wykluczymy. Czyli świadomość faktu, że dziecko, które nagle zaczyna nam nie ruszać połową ciała, zaczyna mieć problemy z wypowiedzią, przewraca się, to jest dziecko, które wymaga pilnej diagnostyki neurologicznej. Jak wspomniałam, metodą z wyboru, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, jest rezonans magnetyczny. Uważa się, że od wejścia dziecka do SOR, do izby przyjęć, wykonanie badania obrazowego powinno nie być po dłuższym czasie niż 60 minut, a jeśli wiemy już, będąc lekarzem SOR-u czy izby przyjęć, że nie damy rady zrobić rezonansu, ale damy radę zrobić tomografię, to ją robimy. Nie zwlekamy powyżej 25 minut z przygotowaniami związanymi do rezonansu. Natomiast tutaj jest jedna zasadnicza kwestia, a mianowicie świadomość. Świadomość faktu, że dziecko to jest również pacjent, który może zachorować na udar i że nagłe wystąpienie objawów wspomnianych motorycznych problemów z mową to jest wskazaniem do szybkiej reakcji, do szybkiej interwencji, tak jak u dorosłego. Tymczasem brak tej świadomości powoduje, że u większości dzieci pierwsze badanie neuroobrazowe jest wykonywane po przeszło 20 godzinach.
9: Po takim urazie ten udar może wystąpić na przykład później, tak? Bo tutaj było dość krótki okres czasu.
11: Tak, rzeczywiście tutaj była sytuacja dosyć wyjątkowa, bo ta pacjentka już była przeniesiona na oddział neurochirurgii z OIOM i wtedy się ten incydent wydarzył, czyli to było w odroczeniu od samego urazu jako takiego i ten przykład, nieczęsty, ale ten przykład wskazuje na konieczność też takiej czujności, że po urazie myśmy tego pacjenta z tej fazy ostrej, nazwijmy to ojomowej, wyprowadzili, ale on jest nadal w zagrożeniu i wiemy o tym, bo widzimy stan jego naczyń w badaniach obrazowych, tak? Więc nagłe wystąpienie objawów jest dla nas czytelne, z czego wynika.
9: Czy to mogło się na przykład wydarzyć jeszcze później? Takie przypadki, nie wiem, ktoś wraca już do domu.
11: No teoretycznie mogło tak się stać, bo ta pacjentka była w dość dobrym stanie, kiedy już znajdowała się na oddziale neurochirurgii. No niemniej jednak ta czujność i na pewno kontrolne badania neuroobrazowe przed planowanym wypisem to byłyby przyczynkiem do tego, aby rozważyć inną opcję, czyli tą właśnie opcję operacyjną, którą wybrano. Ta decyzja nie była pod żadnym względem łatwa, ani pod względem technicznym, ani organizacyjnym, ani samej decyzji dotyczącej ryzyka z nią związanego z racji wieku tej pacjentki.
3: Z neurochirurgami profesorem Markiem Manderą i doktorem Dariuszem Szarkiem oraz profesor Iloną Kopytą, neurolożką dziecięcą, rozmawiała Anna Kropaczek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Nie odwiedzam galerii. Bezwiednie nie wydaję pieniędzy. Zbędnie nie grywam w pokera. Namiętnie nie bywam w barach. Codziennie.

0: Minęła 23. Wysokie temperatury mogą zwiększyć ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, ostrzegają strażacy. 1,5 miliona złotych na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody otrzyma gmina Bestwina i Cieszyńskie Wodociągi. Nowy wiadukt przy ulicy Dworcowej w Żorach otworzyły dziś PKP Polskie Linie Kolejowe.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Prognozowane na najbliższe dni upały mogą zwiększyć ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Wysokie temperatury mogą sprzyjać cofaniu się spalin do mieszkań, ostrzega rzeczniczka Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Aneta Gołębiowska.
2: Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach, gdzie brak jest właściwej wentylacji i może to doprowadzić do zatrucia czadem. Przypominamy o okresowych przeglądach przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz regularnej kontroli urządzeń, w których odbywa się proces spalania. Apelujemy także o montowanie czujników tlenku węgla w mieszkaniach i domach. To proste urządzenie może zapobiec tragedii.
0: Objawami zatrucia czadem mogą być ból i zawroty głowy, nudność oraz osłabienie. W takiej sytuacji należy jak najszybciej opuścić pomieszczenie i wezwać pomoc. Gmina Bestwina i Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej zwiększą bezpieczeństwo dostaw wody pitnej dla mieszkańców. Dziś w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu

0: Stwiny Grzegorz Boboń.
1: Przygotowujemy się do wymiany prawie 70% sieci wodociągowej na terenie gminy. Rozpoczynamy jak gdyby już kolejny etap, tym razem przy wsparciu tego nowego programu dotacyjno-pożyczkowego, 3,5 km wymiany sieci wodociągowej w sołectwie Kaniów.
0: W ramach programu bezpieczeństwa dostaw wody pitnej na obszarze województwa śląskiego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło już 15 wniosków na kwotę ponad 12 milionów złotych.
2: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: 10 wykonawców zgłosiło się w przetargu na budowę ostatniego odcinka południowej obwodnicy Gliwic. Powstać ma brakujący fragment między ulicami Rybnicką i Bojkowską. O szczegółach Joanna Opas.
3: Złożone oferty opiewają na kwoty od prawie 30 do niemal 40 milionów złotych. Nowy odcinek będzie miał około 1,7 km długości i po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wzdłuż nowej drogi powstaną także chodnik, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Powstanie też nowe skrzyżowanie i zjazdy. Droga domknie południową obwodnicę miasta. Dzięki temu kierowcy będą mogli przejechać ponad 10-kilometrową trasą od węzła autostradowego Gliwice-Sośnica aż do ulicy Rybnickiej bez konieczności wjeżdżania do centrum. To usprawni ruch między dzielnicami, ułatwi dojazd i odciąży lokalne ulice z ruchu. Teraz Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna analizę dokumentów. Dopiero wtedy wybrany zostanie wykonawca inwestycji.
0: Sama budowa ma potrwać około 2 lat. Nowy wiadukt, który zastąpi przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Dworcowej w Żorach, otworzyły dziś PKP Polskie Linie Kolejowe. Budowę oczekiwanego w mieście obiektu, wykonanego przy okazji trwającej większej inwestycji liniowej, wsparły fundusze Krajowego Planu Odbudowy. Wiadukt drogowy ma 62 metry długości, przebiega nad liniami kolejowymi Żory-Strumień oraz Żory-Pszczyna i jest dostosowany także do ruchu pieszych i rowerzystów. Jego budowa kosztowała 67 milionów złotych. Jeszcze o pogodzie. Krótko, w nocy początkowo zachmurzenie małe, po północy miejscami wzrastające do umiarkowanego, bez opadów. Temperatura minimalna od 18 do 20 stopni Celsjusza.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
4: Zbliża się godzina 5, to oznacza fakty RMF FM. Z nami w studiu Mateusz Bożek. Dzień dobry.
5: Jestem, zapraszam.
4: Słuchamy.
5: Na początek śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, która spadła na terenie Rubelszczyzny. Dziś oględziny odnalezionych odłamków. Jak wydarzenia minionej nocy wspominają mieszkańcy? Ich głosy zebrał reporter RMF FM. W faktach także o bojkocie piłkarskiego mundialu, które zapowiada UEFA, oraz o nieoczywistych miejscach, które warto zobaczyć na wakacje. Śledczy planują na dziś oględziny szczątków rosyjskiej rakiety, która spadła zeszłej nocy w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Informacje o tym, że to rosyjski pocisk CH-101, potwierdził w rozmowie z RMF FM wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Mieszkańcy Tarnawy Kolonii, z którymi na miejscu rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski, byli przerażeni. Huk był ogromny, opisuje pan Tadeusz.
6: Potężny był huk. Potężny wybuch, naprawdę. To ja już naprawdę w tym czasie nie spałem, to... No to...
7: Mieszka pan właściwie mniej niż 0,5 kilometra od tego miejsca, w którym spadł ten obiekt?
6: Blisko jest tutaj, 0,5 kilometra, więcej nie ma. W gorszym przypadku, jakby to gdzieś poleciało, gdzieś na wioskę, ewentualnie coś, no to naprawdę tragedia. Mówiła mi tu sołtyska, czy ona tam była, na pewno nie była blisko, ale mówiła, że gdzieś to jakiś dosyć duży ten krater jest.
5: Ten krater, przypomnijmy, miał około 10 metrów średnicy i co najmniej 5 metrów głębokości. Nie jestem pewien, czy pozwolę Ukrainie na produkcję patriotów. Tak w wywiadzie dla Financial Times prezydent USA Donald Trump odniósł się do sprawy udzielenia Kijowowi licencji na produkcję pocisków do tych systemów. Na początku lipca, podczas szczytu NATO w Ankarze, amerykański przywódca oświadczył, że Ukraina otrzyma taką licencję. Władimir Zełenski przekazał, że po ostatnim wtorkowym spotkaniu Trump miał zgodzić się na jej wydanie. Jednak prezydent USA w rozmowie z brytyjską gazetą oznajmił, że to jest jeszcze analizowane. To bardzo wyjątkowa broń i musimy trochę uważać, komu ją dajemy, mówił Trump. Polska tymczasem stara się o jedną z unijnych gigafabryk

0: sztucznej inteligencji. Komisja Europejska rozpoczęła nabór wniosków na budowę 7 takich centrów, które mają zapewnić Europie własną infrastrukturę do trenowania najbardziej zaawansowanych modeli AI. Rząd zadeklarował na polską kandydaturę ponad 400 milionów złotych wkładu publicznego. Decyzje o przyznaniu finansowania mają zapaść na początku przyszłego roku.
1: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
0: Europejska Federacja Piłkarska grozi bojkotem piłkarskiego mundialu. Wszystko z powodu planów FIFA o częściowej prywatyzacji Mistrzostw Świata i klubowych Mistrzostw Świata. Międzynarodowa Federacja chce stworzyć osobną spółkę do obsługi tych turniejów i proponuje sprzedaż 20% udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym organizacjom finansowym. 55 narodowych federacji zrzeszonych w UEFA w czasie zwołanego nadzwyczajnego posiedzenia podjęły decyzję o bojkocie turnieju, jeżeli FIFA nie zrezygnuje z tych planów. Gianni Infantino, szef FIFA, tłumaczy jednak, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła. Nowa spółka to w istocie propozycja, oferta. Jest częścią procesu demokratycznego, procesu konsultacji i przede wszystkim szansą, a nie obowiązkiem. Wyjaśniał szef FIFA Gianni Infantino. Magistrat w Olsztynie niczym galeria sztuki. W wakacyjnych faktach zaglądamy do nieoczywistych miejsc, znanych głównie lokalnej społeczności, a które to miejsca mogą zainteresować także turystów. Posłuchajcie, czego konkretnie i gdzie szukać w Galerii Prezydenckiej.
2: To jest miejsce, gdzie swoje prace mogą prezentować młodzi artyści, którzy być może jeszcze nie mieli okazji organizacji wystaw, nie byli jeszcze zapraszani, a my oferujemy w tej zabytkowej, historycznej przestrzeni olsztyńskiej magistratu miejsce, gdzie mogą zaprezentować swoją twórczość, swój świat, jaki oni widzą, swoje przemyślenia, które przekładają właśnie na obrazy, na fotografie.
0: Opowiadał Patryk Pulikowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Olsztyna. A na koniec o walce z upałami po czesku. Aż 3 tony kostek lodu trafiły do niedźwiedzi polarnych w praskim zoo. To sposób na ochłodę podczas fali upałów, gdy temperatura w stolicy Czech sięgnęła ponad 37 stopni. Dwa samce, Gregor i Aleut, które przed 3 laty przyjechały z warszawskiego zoo, nie tylko chłodzą się w lodzie, ale też szukają ukrytych w nim przysmaków, m.in. zamrożonych kałamarnic. Akcja będzie powtarzana tak długo, jak utrzymają się tropikalne temperatury.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Wiesz, miałem wtedy mniej niż 18 lat. Kupił mi je ziomal, który na twarzy łoniaki miał. Chodziliśmy za garaże lub więzienia wa. Zrzutka nie na draże, tylko na łyczka. Wódki bardzo dobrze pamiętamy i cytrynowy smak. Wtedy za 5 zł mogłem kupić sobie cały świat. Pierwsze mieszkanie na Saskiej Kępie. Pierwsze za wasze wynajęte. Codziennie robiłem imprezę. Przeze mnie nie oddali kaucji wam. Wiem, że nie chcecie zwrotów ode mnie, ale jak będziecie w gorszym momencie, to wiedz.

Minęła 23. Wysokie temperatury mogą zwiększyć ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, ostrzegają strażacy. 1,5 miliona złotych na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody otrzyma gmina Bestwina i Cieszyńskie Wodociągi. Nowy wiadukt przy ulicy Dworcowej w Żorach otworzyły dziś

0: oraz regularnej kontroli urządzeń, w których odbywa się proces spalania. Apelujemy także o montowanie czujników tlenku węgla w mieszkaniach i domach. To proste urządzenie może zapobiec tragedii.
1: Objawami zatrucia czadu mogą być ból i zawroty głowy, nudności oraz osłabienie. W takiej sytuacji należy jak najszybciej opuścić pomieszczenie i wezwać pomoc. Gmina Bestwina i wodociągi ziemi cieszyńskiej zwiększą bezpieczeństwo dostaw wody pitnej dla mieszkańców. Dziś w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano dwie umowy dotacyjno-pożyczkowe na blisko 1,5 miliona złotych. Fundusze przeznaczone zostaną na trwające inwestycje, wymianę sieci wodociągowej w Kaniowie oraz stabilizację dopływu wody do zbiornika w Skoczowie. Rok temu gmina Bestwina miała duże problemy z dostarczeniem wody mieszkańcom. Powodem okazały się stare rury żelazne oraz cementowo-azbestowe i powracające problemy z bakteriami z grupy coli. To przyspieszyło pracę nad wymianą ponad 40-letniej sieci, podkreślił wójt Bestwiny Grzegorz Boboń.
2: Przygotowujemy się do wymiany prawie 70% sieci wodociągowej na terenie gminy. Rozpoczynamy jak gdyby już kolejny etap, tym razem przy wsparciu tego nowego programu dotacyjno-pożyczkowego, 3,5 kilometra wymiany sieci wodociągowej w sołectwie Kaniów.
1: W ramach programu bezpieczeństwa dostaw wody pitnej na obszarze województwa śląskiego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło już 15 wniosków na kwotę ponad 12 milionów złotych.
3: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
1: 10 wykonawców zgłosiło się w przetargu na budowę ostatniego odcinka południowej obwodnicy Gliwic. Powstać ma brakujący fragment między ulicami Rybnicką i Bojkowską. O szczegółach Joanna Opas.
4: Złożone oferty opiewają na kwoty od prawie 30 do niemal 40 milionów złotych. Nowy odcinek będzie miał około 1,7 km długości i po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wzdłuż nowej drogi powstaną także chodnik, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Powstanie też nowe skrzyżowanie i zjazdy. Droga domknie południową obwodnicę miasta. Dzięki temu kierowcy będą mogli przejechać ponad 10-kilometrową trasą od węzła autostradowego Gliwice-Sośnica aż do ulicy Rybnickiej bez konieczności wjeżdżania do centrum. To usprawni ruch między dzielnicami, ułatwi dojazd i odciąży lokalne ulice z ruchu. Teraz Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna analizę dokumentów. Dopiero wtedy wybrany zostanie wykonawca inwestycji.
1: Sama budowa ma potrwać około 2 lat. Nowy wiadukt, który zastąpi przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Dworcowej w Żorach, otworzyły dziś PKP Polskie Linie Kolejowe. Budowę oczekiwanego w mieście obiektu, wykonanego przy okazji trwającej większej inwestycji liniowej, wsparły fundusze Krajowego Planu Odbudowy. Wiadukt drogowy ma 62 metry długości, przebiega nad liniami kolejowymi Żory-Strumień oraz Żory-Pszczyna i jest dostosowany także do ruchu pieszych i rowerzystów. Jego budowa kosztowała 67 milionów złotych. Jeszcze o pogodzie. Krótko, w nocy początkowo zachmurzenie małe, po północy miejscami wzrastające do umiarkowanego, bez opadów. Temperatura minimalna od 18 do 20 stopni Celsjusza.
5: Wyruszamy na drogi naszego regionu. A więc pierwsze dziś autoradio w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. A ruch na drogach regionu teraz jeszcze spokojny. Stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, choć w Tychach tłocznie już na drodze 44 na wysokości Urbanowic i więcej samochodów też na tej drodze w miejscu prac w Bieruniu Nowym. Nieco zwalnia także przejazd przez Kozy drogą krajową 52, gdzie także spotkamy panów w pomarańczowych kamizelkach. Na południu regionu ciaśniej również na drodze 945 w miejscowości Pewel Mała. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona została na granicy Jaworzna i Sosnowca na drodze krajowej numer 79. Polega ona na zwężeniu jezdni w obu kierunkach do jednego pasa. Powodem jest konieczność wykonania tak zwanej przewiązki na wysokości marketu odzieżowego. I taka organizacja ruchu ma obowiązywać jeszcze przez tydzień. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto.

0: Patent na tanie zakupy.
1: 6.30, fakty w RMF FM przed nami. Zapraszamy.
2: Dwie osoby ranne w wypadku na Krajowej 24 w Wielkopolsce.
3: Orzeszkowie, to jest odcinek Kwilicz-Pniewy, zderzyły się dwa auto osobowe.
2: W tej chwili droga jest zablokowana i tak będzie jeszcze co najmniej przez 2 godziny. Na miejscu na 24 pracuje w tej chwili policja. Prokuratorzy wieczorem zakończyli działania w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie.
3: Ponad dobę temu spadła tam rosyjska rakieta H-101.
4: Przyziemiła niedaleko granicy z Polską. Mamy już potwierdzenie. To też z punktu widzenia polskiego bardzo ważna rzecz. Oczywiście spodziewaliśmy się od samego początku, że pewnie tak ta historia się zakończy, ale to pewność, to pewność.
3: Mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: W Tarnawie Kolonii jest nasz wódz tej Tarny. Z naszym reporterem połączymy się w faktach o 7. Hiszpania zamknęła przejście graniczne z Marokiem w Melilli, jednej z dwóch hiszpańskich enklaw w Afryce Północnej po próbie masowego sforsowania granicy przez migrantów.
3: Doszło do niej wieczorem około 22:00.
2: To hańba, szczerze mówiąc. Jedynym rozwiązaniem, jakie widzę, jest to, żeby Hiszpania zrobiła to, co robi Donald Trump i zaczęła deportować ludzi. Przede wszystkim musi wysłać marynarkę wojenną na granicę, żeby uniemożliwić komukolwiek przedostanie się. Jeżeli to była hańba w 2021 roku, to teraz jest jeszcze gorzej. Proszę Sanchez, zrób coś, jeżeli nie, zrezygnuj. To jest apel jednego z mieszkańców enklawy do hiszpańskiego premiera, Pedro Sancheza.
3: Wcześniej tysiące migrantów z Maroka w sposób niekontrolowany sforsowało granicę z Hiszpanią w Ceucie. Rząd w Madrycie wysłał wojsko, dzisiaj na miejscu uda się właśnie premiera.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jest godzina 7. Ponad 100 razy interweniowali od wczoraj strażacy w województwie śląskim. To w związku z letnieniem się tlenku węgla. Premier Donald Tusk podpisał rozporządzenie o zmianie granic administracyjnych Częstochowy i Poczesnej. W Kurierze także o uderzeniu śląskiej policji w przestępczość narkotykową.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Ponad 100 razy interweniowali od wczoraj strażacy w województwie śląskim w związku z uletnianiem się tlenku węgla. 3 osoby trafiły do szpitali, 2 w Częstochowie, 1 w Tychach. Na ryzyko zatrucia latem wpływają najczęściej warunki atmosferyczne, upał i silne nasłonecznienie elementów przewodów kominowych ponad dachem powodują tworzenie się tzw. poduszki powietrznej w przewodach spalinowych blokującej prawidłowy odpływ spalin. Jednocześnie następuje cofanie się spalin do pomieszczeń lokalu mieszkalnego. Strażacy cały czas apelują o zakładanie w mieszkaniach i domach czujek czadu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Premier Donald Tusk podpisał rozporządzenie o zmianie granic administracyjnych. W związku z tym często

0: województwa śląskiego.
1: W odmiennych nastrojach decyzję premiera przyjęto w Poczesnej, mówi zastępca wójta tej gminy Robert Kępa.
2: Na pewno skierujemy sprawę do Trybunału Konstytucyjnego i podejmiemy działania ze stroną rządową, aby bardzo precyzyjnie wyjaśnić okoliczności, w ramach których ta decyzja została podjęta. Kluczem do zmiany decyzji ministra było posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, gdzie strona samorządowa zarekomendowała zmianę korzystnego dla nas rozporządzenia, podając nieprawdziwą informację, że strona gminy Poczesna wypracowała i porozumiała się z miastem Częstochowa w zakresie wariantu B.
1: Wariant B ograniczał terytorialne roszczenia Częstochowy z 900 hektarów do 580. Skoordynowane uderzenie śląskiej policji w przestępczość narkotykową. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców przeprowadzili akcję w kilku miastach. Zatrzymano członków grupy przestępczej powiązanej z jednym z klubów piłkarskich, mówi Mateusz Mrachacz z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach.
3: Śledczy zatrzymali 6 mężczyzn z wieku od 21 do 43 lat, podejrzanych o przestępczość narkotykową prowadzoną w 2025 roku. Podczas realizacji policjanci zabezpieczyli również mienie o łącznej wartości około 1 000 000 zł, w tym samochód osobowy marki Rolls-Royce oraz gotówkę.
1: Śledczy podkreślają, że sprawa jest rozwojowa i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
4: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Sezon na jagody w pełni, ale eksperci przypominają, by nie jeść ich prosto z krzaka. Nieumyte owoce mogą być źródłem zakażenia bąblowicą, groźną chorobą pasożytniczą wywołaną przez larwy tasiemca, mówi Marta Szcześniak z Sanepidu.
5: Bąblowica jest chorobą podstępną, a rozwija się latami. Nieleczona może doprowadzić nawet do śmierci. I tutaj bardzo ważne jest przestrzeganie zasad higieny, zapobieganie takim zarażeniom. Jeżeli zbieramy jagody, to po powrocie z lasu należy dokładnie umyć ręce bieżącą wodą z detergentem. Przyniesione przez nas owoce należy dokładnie wypłukać. Płuczemy owoce małymi partiami kilkukrotnie pod bieżącą wodą.
1: A w Polsce każdego roku notuje się kilkadziesiąt przypadków bąblowicy.
6: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
1: Dziś będzie słonecznie i upalnie, mamy ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Temperatura do 36 stopni.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uważać trzeba teraz w Bielsku Białej na Tuwima. Tam doszło do kolizji dwóch samochodów. Jezdnia jest częściowo przyblokowana. Stłuczka także w Żywcu na Krakowskiej i tam także trzeba się spodziewać utrudnień w ruchu. Zakorkowana Wiślanka przy wlocie do Katowic od Mikołowa. Nogę z gazu trzeba zdjąć za skrzyżowaniem na granicy miast. Na Wiślance więcej samochodów też na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i na Petli Brynowskiej. Zwalnia też zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. W Katowicach natężony ruch na drodze 86 w rejonie węzła Murckowska. Ciaśniej jest na pasach do Sosnowca. Tłoczniej też na zjeździe z autostrady A4 na ulicę Mikołowską. Wolniej idzie przejazd przez Tychy. Drogą krajową 44 ciasno jest na odcinku między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Nogę z gazu zdejmują także kierowcy na tej trasie w Bieruniu Nowym. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
8: Damian Dąbrowski, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami bardzo upalny czwartek. Wczoraj w województwie śląskim temperatura wzrosła do 32-34 stopni, a jeszcze cieplej było oczywiście na Dolnym Śląsku, gdzie temperatura wzrosła na przykład w Legnicy prawie do 38 stopni. Jak zapowiada się ostatni już dzień lipca, no i pierwszy weekend sierpnia? Oto szczegóły. Najpierw piątek, 31 lipca. Dzisiaj, proszę Państwa, w naszym regionie nadal sporo słońca, zachmurzenie przeważnie małe i bez opadów. Bardzo upalnie, jeszcze większy upał niż wczoraj, gdyż dzisiaj po południu przewiduje od 33 do 36 lokalnie nawet stopni. Wiatr powieje słabo z południa i południowego zachodu. Co w nocy z piątku na sobotę? Zachmurzenie małe lub umiarkowane, jedynie miejscami przejściowo duże, ale na ogół bez opadów.

0: Temperatura minimalna od 19 do 21, czyli to będzie kolejna tak zwana noc tropikalna. O nocy tropikalnej mówimy wtedy, gdy temperatura minimalna nie spada poniżej 20. Wiatr słaby z kierunków południowych. No i teraz już prognoza na zasadniczy weekend, pierwszy weekend sierpnia, najpierw sobota. Zachmurzenie zróżnicowane, bo będzie nas tutaj lekko muskał taki front z zachodu, więc zachmurzenie od małego po przejściowo duże. W ciągu dnia na przeważającym obszarze bez opadów. Dopiero pod wieczór miejscami możliwe będą opady deszczu i lokalne burze. Temperatura maksymalna jutro 30, 32, 33 lokalnie stopni, czyli troszkę słabszy upał, ale nadal upalnie. Wiatr słaby i umiarkowany ze zmiennych kierunków. I teraz noc soboty na niedzielę. Przez nasz region będzie przechodził w miarę słaby front atmosferyczny, ale zachmurzenie będzie takie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. No i miejscami możliwe będą opady deszczu, a początkowo lokalnie także burze. Ale głównie te zjawiska wystąpią w północnej połowie prawdopodobnie naszego regionu. Temperatura minimalna od 17 do 19 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z północy, jedynie w czasie tych ewentualnych burz porywisty. I jeszcze prognoza na niedzielę, 2 sierpnia, zachmurzenie znowu takie zróżnicowane, od całkowitego po umiarkowane, na przeważającym obszarze bez opadów, jedynie bardzo lokalnie, głównie na południu regionu może zdarzyć się jakiś przelotny deszcz. No i w niedzielę odpoczniemy od upału, gdyż temperatura maksymalna wyniesie od 25 do 27 stopni. Wiatr słaby z północy, a następnie zmieni kierunek na wschodni. Jednak wstępnie już, proszę Państwa, dodam, że to będzie tylko jednodniowa przerwa w upałach, bo w przyszłym tygodniu jeszcze większe uderzenie upału. Ale o szczegółach w poniedziałek rano. To tyle najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę udanego weekendu.
1: Jeśli upały wsianokosy i żniwa, to zima ostra i dokoczliwa, a jeżeli słota, to w zimie dużo błota. Taka jeszcze długoterminowa prognoza pogody, zaszyta w przysłowiu ludowym. Damian Dąbrowski, dziękujemy i do usłyszenia w poniedziałek, ale jeszcze dziś po godzinie 10 szczegółowa prognoza pogody ponownie na najbliższy weekend, więc jakby coś się miało zmienić, to będziemy informować na bieżąco.
2: To była kolejna lekcja, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Lekcja dla służb, które obiekt namierzyły i monitorowały. I lekcja dla mieszkańców Lubelszczyzny, gdzie rakieta spadła. Premier Donald Tusk poinformował, że rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona. Do wtargnięcia pocisku w naszą przestrzeń doszło wczoraj nad ranem.
3: Ubiegłej nocy w Lublinie oraz w kilku powiatach województwa lubelskiego zawyły syreny w związku z zagrożeniem z powietrza. Po kilku minutach alarm został odwołany. Mieszkańcy Lubelszczyzny nie otrzymali jednak tekstowych wiadomości z alertem RCB. Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej tłumaczył, że zagrożenie powstało szybko, a najskuteczniejszą i najszybszą metodą powiadamiania o zagrożeniu są syreny. Szef rządu zapowiedział jednak zmianę procedur informowania obywateli.
4: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające. To bardzo szybko przygotujemy, o tym już rozmawialiśmy.
3: Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że wszystkie procedury po włączeniu syren alarmowych są opisane w rozesłanym w 2025 roku poradniku i ten poradnik jeszcze raz trafi do użytkowników aplikacji mObywatel. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Działająca w rejonie Moskwy rafineria koncernu Rosneft wstrzymała produkcję, informują o tym niezależne rosyjskie media. Chodzi o zakład w Riazaniu, który jest jednym z ważniejszych dostawców benzyny dla odbiorców w aglomeracji moskiewskiej. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię 2 dni temu. Uszkodzenia są na tyle poważne, że w zakładzie ogłoszono przerwę techniczną, która potrwa około 2 tygodni. Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie zebrał się klub parlamentarny. Wśród tematów spotkania jest m.in. nowa sytuacja polityczna po powołaniu klubu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Przed rozpoczęciem obrad poseł Jarosław Sellin mówił, że okoliczności wymagają omówienia.
5: Wszystko wskazuje na to, że tracimy około 18% składu personalnego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym jest to istotny fakt i musimy w związku z tym się naradzić, jak dalej działać do końca kadencji.
2: Po obradach rzecznik partii Rafał Bochenek zapowiedział spotkanie programowe z wyborcami. To ma być początek tego typu aktywności partyjnej. A o godzinie 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wicepremier Krzysztof Gawkowski. Nowy pożar lasu wybuchł na zachodzie Hiszpanii przy granicy z Portugalią. W ciągu zaledwie doby ogień strawił około 11 tysięcy hektarów, a z zagrożonych terenów ewakuowano 800 mieszkańców. To kolejny duży pożar zaledwie kilka dni po opanowaniu żywiołu w rejonie Madrytu w prowincji Avila.
6: Pożar wybuchł w prowincji Zamora. Burmistrz miejscowości mówi o piekle i tunelu ognia, który przeszedł przez okolice. Tymczasem w rejonie Madrytu mieszkańcy wracają już do swoich domów i po raz pierwszy mogą zobaczyć skalę zniszczeń pozostawionych przez największy pożar w historii regionu. Sytuacja jest tragiczna. Czujemy ogromną bezsilność, bo straciliśmy wszystko, co mieliśmy. To wciąż wydaje się nierealne. Najgorsza jest teraz niepewność. Nie wiemy, dokąd pójdziemy i co dalej zrobimy. Nie mamy już domu. Uciekliśmy tylko w ubraniach, które mieliśmy na sobie, bo ewakuacja przebiegała bardzo szybko. Nie zdążyliśmy zabrać praktycznie niczego. Wzięliśmy tylko nasze psy, wsiedliśmy z rodziną do samochodu i natychmiast odjechaliśmy. Całe nasze życie zostało w środku. Strażacy ostrzegają, że sytuacja nadal pozostaje bardzo trudna. Wysokie temperatury, niska wilgotność i prognozowany silniejszy wiatr mogą w najbliższych godzinach sprzyjać dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Mateusz Czmiel, Polskie Radio, Madryt.
2: Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili pierwszą na świecie tak skomplikowaną rekonstrukcję serca u dziecka. Podczas trwającej 12 godzin operacji kardiolodzy i kardiochirurdzy połączyli procedury, które dotąd wykonywano osobno, mówi kierujący oddziałem kardiologii dziecięcej profesor Jacek Kusa.
7: Nawet w literaturze anglosaskiej często nazywają ją wręcz kosmiczną operacją z tego powodu, że tutaj mamy wykonane kilka zabiegów jednoczasowo.
2: Dzięki determinacji zespołu lekarzy, którym kierował kardiochirurg dr Grzegorz Zalewski, 2,5-letni chłopiec uniknął przeszczepu serca i płuc. Podczas spotkania z dziennikarzami wzruszenia nie kryła mama Mikołaja, Hanna Wiśniewska.
8: Ta operacja to była naprawdę ostatnia deska ratunku dla Mikołajka, bo Mikołajek po prostu nie miał innej szansy. Pan doktor, naprawdę, ja to zawsze będę, on po prostu podarował Mikołajowi życie.
2: A Mikołaj ze złożoną wadą serca i rozwijającym się nadciśnieniem płucnym zoperowany został 3 miesiące temu, a wczoraj biegał po sali konferencyjnej w Katowicach. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Ale kontynuujemy dział informacji. Teraz sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Magdalena Frank za burtą turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. Pochodząca z Łodzi tenisistka przegrała ze światową trójką Amerykanką Jessicą Pegulą 6-3, 3-6 i 0-6. Raków Częstochowa i GKS Katowice potwierdziły, że Liga Konferencji to ich miejsce na ziemi i awansowali do trzeciej rundy rozgrywek. Raków bez większych problemów ograł Valletę najpierw 3-1, a wczoraj wieczorem na Malcie 4-0. O meczu opowiada obrońca klubu z Częstochowy Jerzy Napieraj.
12: Pokazaliśmy się z lepszej strony niż w Ekstraklasie. Dopięliśmy swojego, awansowaliśmy i to na pewno cieszy. Po tym pierwszym golu Michaela cały stres puścił i zaczęliśmy grać swoje i mecz się otworzył na naszą korzyść. W drugiej połowie myślę, że poczuliśmy już to flow i poszło i kolejne bramki. Gra w drugiej połowie wyglądała lepiej niż w pierwszej.
11: Gole wbili wspomniany Amejo oraz Pieńko, Molnar i Makuch GKS Katowice. Takiego komfortu jak Raków nie miał. Po thrillerze na własnym stadionie również awansował do trzeciej rundy po odprawieniu z kwitkiem Emeszka Żilina. Najpierw 1-2, a wczoraj 3-1. Zdobywcami bramek Zrelak, Wdowiak i Szkurin. Raków trafia na sztokholmski Hamar BIF, a Gieksa na Hapoel Tel Awiw. Pozostajemy przy futbolu i pomyśle szefa FIFA Gianniego Infantino o pełnej komercjalizacji mundialu i sprzedaży 20% udziałów w Mistrzostwach Świata. UEFA powiedziała nie. 55 krajów zrzeszonych w Europejskiej Federacji Związków Piłkarskich jednomyślnie, jak jeden mąż, opowiedziało się przeciw tej inicjatywie i zadeklarowało bojkot rozgrywek organizowanych przez FIFA do momentu porzucenia tego niedorzecznego planu. Niepokojące wieści napływają ze zboczy Broad Peaku. Na 8000 zeszła lawina i zabrała 10 wspinaczy, w tym słynnego Nirmala Purię, znanego między innymi ze skompletowania korony Himalajów i Karakoru w rekordowym czasie 189 dni. Pewnie wielu z Państwa oglądało ten dokument na jednej z platform. Zdobył też zimą K2. Akcja ratunkowa trwa. I jeszcze przypomnienie siatkarskie. W sobotę rano, punkt 9, ma zacząć się półfinał Ligi Narodów w Ningbo. Polacy zagrają ze Słoweńcami. Możliwość gry o finał w rozgrywkach nasi zapewnili sobie po ćwierćfinałowym zwycięstwie nad Ukrainą 3-1.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
14: Słucham, a gdybyś miał wskazać jedną osobę z wspaniałego grona polskich sportowców, która mogłaby trafić na banknot polski, złotówkowy, to kto by to miał?
11: Chyba Jerzy Kukuczka.
14: Jerzy Kukuczka. Myślałem, że powiesz, że Kusociński albo Szewińska.
11: No
14: widzisz,
11: tak,
14: otwiera się cała paleta, cała gama się od razu tworzy, prawda? Wybitnych sportowców. To pomyśl proszę i po ósmej byś... Nie, właściwie jesteś pewny po prostu.
11: Czy mam zrobić ranking 10? Ile mam tych banknotów?
14: Dziesiątka, dwudziestka, pięćdziesiątka, setka, dwusetka, pięćsetka. Trójka w jakim sensie?
11: No nie ma banknotu? Trzy złotowe?
14: Nie ma.
11: Powinien być.
14: Masz 6 do wyboru postaci, dobrze? Ale na banknotach zaproponowanych przez Joannę Rusinek po 6 jest budynek programu trzeciego, a z przodu ćma nocna.
11: Trochę historii, trochę przyrody.
14: Tak, a państwo w tej sprawie dzwonią i mamy kolejną propozycję. Halo, halo.
15: Mam taką może sugestię, propozycję, by zamiast królów, władców i tak dalej, może motyle Polski?
14: Motyle Polski. Co to jest?
11: No, nie znam zbyt wielu. Paść królowej, cytrynek, kapustnik. Bielinek, kapustnik, cytrynek. Słaby jestem z robactwa.
14: Może coś z pelką na banknotach. Dzisiaj będą upały poza Pomorzem. Proszę pić dużo wody.
11: Czyli
14: od 31 do 37 stopni.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

stars. The fame suckers in the

0: Do 9.30 pół godziny skrót najważniejszych informacji i Piotr Pagieła.
1: W całym województwie śląskim obowiązuje alert drugiego stopnia przed upałami. Lekarze przypominają, że wysokie temperatury są niebezpieczne. Dotyczy to szczególnie seniorów, dzieci, kobiet w ciąży i osób z chorobami przewlekłymi. Dziś rusza airshow Rudniki. Dwudniowa impreza odbędzie się na lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego w podczęstochowskich Rudnikach, a Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie dziś i jutro uruchomi na lotnisko specjalną linię autobusową. Grób doktora Jana Władysława Kubisza, działacza społecznego i lekarza, zostanie oznaczony przez IPN plakietą Grób Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Polski. Uroczystość odbędzie się dziś na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach apeluje o oddawanie krwi grup ujemnych. Dziś będzie to można zrobić od 9:00, między innymi w Zabrzu przy stadionie Górnika.
2: Mieszkańcy Tarnawy Kolonii oczekują wyjaśnień po tym, jak rosyjska rakieta manewrująca CH-101 spadła wczoraj na pole i eksplodowała. Przynosiła znaczne ilości materiałów wybuchowych. Wskutek eksplozji powstał lej o szerokości 10 i głębokości 5 metrów. Sołtys Tarnawy Kolonii Maria Daniłowska powiedziała Polskiemu Radiu, że mieszkańcy liczą na wyjaśnienia ze strony rządu i służb, bo po tej sytuacji nie czują się bezpieczni.
3: Takie to bezpieczeństwo jest zachwiane i ludzie są taki, zamiast dziś wyjść do żniwa, każdy jest jakiś przyblokowany. Może nie ma przerażenia, nie mamy się co panikować, ale tak nie powinno być.
2: Mieszkańcy nie dostali SMS-ów RCB z ostrzeżeniem, a między innymi o to Renata Grochal zapyta ministra cyfryzacji, wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego. Ta rozmowa już o 8.13. Solidarność z Polską i krytyka działań Rosji to reakcje międzynarodowe po wybuchu na Lubelszczyźnie rosyjskiej rakiety.
4: Zewsząd płyną wyrazy solidarności z Polską i krytyki wobec Rosji. Szef litewskiej dyplomacji Kęstutis Budrys. Załóżmy, że ocena wskazuje, iż był to niezamierzony incydent, to Rosja nadal musi podejmować działania zapobiegawcze, aby do takich incydentów nie dochodziło. Sprawę skomentowała także przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zwróciła uwagę, że było to kolejne niedopuszczalne naruszenie przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej spowodowane atakami Rosji na Ukrainę. O wsparciu dla Polski zapewnili m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent Francji Emmanuel Macron. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Tysiące imigrantów z Maroka wdarły się do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Według stacji Telewizion Española od wczoraj granice sforsowało ponad 3000 osób. Na miejsce skierowano armię oraz dodatkowe oddziały gwardii cywilnej. Dzisiaj do Ceuty przyjedzie szef hiszpańskiego rządu Pedro Sanchez, a o szczegółach Michał Makowski.
5: Na ulicach hiszpańskiej eksklawy panuje chaos. Migranci opływają granicę lądową w pław lub na prowizorycznych pontonach. W ciągu doby z wody wyłowiono zwłoki 15 osób, którym nie udało się dotrzeć do brzegu. Masowy szturm na hiszpańską granicę to prawdopodobnie pokłosie decyzji hiszpańskiego Sądu Najwyższego. Sąd zakazał deportacji migrantów.

0: Ja mam już to od kilkudziesięciu lat opanowane, to znaczy ograniczam jedzenie. Dużo piję wody chłodnej, mała kawka z samego rana i potem już nic. I minimalny ruch.
1: Na południowym zachodzie i południowym wschodzie obowiązują najwyższe czerwone alerty w związku z upałami. W pozostałej części kraju pomarańczowe, nieco chłodniej jest nad morzem. Setki tysięcy osób bawią się na festiwalu Polan Rock na lotnisku Broczyno niedaleko Czaplinka. Hasłem tegorocznej imprezy: miłość, przyjaźń, muzyka. Maciej Szefer pyta uczestników wydarzenia, z jakich powodów regularnie wracają na tę imprezę.
2: Jak muzyka jest, to książkę odkładam, słucham muzyki, a teraz praktycznie rzecz biorąc nie interesuje mnie to, co oni tam mówią i na książkę sobie skupiam się na książce.
3: Z czwórką dzieci, na który Poland robisz?
4: Nasz chyba szósty, ale dla naszego dwulatka to już trzeci.
3: Trzeba namawiać tę młodzież?
4: W ogóle. Oni cały rok żyją tym, że jedziemy na Poland Rock, bo tu jest tyle atrakcji dla dzieci, że czasu brakuje.
5: Mamy taką stałą ekipę, z którą jeździmy i to jest takie nasze miejsce, ale zawsze się znajdzie coś muzycznego, co mnie interesuje, więc po koncertach też chodzimy.
1: Na festiwalu działa też strefa Pomorza Zachodniego. To obszar pełen atrakcji związanych z regionem, ale też przestrzeń, w której można wykonać profilaktyczne badania lekarskie. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 5 minut po 8. Darek Urbanowicz.
8: Sport? Dobrze. Jedziemy. Raków Częstochowa i GKS Katowice utrzymują się na powierzchni Ligi Konferencji i solidarnie awansowały do trzeciej rundy kwalifikacji. Raków pokonał w 2 meczu Valletta 3-1 i 4-0. Gieksa miała trudniejszą przeprawę i po przegranej w Żylinie 1-2 wczoraj przy Nowej Bukowej zdołała odrobić zaległość i wygrać 3-1. Cieszył się debiutujący w Pucharach Europejskich trener Rafał Górak.
9: Ja też słyszałem, że ten pierwszy mecz nie był taki, że był słaby, a wydaje mi się, że nawet na wynik nie było co patrzeć, bo to przecież była dopiero połowa rozgrywki. Dzisiaj ta druga część i wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania jako GKS Katowice. Z tego powodu bardzo, bardzo jestem zadowolony, bo przeciwnik był niebanalny i przy tej intensywności i naprawdę zaangażowaniu drużyny przeciwnika musieliśmy wzbijać się na nasze wyżyny i dobrze, że nam to finalnie tak się zakończyło.
8: Raków zagra 2 mecze z Hammer BIF, a GKS z HPL-em Tel Awiw. W okresie wakacyjnym żyjemy głównie siatkówką reprezentacyjną, szczególnie kiedy nasi grają jak z nut i w sobotę powalczą w półfinale Ligi Narodów ze Słowenią. Tym bardziej cieszą informacje klubowe. Bogdanka Luk Lublin, PGE Projekt Warszawa, Volley Lubliana i Fenerbahce Stambuł to uczestnicy 5. edycji turnieju Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. Memoriał dopiero w październiku w lubelskim Globusie, w przeddzień startu Ligi, ale to zawody o znaczeniu jakościowym, ale i symbolicznym, mówi wdowa po mistrzu Anna Wójtowicz.
10: Znaczenie tego turnieju jest bardzo, bardzo duże, ponieważ nie dość, że jest na bardzo wysokim poziomie. Przyjeżdżają koledzy mojego męża, mistrzowie olimpijscy. Ten turniej pielęgnuje pamięć po moim mężu i przybliża młodym ludziom, którzy być może nie znają historii siatkówki, tego wybitnego siatkarza.
8: A wczoraj akurat przypadła rocznica 50. złotego medalu z Montrealu. Przed rokiem w memoriale Tomasza Wójtowicza triumfował gospodarz Bogdanka Luk Lublin. Tylko jeden medal Mistrzostw Świata przywiozą z Hongkongu polscy szermierze, a precyzyjnie Barbara Brych w szpadzie. Poza zawodniczką krakowskiego AZS-u AWF ani w turniejach indywidualnych, ani w drużynowych naszym szermierzom nie udało się przekroczyć magicznej bariery ćwierćfinałów. Ostatniego dnia nasze florecistki uplasowały się na 12, a szabliści na 15 miejscu. Po mistrzostwo osiągnęły Włoszki we florecie i Francuzi w szabli. Jeszcze słówko o piłce kopanej. Dziś wraca najlepsza liga świata. Na start 2. kolejki Ekstraklasy Wisła Płock zagra z Widzewem Łódź. To o 18:00, o 20:30 Motor Lublin podejmie Jagiellonię Białystok.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: To teraz, no tak, bo dzisiaj będą upały poza Pomorzem, gdzie 22-28 stopni i deszcze, burze się pojawią, to wiemy, mówimy o tym od rana. Teraz kącik porad praktycznych. W audycji porannej w tym tygodniu pomagaliśmy Darkowi Urbanowiczowi uruchomić pralkę, no bo przecież bez pilota było ciężko. To właściwie teraz będzie zadanie dla ciebie. Halo?

0: telefon. Gdzieś się pani zagubiła. Proszę chwileczkę poczekać, proszę chwileczkę poczekać. Proszę chwileczkę poczekać. Już muszę panią odnaleźć. Chyba pani nie znajdę.
1: Dalekie łącze chyba.
0: Nie, coś się tutaj zablokowało. No trudno. To może przy najbliższej okazji. Dziękuję.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Damian Dąbrowski, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami bardzo upalny czwartek. Wczoraj w województwie śląskim temperatura wzrosła do 32-34 stopni, a jeszcze cieplej było oczywiście na Dolnym Śląsku, gdzie temperatura wzrosła na przykład w Legnicy prawie do 38 stopni. Jak zapowiada się ostatni już dzień lipca, no i pierwszy weekend sierpnia? Oto szczegóły. Najpierw piątek, 31 lipca. Dzisiaj, proszę Państwa, w naszym regionie nadal sporo słońca, zachmurzenie przeważnie małe i bez opadów. Bardzo upalnie, jeszcze większy upał niż wczoraj, gdyż dzisiaj po południu przewiduje od 33 do 36 lokalnie nawet stopni. Wiatr powieje słabo z południa i południowego zachodu. Co w nocy z piątku na sobotę? Zachmurzenie małe lub umiarkowane, jedynie miejscami przejściowo duże, ale na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 19 do 21, czyli to będzie kolejna tak zwana noc tropikalna. O nocy tropikalnej mówimy wtedy, gdy temperatura minimalna nie spada poniżej 20. Wiatr słaby z kierunków południowych. No i teraz już prognoza na zasadniczy weekend, pierwszy weekend sierpnia. Najpierw sobota. Zachmurzenie zróżnicowane, bo będzie nas tutaj lekko muskał taki front z zachodu, więc zachmurzenie od małego po przejściowo duże w ciągu dnia na przeważającym obszarze bez opadów. Dopiero pod wieczór miejscami możliwe będą opady deszczu i lokalne burze. Temperatura maksymalna jutro 30, 32, 33 lokalnie stopni, czyli troszkę słabszy upał, ale nadal upalnie. Wiatr słaby i umiarkowany ze zmiennych kierunków. I teraz noc soboty na niedzielę. Przez nasz region będzie przechodził w miarę słaby front atmosferyczny, ale zachmurzenie będzie takie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. No i miejscami możliwe będą opady deszczu, a początkowo lokalnie także burze. Ale głównie te zjawiska wystąpią w północnej połowie prawdopodobnie naszego regionu. Temperatura minimalna od 17 do 19 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z północy, jedynie w czasie tych ewentualnych burz porywisty. I jeszcze prognoza na niedzielę, 2 sierpnia, zachmurzenie znowu takie zróżnicowane, od całkowitego po umiarkowane, na przeważającym obszarze bez opadów, jedynie bardzo lokalnie, głównie na południu regionu może zdarzyć się jakiś przelotny deszcz. No i w niedzielę odpoczniemy od upału, gdyż temperatura maksymalna wyniesie od 25 do 27 stopni. Wiatr słaby z północy, a następnie zmieni kierunek na wschodni. Jednak wstępnie już, proszę Państwa, dodam, że to będzie tylko jednodniowa przerwa w upałach, bo w przyszłym tygodniu jeszcze większe uderzenie upału. Ale o szczegółach w poniedziałek rano. To tyle najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę udanego weekendu.
3: Jeśli upały wsianokosy i żniwa, to zima ostra i dokoczliwa, a jeżeli słota, to w zimie dużo błota. Taka jeszcze długoterminowa prognoza pogody, zaszyta w przysłowiu ludowym. Damian Dąbrowski, dziękujemy i do usłyszenia w poniedziałek, ale jeszcze dziś po godzinie 10 szczegółowa prognoza pogody ponownie na najbliższy weekend, więc jakby coś się miało zmienić, to będziemy informować na bieżąco.
5: I
1: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uważać trzeba teraz w Bielsku Białej na Tuwima. Tam doszło do kolizji dwóch samochodów. Jezdnia jest częściowo przyblokowana. Stłuczka także w Żywcu na Krakowskiej i tam także trzeba się spodziewać utrudnień w ruchu. Zakorkowana Wiślanka przy wlocie do Katowic od Mikołowa. Nogę z gazu trzeba zdjąć za skrzyżowaniem na granicy miast. Na Wiślance więcej samochodów też na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i na Petli Brynowskiej. Zwalnia też zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. W Katowicach natężony ruch na drodze 86 w rejonie węzła Murckowska. Ciaśniej jest na pasach do Sosnowca. Tłoczniej też na zjeździe z autostrady A4 na ulicę Mikołowską. Wolniej idzie przejazd przez Tychy. Drogą krajową 44 ciasno jest na odcinku między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Nogę z gazu zdejmują także kierowcy na tej trasie w Bieruniu Nowym. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg regionu.

kocie było dosyć chłodno. Ja od razu się spociłem i chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielski.

0: Do 9.5 godziny skrót najważniejszych informacji i Piotr Pagieła.
1: W całym województwie śląskim obowiązuje alert drugiego stopnia przed upałami. Lekarze przypominają, że wysokie temperatury są niebezpieczne. Dotyczy to szczególnie seniorów, dzieci, kobiet w ciąży i osób z chorobami przewlekłymi. Dziś rusza Airshow Rudniki. Dwudniowa impreza odbędzie się na lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego w podczęstochowskich Rudnikach, a Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie dziś i jutro uruchomi na lotnisko specjalną linię autobusową. Grób doktora Jana Władysława Kubisza, działacza społecznego i lekarza, zostanie oznaczony przez IPN plakietą Grób Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Polski. Uroczystość odbędzie się dziś na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach apeluje o oddawanie krwi grup ujemnych. Dziś będzie to można zrobić od 9:00, m.in. w Zabrzu przy stadionie Górnika.
2: Prokuratorzy przeanalizują dziś szczątki rosyjskiej rakiety CH-101, która wczoraj spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że to może nie być jednostkowy przypadek, a celowy.

0: Narodowej Stanisław Wziątek. Pocisk uderzył w ziemię 2 kilometry od najbliższych zabudowań. Stanisław Wziątek przypomniał, że wojsko działa w warunkach pokoju, przez co obowiązują inne procedury.
1: Na Ukrainie każdy obiekt latający, niezidentyfikowany, w stanie wojny może być strącony szybko. W naszym przypadku musimy go w pełni zidentyfikować i potwierdzić, że to jest dokładnie ten obiekt. Pilot, kiedy już zaobserwował, dokładnie wiedział, że to jest to, był gotowy do tego, żeby zestrzelić i zestrzeliłby go z dużą, nie dozą prawdopodobieństwa, tylko pewnością, że tak by się stało, gdyby on zmierzał dalej.
0: Wiceminister Obrony Narodowej dodał, że jedna z wystrzelonych przez Rosję rakiet doleciała na 5 kilometrów od polskiej granicy, ale zawróciła. Podczas zmasowanego ostrzału zachodniej Ukrainy nieba nad wschodnią flanką NATO pilnowały samoloty rozpoznawcze Saab. Poderwano również dyżurną parę myśliwców F-16, a z Niemiec przyleciał sojuszniczy tankowiec. Niestraszne nam są kolejne ataki, kiedy jesteśmy razem, mówią powstańcy warszawscy. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski przy okazji 82. rocznicy zrywu mówił o konieczności budowania narodowej wspólnoty w kontekście zagrożenia dla wschodniej granicy Polski.
2: Zachęcają do takiego pomyślenia każdego Polaka, czy można coś zrobić dla innych po to, żebyśmy byli silniejsi w momencie, kiedy na przykład znów zostaniemy zaatakowani lub kiedy wojna hybrydowa wejdzie na przykład na jakiś inny poziom, na przykład, nie wiem, przez kilka dni będzie energii elektrycznej.
0: W przeddzień 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędzie się uroczysta sesja Rady Warszawy z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. O 18.00 zostanie odprawiana msza polowa na Placu Krasińskich, a o 19.00 pod pomnikiem Powstania Warszawskiego rozpocznie się apel pamięci. Niemieckie władze szykują się na wypadek współdziałania z NATO w sytuacji, gdy w jednym z landów zacznie rządzić AfD. Prorosyjska Alternatywa dla Niemiec prowadzi w sondażach w 2 landach, które jesienią wybiorą lokalne parlamenty.
3: W razie konfliktu, w którym NATO będzie stroną, Niemcy będą ważnym węzłem logistycznym. Jeśli władze w Saksonii-Anhalt lub graniczącej z Polską Mecklenburgii po Morzu Przednim przejmie AfD, lokalne rządy mogą blokować współpracę z krytykowanym przez skrajną prawicę NATO. Szczególny problem może być w razie działań wymierzonych w Rosję, bo politycy Alternatywy dla Niemiec utrzymują dobre relacje z Kremlem. Dlatego rząd federalny jeszcze przed wrześniowymi wyborami do 3 Landtagów, bo wybory będą także w Berlinie, pracuje nad scenariuszami uwzględniającymi ewentualną blokadę działań. Resorty obrony i spraw wewnętrznych tworzą schematy działania bez lokalnych władz zdominowanych przez AfD. Alternatywa dla Niemiec prowadzi w ogólnoniemieckich sondażach poparcia dla partii politycznych. W Saksonii-Anhalt ma ponad 40% poparcia i realną szansę na wygranie wyborów 6 września. Adam Burczewski, Polskie Radio.
0: Do Polski dotarły afrykańskie upały. Na południu i w centrum temperatura może osiągnąć 35 stopni albo więcej. Kiedy żar leje się z nieba, najlepiej unikać wychodzenia z domu od 11 do 17. Podczas upałów więcej się pocimy, łatwo o odwodnienie, więc nie zapominajmy o piciu wody, przypomina dr Aleksander Kania.
4: To jest szczególny apel do osób starszych, których poczucie pragnienia jest często osłabione i osoby nie są tego świadome. Należy wręcz liczyć, ile płynów wypiliśmy. Pamiętajmy, że wypicie 1,5–2 litrów płynów to jest absolutnie wskazana dzienna porcja podaży.
0: Czerwone i pomarańczowe alerty przed upałem obowiązują dziś do końca dnia.
5: Klimat.
0: Susza hydrologiczna obejmuje znaczną część kraju z wyjątkiem pasów na północy i na południu. Najwięcej energii pochodzi teraz ze słońca, 35%. Od 10 do 16 będą zielone godziny. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Dariusz Urbanowicz.
7: Opada kurz po kwalifikacjach do Pucharów Europejskich. Lech i Górnik po nieudanej kampanii w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów będą walczyć o Ligę Europy. Raków i GKS zostają w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. A dziś z ulgą wracamy na krajowe podwórko. W drugiej kolejce Ekstraklasy przy piątku szykują się 2 szlagiery. O 18.00 Wisła Płock zagra z Widzewem. O 20.30 Motor podejmie Jagiellonię. A teraz o kolarstwie. Belg Wout van Aert po finiszu z grupy wygrał 2. etap wyścigu dookoła Danii. Kolejność na mecie została zweryfikowana. Pierwotnie podano, że triumfował Jensen Plowright. Australijczyk ostatecznie został sklasyfikowany na miejscu 2. 15. finiszował również w grupie zasadniczej polski kolarz Marcin Budziński, liderem van Aert. Marcina Budzińskiego nie zobaczymy na trasie ruszającego w poniedziałek 83. Tour de Pologne. Na starcie w Gdyni natomiast mają się pojawić w barwach jadącej w Proturze z dziką kartą reprezentacji Polski Radosław Frontczak, Filip Gruszczyński, Patryk Stosz, Jakub Kaczmarek, Marceli Bogusławski.

0: I Tobiasz Pawlak i Norbert Banaszek. Co może dziwić, na liście startowej brakuje mistrza kraju Kacpra Maciejuka, za to jego brat Filip pojedzie w grupie Movistar. Swój start zapowiedział również Michał Kwiatkowski w zespole Netcompany Ineos. Oficjalna prezentacja Tour de Pologne w niedzielę na ORP Błyskawica, oczywiście na skwerze Kościuszki w Gdyni, a już jutro w Lozannie rozpocznie się Tour de France Femme. Zwycięzczyni żeńskiej wielkiej pętli sprzed roku, Katarzynie Niewiadomej, w kraju wyrosła silna konkurentka Dominika Włodarczyk, której trenerem jest słynny przed laty kolarz Sylwester Schmidt.
1: Tak, ja myślę, jak większość dziewczyn, które szykują się do Tour de France na klasyfikację generalną, tak samo Dominika była w górach. Ja myślę, że jest w dobrej formie, inaczej jest w życiowej formie. Top shape na pewno jest lepsza, dużo lepsza niż w zeszłym roku. No, w zeszłym roku nie było czasów, w tym roku będzie, chciałem powiedzieć, lepsza na czas, ale jest dużo lepsza niż w zeszłym roku, jest lepsza pod górę. Później zobaczymy, jak się wyścig ułoży i jak to się będzie miało do podniesienia poziomu przez inne zawodniczki, prawda? W tym sensie poprzeczka jest wysoko postawiona w zeszłym roku, czwartym miejscem, no nie wypadałoby pojechać gorzej.
0: Jeszcze smutna informacja. Nie żyje Franco Baresi. Słynny włoski obrońca miał 66 lat. Piłkarz spędził całą karierę w AC Milan, w którego barwach zagrał 532 mecze. Wygrał Ligę Mistrzów i sześciokrotnie zdobył Scudetto, czyli Mistrzostwo Włoch. W reprezentacji Włoch wystąpił 81 razy, a w 1982 roku został mistrzem świata. Był kapitanem zarówno AC Milan, jak i reprezentacji.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Na południu dziś pogodnie, w centrum i na północy więcej chmur, przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Upał od 22 stopni nad morzem do 34 na Dolnym Śląsku i 35 w centrum i na południowym wschodzie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Damian Dąbrowski, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami bardzo upalny czwartek. Wczoraj w województwie śląskim temperatura wzrosła do 32-34 stopni, a jeszcze cieplej było oczywiście na Dolnym Śląsku, gdzie temperatura wzrosła na przykład w Legnicy prawie do 38 stopni. Jak zapowiada się ostatni już dzień lipca, no i pierwszy weekend sierpnia? Oto szczegóły. Najpierw piątek, 31 lipca. Dzisiaj, proszę Państwa, w naszym regionie nadal sporo słońca, zachmurzenie przeważnie małe i bez opadów. Bardzo upalnie, jeszcze większy upał niż wczoraj, gdyż dzisiaj po południu przewiduje od 33 do 36 lokalnie nawet stopni. Wiatr powieje słabo z południa i południowego zachodu. Co w nocy z piątku na sobotę? Zachmurzenie małe lub umiarkowane, jedynie miejscami przejściowo duże, ale na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 19 do 21, czyli to będzie kolejna tak zwana noc tropikalna. O nocy tropikalnej mówimy wtedy, gdy temperatura minimalna nie spada poniżej 20. Wiatr słaby z kierunków południowych. No i teraz już prognoza na zasadniczy weekend, pierwszy weekend sierpnia. Najpierw sobota. Zachmurzenie zróżnicowane, bo będzie nas tutaj lekko muskał taki front z zachodu, więc zachmurzenie od małego po przejściowo duże. W ciągu dnia na przeważającym obszarze bez opadów. Dopiero pod wieczór miejscami możliwe będą opady deszczu i lokalne burze. Temperatura maksymalna jutro 30, 32, 33 lokalnie stopni, czyli troszkę słabszy upał, ale nadal upalnie. Wiatr słaby i umiarkowany ze zmiennych kierunków. I teraz noc soboty na niedzielę. Przez nasz region będzie przechodził w miarę słaby front atmosferyczny, ale zachmurzenie będzie takie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. No i miejscami możliwe będą opady deszczu, a początkowo lokalnie także burze. Ale głównie te zjawiska wystąpią w północnej połowie prawdopodobnie naszego regionu. Temperatura minimalna od 17 do 19 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z północy, jedynie w czasie tych ewentualnych burz porywisty. I jeszcze prognoza na niedzielę, 2 sierpnia. Zachmurzenie znowu takie zróżnicowane, od całkowitego po umiarkowane, na przeważającym obszarze bez opadów, jedynie bardzo lokalnie, głównie na południu regionu, może zdarzyć się jakiś przelotny deszcz. No i w niedzielę odpoczniemy od upału, gdyż temperatura maksymalna wyniesie od 25 do 27 stopni. Wiatr słaby z północy, a następnie zmieni kierunek na wschodni. Jednak wstępnie już, proszę Państwa, dodam, że to będzie tylko jednodniowa przerwa w upałach, bo w przyszłym tygodniu jeszcze większe uderzenie upału. Ale o szczegółach w poniedziałek rano. To tyle najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę udanego weekendu.
4: Jeśli upały wsianokosy i żniwa, to zima ostra i dokoczliwa, a jeżeli słota, to w zimie dużo błota. Taka jeszcze długoterminowa prognoza pogody, zaszyta w przysłowiu ludowym. Damian Dąbrowski, dziękujemy i do usłyszenia w poniedziałek, ale jeszcze dziś po godzinie 10 szczegółowa prognoza pogody ponownie na najbliższy weekend, więc jakby coś się miało zmienić, to będziemy informować na bieżąco.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

uliczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, kurwa, co jest? Mieszkam w teczce tekturowej. Jak mnie otworzysz, to się dowiesz. Jak topi się w wymiotach gorzkie słowo patriota, więc wypuszczam z mej fajki buch. I nie otwieram tym baranom nawet po 6 rano i nie pytam się ich, kurwa,

0: Minęła 10. Policja apeluje o ostrożność w trakcie upałów, dziś nawet do 36 stopni. W centrum Sosnowca zaświeci dziś wieczorem nowy metropolitalny neon. Airshow Rudniki rozpoczyna się na lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego Rudniki w Kościelcu koło Częstochowy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Policja apeluje o ostrożność w trakcie upałów. Dziś temperatura może wynieść nawet 36 stopni, a w kolejnych dniach termometry mają pokazać także powyżej 30. Ważne jest odpowiednie nawodnienie, bo w skrajnych przypadkach upał może powodować udar cieplny i słoneczny, a szczególnie narażone są osoby starsze i dzieci. Jak mówi Katarzyna Cypel-Dąbrowska ze Śląskiej Policji, wyjątkowo niebezpieczne jest pozostawianie dzieci czy zwierząt w samochodzie.
2: Jeżeli zauważysz dziecko, osobę dorosłą lub zwierzę w zamkniętym samochodzie, najpierw natychmiast powiadom służby pomocy medycznej, numer alarmowy 112. Osoba w pojeździe może wymagać pilnej pomocy. Jeżeli widzisz, że jej życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone, a służby jeszcze nie dotarły, poproś o pomoc osoby w pobliżu. Sprawdź, czy samochód nie jest otwarty, szyba uchylona, a w ostateczności rozbij ją, aby udzielić pomocy.
0: Policja apeluje też, by zwracać uwagę na otoczenie, jeśli zauważymy osobę leżącą lub śpiącą na ziemi ławce, sprawiającą wrażenie zdezorientowanej, osłabionej czy nietrzeźwej, to należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby. W centrum Sosnowca zaświeci dziś nowy metropolitalny neon. Zawiśnie on na kamienicy przy ulicy Dęblińskiej. Neon znajduje się w pobliżu Mostu Żelaznego i będzie witał wszystkich przybywających do centrum miasta od strony Katowic, mówi Michał Nowak z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
3: Z jednej strony ten neon to takie symboliczne nawiązanie do lokalnego dziedzictwa i estetyki miast naszego regionu, a z drugiej wyraz integracji w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przypomnę, że metropolitalne neony pojawiły się już wcześniej w Katowicach, Dąbrowie Górniczej i Bytomiu.
0: Neon zostanie rozświetlony o 20. Największa lotnicza impreza w południowej Polsce, Airshow Rudniki, rozpoczyna się na lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego w Kościelcu koło Częstochowy. Patronat nad pokazami objął minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Airshow Rudniki odróżnia się od podobnych wydarzeń, opierając się na wieczorno-nocnych akrobacjach lotniczych z użyciem pirotechniki, świateł, laserów i muzyki.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W sierpniu i we wrześniu może pojawić się więcej rosyjskich prowokacji w Polsce, ostrzega przed tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wczorajszy upadek rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie mógł być, zdaniem wicepremiera, właśnie taką prowokacją.
4: Być może Rosja chciała sprawdzić, jak wygląda system operacyjny ostrzegania w Polsce. A zareagowaliśmy i syreny się pojawiły. Może to był czysty przypadek, bo na przykład zepsuły się systemy nawigacyjne. Rosja ma plan wprowadzania chaosu w Polsce poprzez sabotaże i poprzez dezinformację. Jeden i drugi ma wprowadzić

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. W Katowicach tłok na trasie 86 przed węzłem Murckowska na pasach do Sosnowca. Ruch zwalnia tam z powodu prac drogowych. Na Wiślance z kolei ciasno na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. W Rudzie Śląskiej tłok na drodze 925 przy dojeździe do DTS-ki. W Tychach wzmożony ruch na trasie 44 przy węźle z Krajową Jedynką. Na drodze 44 ciaśniej też w Bieruniu Nowym w miejscu prac. Mocno zakorkowany zjazd z trasy S1 do centrum Żywca. W kolejce samochodów ustawiają się także wjeżdżające do tego miasta starą drogą z Biezga. Tłoczno również na drogach dojazdowych do ronda przy hipermarkecie. W korku ustawiają się także jadący między Żywcem a Jeleśnią drogą 945. Dodatkowe minuty na przejazd trzeba doliczyć w miejscu pracy w miejscowości Pewel Mała. Zatłoczony także przejazd między...
1: Śledczy przeanalizują dziś szczątki rakiety, która wczoraj w nocy spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Rząd przekazał, że była to rosyjska rakieta manewrująca CH-101. Dagmara Kędzior.
2: Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią prokuratury odbędą się oględziny szczątków rakiety w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej. Śledczym ma w tym pomagać ekspert z Ukrainy, który zajmował się podobnymi przypadkami. Prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie powiedział, że zabezpieczono wiele materiałów.
3: W tym dwa elementy bardzo kluczowe dla identyfikacji tego obiektu latającego, a więc elementy elektroniki oraz elementy napędu.
2: Sołtys Tarnawy Kolonii Maria Daniłowska liczy na wyjaśnienia, w szczególności dlaczego rosyjska rakieta spadła właśnie tutaj, prawie 100 kilometrów od granicy.
4: Ludzie są właśnie tacy zaskoczeni, że tyle kilometrów. No i teraz jak słyszę, to w bardzo szybkim tempie to się przesuwało. No oczekujemy zbadania tej sprawy, wyjaśnienia.
2: Na ten moment nie wiadomo, dlaczego rakieta spadła w Polsce. Czy był to przypadek, czy też celowe działanie Rosji. Z Tarnawy Kolonii, Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa chce w przyszłości wysyłać tak zwane SMS-y wyjaśniające. To reakcja na wczorajszy brak poinformowania mieszkańców Lubelszczyzny, gdzie spadła rosyjska rakieta i dlaczego zawyły syreny. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał w Trójce, że takie komunikaty będą mogły pojawiać się również w aplikacji mObywatel. Podkreślił, że wczoraj syreny alarmowe były skuteczniejsze od SMS-ów RCB.
5: Alert jest czymś innym niż informacja. Alert i podniesienie trybu alarmowego wiąże się z tym, że informujemy, że jest alert. A czymś innym jest informacja o tym, dlaczego ten alert był. I najważniejszą rzeczą, jeżeli takie sygnały się pojawiają, jest podanie informacji, dlaczego coś się wydarzyło. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że zostanie wprowadzona zasada wysyłania wiadomości SMS z informacją bezpośrednio po ustaleniu niebezpieczeństwa. I wtedy te komunikaty mogą być też w obywatelu. Nie ma żadnego problemu.
1: Premier Donald Tusk przyznał wczoraj, że po ogłoszeniu alarmu do ludzi powinna przychodzić informacja wyjaśniająca sytuację, która by ich uspokoiła. Trzy osoby zostały lekko ranne w wypadku balonu na ogrzane powietrze w miejscowości Słupski Młyn koło Grudziądza. Balon zahaczył o konar drzewa. Pilot wyskoczył z kosza na wysokości około 2,5 metra, a dwie pasażerki wypadły po zetknięciu z ziemią. Balon bez załogi odleciał. I to nie był jedyny taki wypadek. Do drugiego zdarzenia doszło rano w Grudziądzu. W czasie przygotowania do lotu balon z jedną osobą na pokładzie wzbił się w powietrze i zawadził o linię energetyczną, po czym opadł na ziemię. Pilotowi i osobie asekurującej na ziemi nic się nie stało. W hiszpańskiej Ceucie setki migrantów noc spędziły na ulicach, w parkach i przy parkingach, ponieważ ośrodki dla uchodźców nie są w stanie przyjąć kolejnych osób. Do eksklawy nadal przypływają migranci z Maroka, a hiszpański rząd zdecydował o wysłaniu do miasta wojska, które wesprze Guardia Civil w ochronie granicy i utrzymaniu bezpieczeństwa.
6: Tylko w ostatniej dobie z morza wyłowiono 10 ciał migrantów, którzy zginęli podczas próby dotarcia do hiszpańskiego wybrzeża. Szacuje się, że granice przekroczyły już tysiące osób. Rząd w Madrycie wysłał do Ceuty wojsko, które wesprze funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej. Kryzys wywołał także napięcia polityczne. Premier Włoch Giorgia Meloni zapowiedziała, że jej rząd rozważa nadzwyczajne działania, w tym zawieszenie obowiązywania strefy Schengen w relacjach z Hiszpanią. W odpowiedzi hiszpańskie MSZ wezwało ambasadora Włoch. Mateusz Czmiel, Polskie Radio, Madryt.
1: Kazimierz Dolny po raz 20 stanie się stolicą kina i sztuki. Jutro rozpocznie się jubileuszowa 20. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki.

0: BNP Paribas Dwa Brzegi, która potrwa 9 dni.
1: Pokażemy filmy z festiwalu w Cannes, m.in. film Tchórz, Naturę Miłości czy Zdobywcę Złotej Palmy Fjord. Będą też 4 retrospektywy Anny Dymnej, Larsa von Trier'a, Jana Komasy i Elizy Kubarskiej. Jest międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, mamy koncerty, spotkania, lekcje kina, wydarzenia artystyczne w przestrzeni całego Kazimierza Dolnego, więc atrakcji będzie mnóstwo, myślę, że też emocji, bardzo ciekawych i fantastycznych doznań w letniej atmosferze.
0: Powiedział rzecznik festiwalu Marcin Radomski. Wyjątkowym wydarzeniem będzie pokaz specjalny filmu Wszystko na sprzedaż, przygotowany w ramach obchodów roku Andrzeja Wajdy. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na południu dziś pogodnie, w centrum i na północy na zmianę chmury i rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, a miejscami także burze z gradem i porywistym wiatrem. W Ustce 22 stopnie, w Szczecinie 28, w Augustowie 31, Poznaniu 32, w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie 35.
3: Autopromocja.
4: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
5: Jest gorąco, będzie gorąco. No i równie gorąco witam w studiu, pojawił się Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
6: Witam gorąco, dziś dosłownie. Proszę Państwa, przeważający obszar Polski pozostanie w zasięgu wyżu z nad pogranicza Rumunii i Ukrainy. Z południowego zachodu docierać będzie gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego, co zwiastuje upał jeszcze ciut większy niż wczoraj. Na południu i południowym wschodzie kraju nadal słonecznie, upalnie i bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze Polski zacznie się nieco chmurzyć i po południu od zachodu ku centrum postępować będą przelotne opady deszczu. Wieczorem miejscami pojawią się też burze, nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 28 stopni na Pomorzu, około 30-34 na przeważającym obszarze kraju, do 36 miejscami w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie z kierunków południowych, poza tym zachodni i północno-zachodni. A w województwie śląskim od rana do wieczora będzie słonecznie i bez opadów. Temperatura teraz już w granicach 27-29 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach, no, temperatury jak z Afryki. W Częstochowie i na Jurze do 34, w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii do 35, w Bielsku Białej do 34, w rejonach podgórskich od 30 do 33, wysoko w Beskidach od 23 do 26. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 978, mierzone na poziomie morza 1017 hektopaskali. Będzie spadało. Biometr dziś rankiem obojętny, potem niekorzystny. A jutro w sobotę upał ciąg dalszy. Ponownie w całym województwie śląskim słonecznie i gorąco. Jednak po południu będą możliwe słabe przelotne opady deszczu. Gdzieniegdzie może też zagrzmieć. Natomiast niedziela już troszeczkę chłodniejsza, bo temperatury w regionie poniżej 30 stopni. Też nieco więcej chmur na niebie, no z których może gdzieniegdzie pokropić deszczem.
5: Ja myślę, że całkiem przyjemnie jak na lato przystało. Bardzo dziękujemy. Dariusz Schmidt ponownie pojawi się po 14.

0: Minęła 11. W całym województwie śląskim mamy alert drugiego stopnia przed upałami. Na bytomskie ulice ponownie wyjedzie późnym popołudniem rowerowa masa krytyczna. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma zamiar wysyłać w przyszłości SMS-y wyjaśniające po niebezpiecznych sytuacjach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Bagieła, zapraszam. W całym województwie śląskim obowiązuje alert drugiego stopnia przed upałami. Temperatura może wzrosnąć dziś do 36 stopni, a to oznacza duże ryzyko udaru słonecznego, a nawet zagrożenie życia. Upał doskwiera nie tylko ludziom, ale też zwierzętom. Szczególnie trudno wysoką temperaturę znoszą gatunki, które w naturalnym środowisku żyją w zimnych częściach świata, a u nas przebywają w ogrodach zoologicznych. Mamy różne sposoby, by schładzać zwierzęta, mówi Aneta Płaczek z Chorzowskiego Zoo.
2: Zawsze mają wybór, mogą się schować na zaplecze hodowlane. Też przygotowujemy tutaj specjalne baseny z wodą, czy opiekunowie robią takie lodowe przekąski prostokątne, w których są zamrożona woda z owocami, z warzywami. W zależności od gatunku, co które zwierzę lubi, to dostaje. Pingwiny bardzo lubią przebywać w wodzie, gdzie się bawią. To naprawdę jest takie widowisko, które warto zobaczyć.
0: W upał należy pamiętać też o zwierzętach domowych. Psom i kotom należy zapewnić stały dostęp do świeżej wody. Wraz ze wzrostem liczby rowerów na ulicach i ścieżkach w województwie śląskim wzrasta też liczba ich kradzieży. W tym tygodniu w samych tylko Gliwicach i tamtejszym powiecie ginął średnio jeden rower dziennie. Od początku roku miejscowi policjanci takie zgłoszenie otrzymali niemal 40. Z doświadczeń wynika, że złodzieje nie działają przypadkowo, mówi nadkomisarz Marzena Szwec z komendy w Gliwicach.
3: Obserwują otoczenie, wybierają rowery takie, które są łatwe, łupem bez odpowiedniego zabezpieczenia lub takie, których kradzież im zajmie zaledwie kilkanaście sekund. Często wobec czego dochodzi do kradzieży pozostawionych pod sklepami, lokalami gastronomicznymi, budynkami mieszkalnymi. Nawet kilkuminutowa nieobecność właściciela jednośladu może wystarczyć do jego utraty.
0: A w przypadku kradzieży roweru należy jak najszybciej powiadomić policję. A na bytomskie ulice ponownie wyjedzie rowerowa masa krytyczna. Mogą w niej wziąć udział osoby, które mają sprawny rower wyposażony w obowiązkowe oświetlenie. Rowerzyści poruszać się będą z prędkością do 15 km na godzinę. Wyjadą w kierunku Sząbierek. Zaplanowana trasa liczy około 15 km. Tym razem zostanie wzbogacona o grę pod nazwą Poszukiwanie Złotej Opony. Start o 18 z bytomskiego rynku.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma zamiar wysyłać w przyszłości SMS-y wyjaśniające po niebezpiecznych sytuacjach. To reakcja na wczorajszy brak poinformowania mieszkańców Lubelszczyzny, gdzie spadła rosyjska rakieta. Dlaczego zawyły syreny? Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że takie komunikaty będą mogły się pojawiać również w aplikacji mObywatel. Podkreślił, że wczoraj syreny alarmowe były skuteczniejsze od SMS-ów CBRCB.
4: Alert jest czymś innym niż informacja. Alert i podniesienie trybu alarmowego wiąże się z tym, że informujemy, że jest alert, a czymś innym jest informacja o tym, dlaczego ten alert był. I najważniejszą rzeczą, jeżeli takie sygnały się pojawiają, jest podanie informacji, dlaczego coś się wydarzyło. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że zostanie wprowadzona zasada wysyłania wiadomości SMS z informacją bezpośrednio po ustaleniu niebezpieczeństwa i wtedy te komunikaty mogą być też w obywatelu, nie ma żadnego problemu.
0: Premier przyznał wczoraj, że po ogłoszeniu alarmu do ludzi powinna przychodzić informacja wyjaśniająca sytuację, która by ich uspokoiła.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Lunaparku Zatorland.

0: Na Wiślance z kolei ciasno na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. W Rudzie Śląskiej tłok na drodze 925 przy dojeździe do DTS-ki. W Tychach wzmożony ruch na trasie 44 przy węźle z Krajową Jedynką. Na drodze 44 ciaśniej też w Bieruniu Nowym w miejscu prac. Mocno zakorkowany zjazd z trasy S1 do Centrum Żywca. W kolejce samochodów ustawiają się także wjeżdżające do tego miasta starą drogą z Bielska. Tłoczno również na drogach dojazdowych do ronda przy hipermarkecie. W korku ustawiają się także jadący między Żywcem a Jeleśnią drogą 945. Dodatkowe minuty na przejazd trzeba doliczyć w miejscu pracy w miejscowości Pewel Mała. Zatłoczony także przejazd między...
1: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawi za kilka minut w Sejmie informację na temat wtargnięcia rosyjskiej rakiety do Polski. Będzie to tylko wystąpienie ministra, bez debaty. Tymczasem ekspert z Ukrainy będzie uczestniczył w analizie szczątków rakiety, która wczoraj spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia. Wybuch utworzył lej o średnicy 10 metrów i głębokości 5. Nikomu nic się nie stało. Śledczy zabezpieczyli wiele materiałów, mówi Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
2: W tym dwa elementy bardzo kluczowe dla identyfikacji tego obiektu latającego, a więc elementy elektroniki oraz elementy napędu. I te dwa elementy mamy zabezpieczone, a więc jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, z jakim obiektem latającym mieliśmy do czynienia.
1: Śledczy przeanalizują później pozostałości po materiale wybuchowym. Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. Są trudności z dostępem do portali gov.pl. Wynikają z dużego obciążenia serwerów, tłumaczy wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało wiadomość SMS z linkiem do pobrania poradnika bezpieczeństwa, który przestał działać.
3: Warto jednak też pamiętać, że wysyłanie linka do 30 milionów obywateli w jednej chwili, tak jak zrobiło RCB, no po prostu może spowodować, że mamy nadmierne zainteresowanie, ale już nad tym panujemy. To znaczy ten ruch się sieciowy zaczyna zmniejszać, zostały zwiększone limity pozwalające na to, żeby obywatele mogli szybszy mieć dostęp do stron internetowych.
1: Poradnik bezpieczeństwa jest dostępny w aplikacji mObywatel. 3 osoby zostały ranne w wypadku balona w słupie niedaleko Grudziądza w województwie kujawsko-pomorskim. Ucierpiał pilot i dwie pasażerki. Są w szpitalu. O szczegółach Marcin Doliński.
4: W wypadku ucierpiały 3 osoby. Pilot ma złamaną nogę, jedna pasażerka rękę, a druga palec i ogólne potłuczenia. Są w szpitalu i ich życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Jak się dowiedziałem, balon podczas startu zahaczyło drzewo i wszyscy wypadli z kosza. Balon odleciał, jest poszukiwany, ma się znajdować około 2 km od startu. Dodam, że w tym samym czasie interweniowali strażacy przy drodze średnicowej podczas procedury startowej innego balonu. Jak mi powiedzieli strażacy, podczas startu zmienił się kierunek wiatru. Balon został porwany i zahaczył o linię wysokiego napięcia. Tu nikomu nic się nie stało. Załoga bezpiecznie opuściła balon. Grudziądz, Marcin Doliński.
1: Inflacja poszła w górę. Z szybkiego szacunku GUS wynika, że w lipcu wyniosła 3%. Miesiąc wcześniej było to 2,5%. Po 4 miesiącach zaskoczeń tym razem odczyt wpisał się w prognozę ekonomistów, mówi Marta Petka-Zagajewska z PKO BP.
5: Tym głównym motorem, który pchał inflację w górę, były ceny paliw. One w skali miesiąca wzrosły o blisko 14%. Skalę wzrostu inflacji ograniczały, i to nie pierwszy raz, ceny żywności, które w tym sezonie letnim kształtują się wyjątkowo korzystnie i w lipcu były niższe nie tylko miesiąc do miesiąca, ale także rok do roku.
1: Zdaniem ekspertki wzrost inflacji może być kontynuowany w kolejnych miesiącach. Co najmniej 10 wspinaczy porwanych przez lawinę na szczycie Broad Peak na granicy Chin i Pakistanu. Wśród zaginionych jest znany nepalski alpinista Nirmal Purja. Na miejsce wysłano 2 śmigłowce wojsk pakistańskich. W wyprawie na Broad Peak oprócz nepalskiego wspinacza biorą udział również alpiniści ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Nepalu, Omanu i Pakistanu. Z żadnym ze wspinaczy nie ma kontaktu od wczorajszego wieczora. Brytyjski rząd rozważa złagodzenie planowanych przepisów imigracyjnych wobec zagranicznych pracowników opieki społecznej. Osoby, które już legalnie mieszkają w Wielkiej Brytanii i zajmują się osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi, mogłyby zostać wyłączone z części zaostrzonych zasad dotyczących uzyskania prawa stałego pobytu.
6: Zmiany mogą objąć także Polaków, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii po Brexicie i przebywają tam na podstawie wizy pracowniczej. Obecnie po 5

0: W latach legalnego pobytu mogą ubiegać się o prawo stałego pobytu. Brytyjski rząd planuje jednak zaostrzenie przepisów. Dla części pracowników opieki oznaczałoby to znacznie dłuższe oczekiwanie, nawet 15 lat. Władze w Londynie rozważają więc, czy osoby, które już legalnie mieszkają w kraju i pracują jako opiekunowie, powinny zostać wyłączone z nowych zasad. Dzięki temu mogłyby zachować krótszą drogę do uzyskania stałego pobytu. To ważne także dla brytyjskiego systemu opieki społecznej, który od lat zmaga się z brakami kadrowymi w domach opieki i placówkach. W placówkach wspierających osoby starsze i chore nadal brakuje tysięcy pracowników. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na południu pogodnie, w centrum i na północy więcej chmur, przelotne opady deszczu, a miejscami także burze z gradem. Od 22 stopni nad morzem do 34 na Dolnym Śląsku i 35 w centrum i na południowym wschodzie.
3: Autopromocja.
4: Za nami sól, bur i ponad 180 km pierwszego etapu teraz pieszo.
5: Jest gorąco, będzie gorąco. No i równie gorąco witam w studiu. Pojawił się Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
6: Witam gorąco. Dziś dosłownie. Proszę Państwa, przeważający obszar Polski pozostanie w zasięgu wyżu z nad pogranicza Rumunii i Ukrainy. Z południowego zachodu docierać będzie gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego, co zwiastuje upał jeszcze ciut większy niż wczoraj. Na południu i południowym wschodzie kraju nadal słonecznie, upalnie i bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze Polski zacznie się nieco chmurzyć i po południu od zachodu ku centrum postępować będą przelotne opady deszczu. Wieczorem miejscami pojawią się też burze, nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 28 stopni na Pomorzu, około 30-34 na przeważającym obszarze kraju, do 36 miejscami w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie z kierunków południowych, poza tym zachodni i północno-zachodni. A w województwie śląskim od rana do wieczora będzie słonecznie i bez opadów. Temperatura teraz już w granicach 27-29 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach, no, temperatury jak z Afryki. W Częstochowie i na Jurze do 34, w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii do 35, w Bielsku Białej do 34, w rejonach podgórskich od 30 do 33, wysoko w Beskidach od 23 do 26. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 978, mierzone na poziomie morza 1017 hektopaskali. Będzie spadało. Biometr dziś rankiem obojętny, potem niekorzystny. A jutro w sobotę upału ciąg dalszy. Ponownie w całym województwie śląskim słonecznie i gorąco. Jednak po południu będą możliwe słabe przelotne opady deszczu. Gdzieniegdzie może też zagrzmieć. Natomiast niedziela już troszeczkę chłodniejsza, bo temperatury w regionie poniżej 30 stopni. Też nieco więcej chmur na niebie, no z których może gdzieniegdzie pokropić deszczem.
5: Ja myślę, że całkiem przyjemnie jak na lato przystało. Bardzo dziękujemy. Dariusz Schmidt ponownie pojawi się po 14.

I moi drodzy, kolejni goście. Jak jesteś? Zadowoleni? Były telefony do domu? Pokażcie ręce umyte? Czyściutkie, dobrze. A my ciągle pod ogromnym wrażeniem i ciągle to powtarzam, tego miejsca i z kim nie rozmawiamy, a ciągle z kimś rozmawiamy, a zwłaszcza z tymi, którzy wczoraj byli razem z wami. Godsmack zachwycony, zachwycony. Stwierdził, że takiego festiwalu jeszcze nie zaliczyli, takiej energii. Bardzo wydać ten materiał, teraz będą się przyglądali, co tam zaistniało. Ci, którzy byli na ich koncercie, wiedzą, o czym mówię. Myslowic, ale także wasza tutaj scena, czyli tylko mała z nazwy. Z Kasią rozmawiałem dzisiaj, która po prostu płakała.

0: do telefonu, mówiąc o tym, jak to tutaj było, jak ona to czuła, jak bardzo to odebraliście, jak dajecie tym ludziom coś, czego potrzebują bardzo. To są artyści i co tu dużo gadać, wasza zwrotna jest dla nich najważniejszą rzeczą. Po to tutaj przyjeżdżają i otrzymują to w 101% i z tym później muszą żyć dzisiaj, jutro, pojutrze, ale niech tak mają, niech wiedzą, że tutaj ludzie po prostu kochają ich, my ich kochamy, cieszymy się, że się zgadzają do nas przyjechać, że w tym upale zagrać, a to miejsce wczoraj, zwłaszcza przy Lej Mi Pół, no było jak piec martenowski, czyli stal się leje, moc truch leje, ale to są takie niezapomniane chwile. Przypominam wam także, że już od 3 sierpnia głosujemy, zmieniliśmy zasady. Musicie być na gorąco, na bieżąco, więc już od 3 sierpnia rusza plebiscyt Złotego Bączka i już 3 sierpnia możecie się także zgłaszać na nację, już możecie wysyłać propozycje, że chcecie zagrać na eliminacjach, chcecie się do nich dostać, a więc najpierw wysyłacie swoją muzę. Z tych eliminacji tworzymy małą scenę tylko z nazwy. Dzisiaj także będziecie mieli do czynienia z kapelami, które przeszły we Włocławku nasze eliminacje. No nie będę wymieniał, bo tam są wszyscy faworyci, dosłownie. Wiem, że jest jeden faworyt, ale nikogo nie będę faworyzował. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj. Ale tutaj jest jedna rzecz. Tu nawet jak chodzi spięty, natychmiast się rozpina, bo sfera pełna przyjaźni. Super, a więc będzie się tak utrzymywało. Może trochę popada jutro, ale tego się nie boimy, bo czego mamy się bać? Moi drodzy, na scenę zapraszam bardzo mocno Radomia.
1: Brawo, brawo.
0: Weronika Wierciok. Weronika jest naszym człowiekiem. Weronika będzie przepytywała. Pytania są od was, pytania są od nas. Pytania skierowane do Radomira. Przez krótki moment, a później całe to spotkanie przechodzi w twój program. I to jest taki miks, o którym nie mówiliśmy wcześniej. Nie tracimy czasu. Zrobimy szybko fotę razem ze wszystkimi. Radomir, to jest dla ciebie, biczka katodra. Tu masz pokwituj, tu masz torbę. Weronika, to już ją widziałaś, bo wzięłaś ją z fundacji. Chodźcie do zdjęcia, zrobimy dla...
1: Wstańcie, proszę was, wstańcie.
0: Wystartuj wszystkich.
1: Gotowi? Z wyskokiem. 3, 2, 1.
0: Dziękuję bardzo. Zapraszam na fotele. Wytłumaczą wam wszystko, o co chodzi w tym dzisiejszym spotkaniu. Trzecie, ostatnie. Brawa dla was wielkie.
1: Brawa, Radomir Wit.
2: Dzień dobry serdecznie, ze mną i z nami Radomir Wit, czyli dziennikarz, reporter polityczny, korespondent sejmowy TVN, prowadzący autorskiego programu Beskitu, autor 3 książek Sejm Wita, negocjatorzy polityczni i Sejm Wita wszystkich, czyli książki dla młodzieży. Jesteś również wykładowcą akademickim, jesteś współprowadzącym programu W Kuluarach. Dzień dobry, Radomirze.
3: Wszystko się zgadza. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie i... To jest naprawdę mega wzruszające, że mogę tutaj być. Nie ukrywam też, że się stresuję, bo zawsze się stresuję, gdy to nie ja zadaję pytania, więc potraktuj mnie łagodnie, proszę.
2: Oczywiście, mamy mniej czasu, dlatego pozwolę sobie już zacząć od razu i zapytam cię, Radomirze, co jest twoją receptą na anielską cierpliwość? Czy trzeba się z tym urodzić, czy da się to w jakiś sposób wyćwiczyć? Da się tego nauczyć?
3: Najważniejsze to jest to, żeby później, jak się skumuluje wady różnych emocji, które na przykład z tym zjawiają, to żeby jakoś to coś z tym zrobić. To wyznaję taką zasadę, że gdy wchodzę do Sejmu, to przełączam się w taki tryb, oni nie wyprowadzą mnie z równowagi. Oni robią bardzo dużo, żeby wyprowadzić z równowagi. I nawet mam takie wrażenie, że niektórzy się w tym specjalizują i głównie po prostu wyprowadzanie innych ludzi z równowagi obrali sobie za taki życiowy cel. Ale... Praca to praca. Ważne jest też to, co dzieje się po pracy, bo też jesteśmy tylko ludźmi i nie ma co ukrywać, że jak jakieś emocje się w nas kumulują, no to jak przeżywamy. Czasami są jakieś gorsze i trudniejsze momenty, kiedy człowiekowi jest po ludzku przykro, bo na przykład jak jakiś polityk mówi do mnie, że się trzęsę, pocę, jestem jakimś agentem, jestem

0: prasowanie, bo to idealnie po prostu rozprowadza wszelkie emocje.
1: Ja słuchałam wiele wywiadów z tobą. Właśnie pamiętam, że mówiłeś, że lubisz sprzątać i to nas łączy, bo ja też bardzo lubię sprzątać i to mnie odstresowuje, ale nienawidzę prasować. Także
0: możemy się kiedyś wymienić, wiesz, że tam, albo jakoś połączyć siły.
1: A powiedz proszę, czy od dziecka lubiłeś zadawać pytania? Byłeś takim ciekawym świata dzieckiem?
0: Tak, zgadza się. Myślę, że dlatego też zostałem dziennikarzem, że jakoś zawsze interesowało mnie wszystko, co dzieje się dookoła mnie. Czasami ku przerażeniu moich rodziców to zainteresowanie, jakieś takie bezpośrednie pytania, ale generalnie myślę, że tak, że ta chęć zadawania pytań i takiego zainteresowania światem sprawiła, że pomyślałem sobie, że fajnie by było być dziennikarzem. Nawet pamiętam w szkole podstawowej mam taką gazetkę szkolną i to jeszcze były takie czasy, że no, nie było tak łatwo, można wydrukować cokolwiek, więc to było trochę na takiej zasadzie, że ręcznie ją napiszę, złożę jakąś tam tasiemką i pójdę do biblioteki, skseruję i zrobię 5 egzemplarzy i później będę próbował to sprzedać, opchnąć wśród kolegów w klasie. No i się w ogóle udało. To był mój pierwszy sukces finansowy w życiu, bo pamiętam, że wtedy za złotówkę sprzedałem jeden egzemplarz, a jednej koleżance sprzedałem prenumeratę, 5 numerów do przodu za 5 złotych. I tylko ja byłem z siebie bardzo dumny, a moja mama w ogóle nie była ze mnie dumna i powiedziała, że mam odnieść natychmiast te pieniądze i że w ogóle nie mogę brać tak pieniędzy po prostu. W sumie trochę miała rację, bo kolejne numery tej gazety już nie wyszły, więc jakbym nie odniósł tych pieniędzy, to ta historia mogłaby ciążyć na mojej przeszłości.
1: Powiedziałeś też kiedyś, że myślałeś, że jako dziennikarz będziesz rozmawiał z prezydentami świata, z papieżami, a rozmawiasz z plecami polityków, powiedzmy sobie szczerze. Wróćmy do czasów właśnie twoich początków pracy jako dziennikarz polityczny. Jakie były twoje oczekiwania, a jaka okazała się być rzeczywistość?
0: No, bardzo słusznie zauważyłaś, że ja myślałem, że będę rozmawiał z największymi tego świata, że po prostu to, co przede mną, to fantastyczne, porywające rozmowy, nazwiska, które wchodzą w głowę. Okazało się, że na przykład 8 lat spędziłem na rozmowach z plecami pewnego byłego już wicemarszałka Sejmu. Później miałem taki syndrom, że jak ludzie mówili do mnie coś przodem, to ja się źle z tym czułem, bo jednak przyzwyczaiłem się do tego. Przyzwyczaiłem się do tego, że jednak rozmawiam z plecami, ale rzeczywiście tak zupełnie serio, gdy zaczynałem z dziennikarstwem, a jakoś mam takiego farta i takie szczęście, że tak jak już rozmawialiśmy, ja od zawsze wiedziałem, że chcę to robić i gdzieś tam po drodze mi się udawało, pokonując jakieś kolejne szczebelki, to robić, to miałem oczywiście takie wyobrażenia, że to po prostu będą rozmowy z prezydentami, premierami, ba nie tylko polskimi, zagranicznymi, jakieś po prostu persony ze świata polityki. Od czasu do czasu udaje się porozmawiać z kimś ważnym, ale też ja zrozumiałem, że nie najistotniejsze są stanowiska. Znaczy one są ważne, bo mają wpływ na naszą rzeczywistość, dlatego zajmuję się dziennikarstwem politycznym, ale w ogóle najfajniejsze są rozmowy z ludźmi, po prostu z ludźmi, dlatego że każdy człowiek jest nośnikiem fascynującej historii. Bardzo często jest tak, że wiele osób nie wie, jak fascynującą historię ma w sobie. Bo uznaję, że to nikogo nie zainteresuje, że to nikogo nie porwie, że to nie zbierze szerokiego aplauzu. I myślę, że fascynujące w tej pracy jest to, że udaje nam się dziennikarzom, dziennikarkom docierać do ludzi, namawiać ich na jakąś rozmowę, łapać ten kontakt i później wydobywać te cudowne historie. I to myślę, że jest najfajniejsze w tej pracy. I gdybym miał spotkać siebie, nie wiem, sprzed 20 lat, a nawet trochę jeszcze bardziej wstecz, to bym powiedział sobie, nie jest miarą interesującego rozmówcy to, czy jest hiperważną postacią szeroko znaną. Z każdej osoby jesteś w stanie wydobyć fascynującą historię i to jest najważniejsze w twojej pracy.
1: A czy po 10 latach pracy jako korespondent sejmowy, jak odbierasz takie zachowania w stylu zatrzaskiwanie drzwi przed nosem albo deprecjonowanie twojej pracy, wyzwiska? Czy da się do tego w jakiś sposób w ogóle przyzwyczaić, czy zawsze to jest jakiś cios w twoją stronę?
0: Zawsze mnie to zastanawia, dlaczego. W sensie, dlaczego ktoś w ten sposób reaguje i na przykład zamiast się zatrzymać i ze mną porozmawia, będzie biegł przez cały korytarz, ciówkę na sto i jednocześnie angażując operatora w to wszystko, no bo ja muszę też podzielić się z Państwem, jak wyglądają kulisy tej pracy, bo ja to ja jestem najmniej istotny, w sensie ja sobie poradzę, ale operator, z którym pracuję danego dnia, on od wszystko zostanie zarejestrowany. No i załóżmy, że tutaj teraz w rozmowie Ja na przykład jestem tym politykiem, który ucieka, bo nie chce odpowiadać, ty ze mną idziesz, zadajesz te pytania, a tu przed nami idzie operator. I on na przykład przez taki 200-metrowy korytarz po prostu musi iść cofając się. Jest tak, że tych polityków wzrusza to, że ktoś tutaj się męczy, że ma na ramieniu kamerę, która waży, nie wiem, 15 kilogramów. Tylko nie. Oni mają satysfakcję, oni sobie idą. I jeszcze czasami zdarza się tak, że jak idą grupą,

0: to sobie z nas drwią, wyśmiewają się niektórzy politycy, albo nawet jakoś tak przepychają się i biorą udział w jakimś wyścigu, żeby tutaj komuś sprawić przykrość. I ja tego nie rozumiem, nie wiem, dlatego że jak staniemy i porozmawiamy, to może wyjść z tego jakaś ciekawa historia, ale nie rozumiem też w ogóle unikania rozmów. Są w swoim miejscu pracy i są w tym miejscu, dlatego że z naszych pieniędzy, z naszych podatków mają wypłacane uposażenie, dietę, prowadzone są ich biura poselskie. Miałem ostatnio taki przypadek jednej takiej posłanki, która, nie wiem, może to był przypadek, chociaż okazało się, że nie. Zawsze jak mnie widziała, rozmawiała przez telefon. I zakładam... Ja oczywiście na początku założyłem, że rzeczywiście ciągle jednej dzwoni, ciągle ktoś... No zdarza się tak. Więc postanowiłem sobie, że to sprawdzę, no bo naprawdę, gdy tylko mnie widziała, to z kimś rozmawiała. Pomyślałem sobie, że numery do praktycznie wszystkich polityków wymieniamy się między dziennikarzami i dziennikarkami. I gdy ją tam będę próbował w montażu, to wybiorę jej numer i zobaczę, co się wydarzy. No i proszę sobie wyobrazić, że ona tak idzie z tym swoim telefonem i ja nagle widzę, że jej się wyświetla mój numer tutaj na ekranie. Ona ma telefon przy uchu, udaje, że z kimś rozmawia, a tutaj się wyświetla jej mój numer. No i ona tak patrzy i no chyba się tam wysypała konstrukcja i ja mówię, do pani, a ja mówię, no i już poszło. To nie był zresztą taki pierwszy przypadek, bo jeszcze kiedyś też miałem do czynienia z taką panią poseł i sytuacja, to było w poprzedniej kadencji Sejmu, tam dali pani posłanka szła, czuła mnie i jeszcze moją koleżankę Justynę Dobrosz-Oracz i jak tylko nas zobaczyła, halo? Gnęła, niczego nie odebrała. Na? Tak. I na posiedzenie komisji, udając, że rozmawia przez telefon, więc no, różne historie, trzaskanie drzwiami czasami to jest udawanie, że się rozmawia przez telefon. Ja żadnej z tych historii nie rozumiem w takim sensie, że wydaje mi się, że nie jest trudne pogadać. Tym bardziej, że udawała, że rozmawia przez telefon i to się wsypało, bo do niej zadzwoniłem, to później porozmawialiśmy z 2 minut i to była naprawdę merytoryczna rozmowa. I też, żeby była jasność, to nie był przypadkowy wybór, bo ja chciałem porozmawiać z tą panią, że ona była kiedyś odpowiedzialna za kulturę, była ministrą kultury, a robiłem akurat temat dotyczący, zależało mi na tym, żeby mieć jej komentarz.
1: Czyli faktycznie jest różnica w zachowaniu polityków między tym, jak zachowują się przed kamerami, a tym, jak jednak kamery zostaną wyłączone, politycy zachowują się w stosunku do ciebie zupełnie inaczej.
0: Wiedzieć. Będę to wam w pierwszej powiem, ale na przykład często jest tak, że jest jakiś polityk albo polityczka na konferencji prasowej, na przykład mówi, jest kłamco, szypiała na pan co i rytualna litania wszystkich oszczerstw pod adresem dziennikarzy i dziennikarek i później się kończy prasowa. I wtedy na przykład taki poseł mówi, no przepraszam pana, wie pan, no musiałem, bo to konferencja i w ogóle. No tyle tylko, że zadajmy sobie teraz pytanie, skoro on wie, że jest niefajnego, to po co naprawdę tak musi wyglądać debata publiczna w Polsce? Czy naprawdę politycy w tym jakimś wyścigu bez trzymanki na to, kto będzie miał więcej klików, lajków, polubień, kto będzie mógł powiedzieć, że zaorałem kogoś tam gdzieś tam? No, dokąd nas to zaprowadzi? Bo jest coraz gorzej. Ja czasami zazdroszczę części swoich, którzy troszkę dłużej pracują w tym fachu niż ja, że oni jeszcze trafili na takie fryzanie bez oddania przekazu polityków algorytmom. Tatu, kto bardziej, kto gorzej, ten będzie miał więcej wyświetleń i bardziej się to będzie wyświetlało. Bo ten świat może wyglądać zupełnie inaczej. Ostatnio rozbawił mnie jeden z posłów, no, którego, ale politycy tego ugrupowania często mają dużo złych rzeczy do powiedzenia na temat mojej stacji. Polskie iść do tej stacji i w ogóle dramat i powiedzieć, chciałbym w końcu na korytarzu i mówi, no wie pan, panie redaktorze, pan to mógłby mnie czasem zaprosić, bo ja bym chciał być popularny. Bez rzeczy, że pan popularny, no i na temat, albo na temat stacji, do której tak brzmi. Niesamowity jest czasami ten rozdźwięk.
1: Tak, twoja praca jest bardzo wymagająca. Ja też mam wrażenie, że jesteś zawsze doskonale przygotowany merytorycznie. Czy uważasz, że w pracy dziennikarza politycznego, dziennikarza potrzebne jest poczucie misji? Ty masz poczucie misji w swojej pracy?
0: Myślę, że jest najważniejsze. W sensie poczucie misji arcyistotne w dziennikarstwie, ale w dziennikarstwie politycznym bardzo. Dlatego, że ja myślę o sobie jako o dziennikarzu, jako też takim przekaźniku. W sensie ja jestem gdzieś pomiędzy, no bo nie każdy raz albo może wejść do Sejmu i zadać pytania politykom. Politycy też niechętnie się spotykają w sytuacjach publicznych. Nawet gdy mówią, że się chętnie spotykają, to zazwyczaj są dosyć wyreżyserowane albo hermetyczne sytuacje. Mały jest margines takości, więc ja z założenia, że moją misją jest być w tym Sejmie, wypytać wszystkich o wszystko i później te wypowiedzi pokazać dalej, po to, żeby każdy wyciągnął sobie z tego wnioski i żeby wszyscy, którzy oglądają na przykład moją stację albo gdzieś tam śledzą moją pracę, mogli sobie wyrobić zdanie na temat jakiegoś polityka. I myślę, że to jest najważniejsze w tej misji, ale też tak rozumiem dziennikarstwo jako nieprzekazywanie wszystkiego bez

0: myślnie, bo jeżeli ja widzę, że jakiś polityk buduje siebie na tym, że wzywa do tego, żeby po prostu, no nie wiem, dokonać wręcz jakiejś anihilacji jakichś grup społecznych, albo żeby komuś paszporty sprawdzać, albo żeby kogoś wydalić, albo kogoś poniża, wyklucza, ja mówię nie, w sensie ja nie będę chłonął tego jak gąbka i nie będę przekazywał tego dalej w świat, bo ja jestem też odpowiedzialny za te treści, które puszczam dalej w świat. I ja bardzo często miałem różne takie sytuacje i takie dylematy, kiedy politycy mówili okropne rzeczy, straszne rzeczy. Ja sobie myślałem, bo im się wydaje, że oni to powiedzą, czas minie, to nie ma żadnego znaczenia, lajki się zgadzają, no ale to ma znaczenie, bo to, co oni mówią, idzie w świat. I później ktoś sobie pomyśli, że skoro oni tak mówią, to dlaczego ja mam nie powiedzieć tak do swojego sąsiada? Jeżeli oni się tak traktują, to dlaczego ja mam nie traktować kogoś, kto, nie wiem, przyjechał uczyć się tutaj do nas, do Polski, bo jest pod ogromnym wrażeniem tego, jak wspaniałym krajem jesteśmy, jak bardzo się rozwinęliśmy, jak cudowna jest Polska i jak super miejscem do życia jest. No i to, co oni tam robią, to, co oni tam mówią, to się nie rozpływa w czasie i przestrzeni, tylko przenosi się na zachowania ludzi. Więc ja też tak rozumiem dziennikarstwo jako wskazywanie na to, że oni są odpowiedzialni za te swoje słowa. Że nie tylko z czynów, czyli tego, jak zagłosują, jakie prawo przygotują, co zrobią, czego nie zrobią, ale też z tego, co mówią, trzeba ich rozliczać. Tak mi się wydaje.
1: Zdecydowanie. A propos dawania przykładów, bo jesteś wykładowcą akademickim, w programie swoim autorskim Beskitu gościsz młodzież i kreujesz taką przestrzeń do bezpośredniego zadawania pytań do polityków, która nie jest przestrzenią dla każdego dostępną. Także masz kontakt z tymi młodymi ludźmi. Jakbyś chciał, jesteś też autorem książki, która jest skierowana właśnie do młodych osób, Sejm wita wszystkich. I ta książka zaczyna się takim zdaniem, pozwolę sobie przytoczyć. Jeśli to właśnie czytasz, musisz wiedzieć jedno, jesteś bardzo ważną osobą. Chciałbym się ciebie zapytać, na czym najbardziej ci zależy, edukując młodzież? Co po przeczytaniu twojej książki albo obejrzeniu twojego programu taki młody człowiek powinien wynieść? Co byś chciał, aby to było?
0: Chciałbym, żeby każda młoda osoba w Polsce wiedziała, że ma wpływ. I chciałbym też, żeby każda osoba w Polsce wiedziała, że ma szansę, tylko że posiadanie szansy jest już bardziej skomplikowaną historią, bo zależy od dorosłych i od tego, jakie tworzą okoliczności. W dużej mierze mam tutaj na myśli polityków. To, jak myślą o młodych ludziach, to jak bardzo realnie chcą sprawić, żeby każdy, niezależnie gdzie się urodzi, w jakich okolicznościach, miał szansę na rozwój i na to, żeby poprowadzić swoje życie, poprowadzić swoją karierę i chociaż przez chwilę człowiekiem. I w ogóle bardzo mi zależy na tym, żeby tworzyć w mediach przestrzeń do mówienia przez młodych ludzi o tym, co jest dla nich ważne. Ale nie takiego rytualnego i takiego sztucznego. Dlatego, że ja na przykład w swoim programie, gdy zapraszam przedstawicieli młodzieżówek, zazwyczaj średnio mamy od 20 do 25 osób na widowni. I Blanka Miller, która jest świetną wydawczynią tego programu, też zawsze stara się tak zapraszać razem z produkcją gości do naszego programu, żeby to byli przedstawiciele i przedstawicielki różnych organizacji, różnych młodzieżówek, różnych wrażliwości, różnych tematów. I ja nigdy ich nie pytam przed programem, a o co będziecie pytać, bo uważam, że to jest ich święte prawo zapytać o co tylko chcą. Oczywiście, jeżeli naruszą żadnej granicy pod tytułem kogoś obrażam, pomawiam albo wykluczam. I uważam, że to jest super, bo wtedy politycy są zmuszeni do słuchania tych młodych ludzi. A oni naprawdę budzą się raz na 4 lata, bo widzą perspektywę wyborów, obliczą sobie, że o, do tej grupy wyborców to wypadałoby jakoś dotrzeć, więc żeby dotrzeć, to zrobimy to, to i to. Ja się na to nie zgadzam. O ludziach trzeba myśleć przez cały czas. No i właśnie też po to staram się tworzyć takie przestrzenie i po to też ta książka, o której wspominałaś, bo ona jest takim trochę przewodnikiem, co możesz zrobić, nawet jeżeli nie do końca coś, bo na przykład jesteś zbyt młodą, pełni praw, nie możesz głosować, ale możesz na mega różne sposoby wywierać wpływ na chociażby polityków, którzy gotują ci jakiś los. I oni robią świat, w którym będziesz żył, żyła. Więc weź sprawy w swoje ręce, zanim zgotują ci coś, czego po prostu nie chcesz doświadczyć.
1: Zdecydowanie. A będąc jeszcze w temacie młodych, to najpierw zadam...
0: Już się boję, bo tutaj przyszło jakieś pytanie w trakcie. To nie zwiastuje niczego dobrego. Chyba naleję sobie wody.
1: No dobra, to może zacznijmy z tego.
0: Nie, tak? Żartuję, to chyba jakieś... Ale naleję.
1: Moje ASP.pl i mamy tutaj pytanie. Jaki polityk zaskoczył cię bardzo pozytywnie i warto promować jego postawę?
0: Wiedziałem, że będzie trudne pytanie. Odpowiem trochę paradoksalnie. Powiem o małej rzeczy, która mną wstrząsnęła. Bo był taki polityk młodego pokolenia, no cały czas jest w Sejmie. Ja myślałem, że to będzie tak w ogóle, potrzeba jest młodych polityków i zawsze myślę sobie, to będzie na

0: Dzieja, przyjdą oni, wszystko pozmieniają. I ja byłem u fryzjera i tak się złożyło, że ten polityk, jak mnie też chodzenia sejmowego, posłowie mają obowiązek siedzieć na komisji. I ten mój fryzjer mówi, a wiesz, bo był ten taki młody poseł i on do mnie mówi, a wie pan, ja tu mam niby komisję, ale stwierdziłem, że wyjdę z tej komisji, wpadnę do pana, bo akurat pan ma... Młody człowiek, a płacone za to, że się ma tam siedzieć, bo tworzy prawo, dotyczy i które obowiązywało, on sobie z tej komisji pójdzie do... Jeżeli chodzi o takie zaskoczenia, to uważam, że takich zaskoczeń jak najmniej, a jak posłanek, którzy realnie robią coś dobrego dla innych ludzi. I teraz tych historii jest masa, więc nie chciałbym nikogo pominąć, ale naprawdę też nie chcę wyjść stąd i stworzyć takiego wrażenia, że oni wszyscy są źli i straszni. Nie, są naprawdę wyjątki. I wcale nie takich mało, które robią dobre rzeczy. Robią dobre rzeczy, jeżeli chodzi o profilaktykę nowotworową i wspieranie na przykład świadomości badań, bo mówią o swoich własnych chorobach. Byle żeby nie omijali kolejek. Są tacy, którzy robią fantastyczną robotę, jeżeli chodzi o prawa zwierząt i naprawdę im na tym zależy i naprawdę toczą boje. Są ludzie, którzy walczą o prawa człowieka i chcą, żeby każdy czuła się dobrze, czuła się kochana, nikt nie czuł się wykluczony. Są tacy politycy, którzy wykorzystują swoje zbiórek, co też jest... Uważam, że to, co mnie najbardziej pozytywnie zaskakuje wśród polityków, to to, że wykorzystują swoją popularność albo pozycję i kanały dotarcia, żeby zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka i robią to bezinteresownie. Bo są tacy, którzy przeliczają, że a mi się to opłaca, bo to moja grupa wyborców, bo coś, bo coś, bo coś. A jeżeli widzę, że ktoś to robi bezinteresownie, to myślę, że to jest najlepsza postawa, o której warto mówić i myślę, że kilkanaście takich dobrych przykładów na pewno by się znalazło.
1: To bardzo się cieszę w takim razie, że masz też pozytywne doświadczenia. W tym roku TVN obchodzi 25-lecie działalności. Ty o TVN-ie powiedziałeś kiedyś, że znalazłeś takie swoje miejsce. I chciałabym się ciebie zapytać, jakie są twoje najlepsze wspomnienia związane z pracą w TVN-ie? Może niekoniecznie tylko jako reporter, ale tak ogólnie.
0: Ja pamiętam i uwierzycie lub nie, ale pierwszą rzecz na swoim dyżurze, jaką robiłem, to było 10 lat temu, no już troszkę ponad 10 lat temu, nie tak równiutko. To był mój pierwszy dyżur, jeszcze nie występowałem na antenie, tylko robiłem tak zwaną surówkę, czyli nagrywałem po prostu ten materiał. Pamiętam to jak dziś. Mój pierwszy dyżur, to którym Jurek Owsiak i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizowali w centrum Warszawy zajęcia z pierwszej pomocy. I ja tam byłem i po prostu to nagrałem i zrobiłem relację, więc w ogóle cudowną, dopiero teraz mi się to przypomniało, bo ja to pamiętam bardzo dobrze, ale teraz sobie zdaję sprawę z tego, że to było moje pierwsze nagranie, jak pracowałem w TVN24, że pojechałem właśnie z tej akcji uczenia, pokazywania, jak się udzielali, zwaną surówkę, z której później powstały materiały na naszą antenę. Więc to była moja pierwsza rzecz. Później następnego dnia szukałem dzików w Otwocku, a trzeciego dnia byłem już w Sejmie i tam opowiadałem o tym, że Komisja Wenecka interesuje się pewnymi rzeczami, które z wymiarem sprawiedliwości ówczesna koalicja rządząca chciała zrobić. Więc to są takie moje pierwsze wspomnienia, a później różnych wspomnień, no jest masa i niektóre będą niepowtarzalne, jak kiedyś... Aż to musiałem sprawdzić, zanim tutaj przyjechałem, bo tak się zastanawiałem, kurczę, człowiek tyle tych rzeczy przeżywa, a później po jakimś czasie ma wrażenie, że no nie, to się nie mogło wydarzyć. A była taka sytuacja z pewnym byłym ministrem obrony narodowej w poprzednim rządzie, który też zajmował się badaniem w różnych podkomisjach różnych rzeczy. Ja go kiedyś spotkałem na sejmowym korytarzu i mówię, dzień dobry panie ministrze. On mi odpowiada, dobry wieczór, ale ja patrzę na zegarek, jest jakaś 10:11, coś w ten deseń, to ja mówię, że o tej porze. Po czym on tak na mnie patrzy i mówi, no jak tak pana, na pana patrzę, to myślę o perspektywie wieczornej. I to był jeden taki moment, kiedy zazwyczaj dociekam dalej, ale stwierdziłem, że nie będę już zadawał żadnych pytań i po prostu chyba tak. Więc są i takie historie, ale są też historie, które są historiami ludzkiego dramatu, nieszczęścia, powodzi, klęski żywiołowe. Pamiętam też bardzo dobrze taką historię i też pewnie o tym trochę porozmawiamy w tej drugiej części, która będzie programem. Pamiętam, jak byłem kiedyś w Davos na forum ekonomicznym i pamiętam, że tam miałem taką sytuację, znaczy to nie jest nic nadzwyczajnego, ale ona mi została jakoś tak, wyryła się w głowie, że nagrywałem burmistrza Buczy. No, Bucza to miejsce, które doświadczyło ludobójstwa, no po prostu najgorszych rosyjskich zbrodni. Dramat, który trudno wyrazić słowami. I tam w jednym z domków, dlatego że tam jest tak, że każdy kraj, który bierze udział, domek i w tym domku organizuje wystawę. I wyproszono z udziału Rosję i jej miejsce zajęła Ukraina, która w tym domku zorganizowała wystawę zbrodni rosyjskich.

0: między innymi ludobójstwa, to wszystko, co wydarzyło się w Buczy, było bardzo skrzętnie udokumentowane. I był ten burmistrz Buczy, z którym ja, on nie rozmawiał po angielsku, rozmawiała jego asystentka, no więc ona trochę tłumaczyła te wszystkie pytania. I ja chciałem się dowiedzieć jak najwięcej, bo uznałem, że im więcej powie mi ten burmistrz, tym więcej później szerzej światu przekazać jako dzień, co tam się dzieje, co nieludzkiego zrobili Rosjanie. I ja go nagrywam, zadaję te pytania, on mi odpowiada i w pewnym momencie ta asystentka, która tłumaczyła, po prostu się rozpłakała. Wpadł emocjonalny, że trudno było ją uspokoić. I ja pamiętam, że pomyślałem sobie wtedy, bo dziennikarze staramy się wyłączać emocje, że chcemy dowiedzieć się jak najwięcej i że nie zawsze dobrze jest wyłączyć emocje, bo zapomina się wtedy o drugim człowieku. I dla niej, bo dla mnie pytającego o tę historię, dla burmistrza, który dużo o tym opowiadał, to była pewna mechanika, byle żeby ta informacja poszła jak najszerzej, żeby świat wiedział, co robi Rosja, a dla niej to byli znajomi, to byli bliscy, to była być może rodzina, miejsca, w których on zostało zrujnowane, a teraz tłumaczy tę opowieść i po raz kolejny to przeżywa. Więc takich momentów, które też przypominają o tym, że trzeba być człowiekiem w dziennikarstwie i że wcale nie zawsze trzeba wyzbyć się wszystkich emocji, tylko one czasem, które opierają się trzebne, to właśnie takie momenty też są i ważne, i istotne, i zostają w głowie w tej pracy przez te wszystkie, na szybko, które bym gdzieś tutaj wskazał.
1: To tak jeszcze wracając do pytania, które chciałam zadać przed tym pytaniem z mojej ASP, jaką jedną radę dałbyś aspirującym dziennikarzom?
0: Żeby zawsze słuchali siebie, ale czasami też innych, szczególnie jeżeli tamte osoby mają dobre rady, bo ja na przykład pamiętam, jak przyjechałem do Warszawy, to ja byłem przekonany, że ja będę się zajmował tak zwanym dziennikarstwem kulturalnym, że będę opowiadał o piosenkach, o filmach, o muzyce, co też jest wspaniałą formą dziennikarstwa, ale jakoś nie czułem się, wydawało mi się, że to będzie moja działka i wszyscy mi mówili, zajmuj się news, twój temperament. Ja mówiłem, nie, gdzie ja newsy, nie ma mowy, nie. Czasami tak nie zamykać się, tylko posłuchać tego, co mówią ludzie dookoła nas, również ci nieżyczliwi, bo ci, którzy na przykład nie trzymali kciuków albo nawet to po prostu takiego wniosku. A to, co też jest najważniejsze, w ogóle chciałby się zająć dziennikarstwem, to jest ciekawość świata. Znaczy, bez ciekawości świata, ciekawości ludzi, ciekawości wszystkiego, co dzieje się dookoła nas, nie da się być dziennikarzem, bo wtedy nie da się zadawać pytań, nie da się dochodzić do tego, co jest prawdą, dochodzić do tego, co jest interesujące, co jest problemem, nie da się o tym wszystkim opowiadać, więc myślę, że ciekawość to jest dla każdego dziennikarza. A myślę, że można w każdym wieku zostać.
1: Także tutaj ostatnie. Czy masz jakiś swój cel albo marzenie związane z dziennikarstwem i chciałbyś się nim podzielić?
0: Mam. Chciałbym, żeby politycy zaczęli zatrzymywać się na korytarzach, przestali mnie obrażać, odpowiadali na moje pytania, zachowywali się przyzwoicie, nie muszą mnie lubić, bo ja też nie zawsze siebie lubię, więc co dopiero miałbym tego od nich wymagać, ale żeby po prostu szanowali to, że ja nie jestem tam, bo jestem ja jako ja, tylko jestem w imieniu tych, którzy nie mogą być tam na miejscu, żeby zadać im te wszystkie pytania. Więc myślę, że to jest najważniejsze i tego bym oczekiwał od nich i tego bym od nich wymagał, żeby oni mieli wreszcie coś takiego, że muszą odpowiadać na pytania, muszą mówić o wszystkim. Miałem też taką na przykład rozmowę z jednym z młodego pokolenia, który, bo były teraz te oświadczenia majątkowe i też sprawozdania biur poselskich, teraz politycy wpadli na pomysł, będziemy sobie za pieniądze na prowadzenie biur poselskich prowadzić, brać w leasing samochody. Sprzedamy prywatne, weźmiemy w leasing swoje. Ja pytam takiego posła, który wydał 40 tysięcy przez rok na swój samochód, pytam się, no, że co to jest za samochód? Czy była potrzeba tyle wydawać, 40 tysięcy? No to już jest raczej jakiś tam niezły leasing. No wydałem tyle, ile wydałem. No dobrze, ale ja się pytam, ale jaka to jest marka, jaki to jest samochód? No taki w tej cenie 40 tysięcy. No dobrze, ale jaka to jest marka? No ja nie chciałbym tu reklamować. No na pewno jak on powie jakąś markę, to już wszyscy rzucą się kupować te samochody. I pytam go dalej, no ale wie pan, panie pośle, bo to trochę pokazuje myślenie wasze o pieniądzach. Co to jest za marka? No nie, tam nie będę mówił, co to za marka, tyle, że kosztowała tyle, ile wykazałem. No i oni tak to prezentują, tak podchodzą do publicznych pieniędzy. Jakiś jeden poseł wydał 40 tysięcy złotych, jak nie więcej chyba, na usługi gastronomiczne. I ja się go pytam, panie pośle, tyle pieniędzy na usługi, co to jest? A wie pan, bo jestem z Podlasia, to jak robię spotkania, to wie pan, jak na Podlasiu jest. No dobrze, no ale to da się tłumaczyć z tego, jak wydaje się publiczne pieniądze. I tego właśnie tłumaczyli, czuli, że mają obowiązek się tłumaczyć, sobie i wam życzę.
1: Dziękujemy bardzo. To był Radomir Witt. Musimy kończyć nasze spotkanie, bo przed tobą jeszcze twój program. Dziękujemy bardzo.
0: Ja jeszcze tylko chciałbym poprosić ogromne brawa dla Weroniki, dlatego że to był jej debiut. Jeżeli chodzi o Akademię, był świetny.

0: byłaś świetna. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, było naprawdę brawo, super. Brawa.
1: Dziękuję bardzo, było mi.
2: Słuchajcie, wielkie brawa dla Weroniki. Wy zostańcie tutaj, ponieważ jest to wyjątkowe spotkanie, w którym teraz Radomir zmieni fotele i teraz będzie się na tym fotelu, tak? I zaprosi tu swoich gości i za chwilę mamy dosłownie parę minut przerwy, żeby dołożyć tutaj dwa fotele i zaczniemy za sekundę. Wejdziemy. Rozpoczniemy tutaj program bez kitu. Naszym wszystkim widzom internetowym bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli ktoś chce nadal oglądać to spotkanie, to zapraszamy do TVN24+. Tam będzie program bez kitu już z Radomirem. Wielkie brawa dla was, że jesteście. Poczekajcie sekundę. Kto napisze kartkę dla Jurka? Ręka do góry. Ja was wszystkich sobie zapamiętam. Jeżeli za rok przyjedziecie i nie napiszecie tej kartki, pamiętajcie o adresie. Pamiętajcie o adresie. Trzymajcie się ciepło, pijecie wodę. Dobra, znikam i za chwilę wracamy. Brawa dla was!

0: Jest godzina 12. Dziś do 36 stopni IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami w naszym regionie. Od jutra pasażerowie korzystający z 30-dniowego metrobiletu będą mogli podróżować pociągami PKP Intercity na terenie metropolii. Strony rządowe nie są celem ataku, ale trudności z dostępem do portali gov.pl wynikają z dużego obciążenia serwerów.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. W całym województwie śląskim obowiązuje alert drugiego stopnia przed upałami. Temperatura może dziś wzrosnąć do 36 stopni. Takie temperatury oznaczają duże ryzyko udaru słonecznego, a nawet zagrożenie życia. Lekarze przypominają, że takie temperatury są szczególnie niebezpieczne dla seniorów, dzieci, kobiet w ciąży i osób z chorobami przewlekłymi. Aby uniknąć groźnych konsekwencji, należy pamiętać o kilku zasadach. Warto ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu między 10 a 15. Alicja Potrawa ze Śląskiego Oddziału NFZ-u radzi, aby ubierać się w przewiewną i jasną odzież, stosować krem z filtrem i okulary przeciwsłoneczne.
2: Długotrwałe przebywanie na słońcu bez odpowiednich zabezpieczeń to nie tylko ryzyko bolesnych oparzeń skóry, ale również udaru cieplnego. Jego objawy to wysoka temperatura, ból głowy, nudności i wymioty, sucha skóra i zaburzenia świadomości. W takich sytuacjach przenieśmy osobę w chłodne miejsce, podawajmy wodę małymi łykami i schładzajmy organizm. Jeśli nie pomaga, dzwońmy pod numery alarmowe.
0: W gorące dni warto pamiętać też o regularnym piciu wody i opieraniu jadłospisu na posiłkach lekkostrawnych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Od jutra pasażerowie korzystający z 30-dniowego metrobiletu będą mogli podróżować także pociągami Intercity na terenie metropolii. Przewoźnik w tej sprawie zawarł porozumienie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim większą liczbę dostępnych połączeń. Korzystanie z tych udogodnień będzie bardzo proste, mówi Witold Trulka z biura prasowego GZM-u.
3: Podróżni nie muszą pobierać żadnych dodatkowych rezerwacji miejsc. Podczas kontroli wystarczy pokazać kod QR w aplikacji Transport GZM lub papierowe potwierdzenie zakupu w przypadku metrokarty. Oferta dotyczy przejazdów w drugiej klasie na terenie naszej metropolii.
0: Nowe rozwiązania poprawią przede wszystkim system komunikacyjny, to także ułatwienie, zwłaszcza w okresie przebudowy katowickiego węzła kolejowego. 200 przeszczepów lekarze z klinicznego działu onkologii w szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu. Najmłodszy pacjent miał 11 lat. Jak mówi profesor Dariusz Dobrowolski, ordynator oddziału, sukcesywnie skraca się kolejka pacjentów do przeszczepu.
4: Staramy się skrócić tę kolejkę. Wiadomo, że w Polsce w dalszym ciągu ta kolejka jest dosyć liczna, a nam się udaje ją skracać. Także tutaj czas oczekiwania w tej chwili udało nam się zmniejszyć do roku. Kiedyś było nawet dzięki tej pracy 20 i w tym roku. Mam nadzieję, że niedługo będziemy się mogli pochwalić tym, że jeżeli pacjent będzie wymagał przeszczepu, no idealnie by było, żeby zejść poniżej pół roku.
0: A Sosnowiecki Szpital jest wiodącym ośrodkiem w Polsce, jeśli chodzi o przeszczepy rogówki.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Strony rządowe nie są celem ataku, ale trudności z dostępem do portali gov.pl wynikają z dużego obciążenia serwerów, tak tłumaczy wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało dziś wiadomość SMS z linkiem do pobrania dotyczącą poradnika bezpieczeństwa. Utrudnienia spowodowane zwiększonym ruchem sieciowym powinny jednak stopniowo zanikać.
5: Warto jednak też pamiętać, że wysyłanie linka do 30 milionów obywateli w jednej chwili, tak jak zrobiło RCB, no po prostu może spowodować, że mamy nadmierne zainteresowanie, ale już nad tym panujemy. To znaczy ten ruch się sieciowy zaczyna zmniejszać, zostały zwiększone limity pozwalające na to, żeby obywatele mogli szybszy mieć dostęp do stron internetowych.
0: A poradnik bezpieczeństwa jest dostępny w aplikacji mObywatel.

0: dosłownie. Proszę Państwa, przeważający obszar Polski pozostanie w zasięgu wyżu z nad pogranicza Rumunii i Ukrainy. Z południowego zachodu docierać będzie gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego, co zwiastuje upał jeszcze ciut większy niż wczoraj. Na południu i południowym wschodzie kraju nadal słonecznie, upalnie i bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze Polski zacznie się nieco chmurzyć i po południu od zachodu ku centrum postępować będą przelotne opady deszczu. Wieczorem miejscami pojawią się też burze, nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 28 stopni na Pomorzu, około 30-34 na przeważającym obszarze kraju, do 36 miejscami w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie z kierunków południowych, poza tym zachodni i północno-zachodni. A w województwie śląskim od rana do wieczora będzie słonecznie i bez opadów. Temperatura teraz już w granicach 27-29 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach, no, temperatury jak z Afryki. W Częstochowie i na Jurze do 34, w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii do 35, w Bielsku Białej do 34, w rejonach podgórskich od 30 do 33, wysoko w Beskidach od 23 do 26. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 978, mierzone na 17 hektopaskali. Będzie spadało dziś rano. Obojętny ciąg dalszy, ponownie w całym województwie śląskim słonecznie i gorąco. Jednak po południu będą możliwe słabe przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie może też zagrzmieć. Natomiast niedziela już troszeczkę chłodniejsza, bo temperatury w regionie poniżej 30 stopni, też nieco więcej chmur na niebie, no z których może gdzieniegdzie pokropić deszczem.
1: Ja myślę, że całkiem przyjemnie jak na lato przystało. Bardzo dziękujemy. Dariusz Schmidt ponownie pojawi się po 14.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Rudzki. Kierowcy informują o zakorkowanych bramkach w Mysłowicach na autostradzie A4, pasy w stronę Krakowa. Dalej na trasie mamy utrudnienia, roboty drogowe w Jaworznie, Jeleniu i w Chrzanowie. Uwaga, wybierającym się na Słowację przypominamy o utrudnieniach dotyczących to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz osób planujących tranzyt przez Słowację. Do 17 sierpnia całkowicie zamknięta jest dalnica D3 na odcinku Świercinowiec-Skalite w rejonie przejścia granicznego z Bardoń-Skalite. Tranzyt pojazdów ciężarowych drogą D3 na tym odcinku jest niedozwolony. Ruch na głównych drogach w regionie płynny, większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak drogowców mamy na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobiszowicami. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg.
3: Ostra odpowiedź szefa MON na krytykę opozycji w sprawie działań służb w związku z rosyjską rakietą, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie. Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że politycy opozycji powinni się wstydzić tego, że zarzucają rządowi zbyt późne informowanie opinii publicznej o zdarzeniu. Wicepremier nawiązał do sytuacji z 2023 roku za czasów rządów PiS i sprawy rosyjskiej rakiety, która spadła pod Bydgoszczą.
4: Jesteście bezczelni po tych zdarzeniach spod Bydgoszczy, w ogóle zabierając głos. Powinniście się wstydzić, bo te wczoraj wasze wezwania, gdzie kto jest, kto co zrobił, o informacjach. 131 dni, nie 131 godzin, nie 131 minut, 131 dni byliście niemi. W żaden sposób nie byliście w stanie wydusić siebie nic.
3: Szef MON podkreślił, że bierze 100% odpowiedzialności za działania wojska. Śledztwo w sprawie wczorajszych wydarzeń prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Poważne rozmowy w luźnej atmosferze. Na warszawskiej Pradze trwa spotkanie frakcji Mateusza Morawieckiego. Wydarzenie nazywane przez samych organizatorów mianem Rozwój plus Wy. Debatę przy grillu rozpoczął lider nowego klubu parlamentarnego Mateusz Morawiecki i zaprosił na całodniową debatę o przyszłości Polski. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na tym wydarzeniu. Powiedz, co mówił niebyły premier. No i kto się pojawił?
5: Mateusz Morawiecki mimo upału i rzeczywiście ewidentnego, kuszącego zapachu z grilla mówił o sprawach dla siebie ważnych, o konieczności zakończenia rozpamiętywania przeszłości i skupieniu się na tym, co przed Rozwojem Plus.
6: Zdecydujmy się na pozostawienie za sobą pewnych sporów, które u nas
5: na warszawskiej Pradze jest przedni. Zresztą według zapowiedzi części polityków Rozwoju Plus, no ma się tutaj pojawić m.in. Gęsina, ale nie będzie. Pytałam o to Mariusza Goska, który jest w tym tak zwanym starym PiSie i nie krył oburzenia.

0: idąc na placki ziemniaczane, tutaj mam taką restauracyjkę, gdzie są przepyszne placki ziemniaczane, wszedłem niechcący zupełnie i no i powiedziałem, czytując trochę Bogusława Lindę, że to źli ludzie są.
1: A kto tutaj przyszedł? Wiele osób, które nie należą do żadnej partii, bo wielu szuka nowej siły politycznej, która może spełni w przyszłości oczekiwania. Mają pojawić się też i mogą pojawić się bezkarnie ludzie z Polski 2050, bo zielone światło do udziału w tym wydarzeniu dała sama Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
2: I rozumiem, że spróbują tej kiełbasy wyborczej z grilla Morawieckiego. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. 76-latek zostawił psy w nagrzanym samochodzie. Odpowie za znęcanie się nad zwierzętami. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Łaszczów w województwie lubelskim. Mówi Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji.
3: Policjanci przez szyby zauważyli 5 psów znajdujących się wewnątrz auta. Zwierzęta były w złej kondycji. Do czasu przybycia na miejsce lekarza weterynarii mundurowi zaopiekowali się czworonogami, dostarczając im świeżej wody. Zostały odebrane właścicielowi i tymczasowo umieszczone w schronisku.
2: Mężczyzna znajdował się kilka kilometrów od pozostawionego auta. Nie był w stanie wytłumaczyć, dlaczego i na jak długo zostawił psy w samochodzie. Teraz grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Budapeszt przygotowuje się na możliwe skutki kryzysu energetycznego wywołanego rekordowo niskim poziomem Dunaju. Burmistrz stolicy zapowiedział, że jeśli dojdzie do całkowitego zatrzymania elektrowni jądrowej Poksz, miasto wyłączy dekoracyjne oświetlenie najważniejszych budynków i mostów, aby ograniczyć zużycie energii.
4: Gergej Koraczan podkreślił, że stolica chce w ten sposób dać przykład mieszkańcom i wesprzeć działania na rzecz stabilności systemu elektroenergetycznego. Zapewnił jednak, że oświetlenie ulic ze względów bezpieczeństwa nie będzie ograniczane. Według najnowszej informacji opublikowanej przez premiera Pejtara Modziora, elektrownia Poksz pracuje już z mocą poniżej 50% swoich możliwości. 4 reaktory o łącznej mocy około 2000 MW, które normalnie dostarczają niemal połowę energii elektrycznej zużywanej na Węgrzech, zostały znacząco ograniczone z powodu zbyt niskiego poziomu i wysokiej temperatury wody w Dunaju. Jednocześnie pogłębiają się problemy z zaopatrzeniem w wodę. Szczególnie trudna sytuacja panuje w turystycznym Santendre, gdzie obowiązują ograniczenia w zużyciu wody, a mieszkańcy są proszeni o rezygnację z podlewania ogrodów, napełniania basenów i innych działań zwiększających pobór. Władze wysłały już wojsko i służby do zaopatrywania mieszkańców w wodę pitną. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
2: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Dziś słonecznie, jednak na północy i w centrum może się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe są także burze z gradem. Na południu pogodnie. Teraz na termometrach w Kołobrzegu 20 stopni, w Legnicy 30, w Warszawie i Krakowie 32, w Kozienicach 34.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

0: Jest 14. Sejm uchylił immunitet posłowi Wojciechowi Królowi. Nie ma jednak zgody na jego tymczasowe aresztowanie. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie premiera o zmianie granic administracyjnych. Częstochowa będzie większa, kosztem Poczesnej. Policja wyjaśnia okoliczności ataku pasażerki na kierowcę przewozu osób w Częstochowie. Świadkiem zdarzenia było jej dziecko.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla do odpowiedzialności karnej, o co wnioskowała Prokuratura Europejska. Jednocześnie Sejm nie zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka. Europejski prokurator generalny zarzuca posłowi koalicji popełnienie dwóch czynów zabronionych. Prokuratura Europejska otworzyła śledztwo dotyczące złożonego procesu korupcyjnego, który miał negatywny wpływ na interesy Unii Europejskiej, który obejmuje kilka osób podejrzanych o czyny związane z zarządzaniem funduszami przeznaczonymi na projekty unijne. Chodzi o zarzuty dotyczące korupcji oraz ingerencji w proces zamówień publicznych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie premiera Donalda Tuska o zmianie granic administracyjnych. Od stycznia Częstochowa powiększy swoje granice kosztem gminy Poczesna. Zmiana obejmie około 580 hektarów, w tym teren składowiska odpadów w Sobuczynie. Czujemy satysfakcję, ale nie radość, twierdzi wiceprezydent Częstochowy Zdzisław Wolski.
2: To jest dzień, którego w moim odczuciu w ogóle nie powinno być. Było mnóstwo czasu, żeby od prób przejęcia części gminy Poczesna odstąpić, tylko apelowaliśmy, że absolutnie z punktu widzenia miasta nie może być sytuacji takiej, że gmina Poczesna blokuje całkowicie rozwój CPK, czyli składowiska odpadów.
0: Zdajemy sobie sprawę, że przejmujemy około 250 mieszkańców, z których nie wszyscy z takiego obrotu sprawy są zadowoleni, dodaje Łukasz Pabiś, wiceprezydent Częstochowy.
3: Dlatego cały 2027 rok poświęcimy na to, żeby przygotować tą mapę inwestycji na tych terenach, które zostały wcielone do Częstochowy. Myślimy tutaj o infrastrukturze drogowej, ale nie tylko. Zrobimy wszystko, żeby nowi mieszkańcy Częstochowy poczuli i utożsamili się z Częstochową.
0: Władze Poczesnej, powołując się na wynik referendum, w którym ponad 99% biorących w nim udział opowiedziało się przeciw włączeniu części terenów do Częstochowy, zapowiedziały już skierowanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego. Pozostajemy w Częstochowie. Po tym, jak w mediach społecznościowych opublikowano nagranie, na którym kobieta podróżująca razem z dzieckiem pojazdem świadczącym usługi przewozu osób uderzyła kierowcę, częstochowscy policjanci postanowili wyjaśnić tę sprawę. Okazało się, że kierowcą jest 35-letni obywatel Ukrainy, a napastniczką 48-latka, informuje aspirant Marlena Leszczyniak z Komendy Miejskiej Policji.
4: Mężczyzna realizował zamówiony przez kobietę kurs. Kiedy odmówił jej zatrzymania się przy sklepie, został przez nią uderzony w głowę. Policjanci zabezpieczyli zapis monitoringu z samochodu pokrzywdzonego, który może pomóc w wyjaśnieniu przebiegu całego zdarzenia. 48-letnia kobieta sama zgłosiła się do komisariatu Policji I w Częstochowie, gdzie zostały z nią wykonane wstępne czynności, a następnie została zatrzymana.
0: Materiały przekazano do częstochowskiej prokuratury, a w związku z tym, że świadkiem zdarzenia było dziecko, o sprawie zostanie poinformowany także sąd rodzinny. W centrum Sosnowca zaświeci dziś nowy metropolitalny neon. Zawiśnie na kamienicy przy ulicy Dęblińskiej. Oficjalne rozświetlenie planowane jest na godzinę 20. Neon znajduje się w pobliżu Mostu Żelaznego i będzie witał wszystkich przybywających do centrum miasta od strony Katowic. Będzie to symboliczne nawiązanie do lokalnego dziedzictwa i estetyki miast regionu. Jednocześnie to wyraz integracji w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wcześniej neony pojawiły się w Katowicach, Dąbrowie Górniczej czy w Bytomiu.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Zachmurzenie w Śląskiem jest małe, miejscami umiarkowane, ale co jakiś czas lokalnie może być więcej chmur, które przyniosą przelotne słabe opady deszczu. Jest gorąco, dziś nawet 36 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali, biometr jest niekorzystny, oddziałują na nas bowiem upał i duchota.
6: A informacje dla kierowców zebrał i przedstawi Marcin Rudzki.
7: Zaczynamy od trasy S1, Stara Wieś, kierunek Bielsko-Biała. Tam zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką po kolizji zwężenie do jednego pasa. Droga może się korkować, zachowajmy ostrożność. Wybierającym się na Słowację przypominamy o utrudnieniach, a dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz osób planujących tranzyt przez Słowację. Do 17 sierpnia całkowicie zamknięta jest dzielnica D3 na odcinku Świrci-Nowec-Skalite. Tranzyt pojazdów ciężarowych drogą D3 jest niedozwolony. Ruch na głównych drogach raczej płynny, większe utrudnienia w miejscach prac drogowych i przypominamy, drogowców mamy na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami. Drogowcy działają też na DK86 w Sosnowcu jeszcze przed zjazdem na DK94, no i na jedynce w Czechowicach-Dziedzicach. Tam trwa budowa nowego wiaduktu i zmiana organizacji ruchu. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
8: Już 60 tysięcy osób przekroczyło granicę z Ceutą. Liczba ta przekracza połowę populacji tej hiszpańskiej esklawy. Premier Pedro Sanchez określił sytuację na granicy z Marokiem jako bezprecedensową. Według władz fala nielegalnych przekroczeń granicy w Ceucie była efektem informacji, które szybko rozeszły się wśród siatek przemytników ludzi.
9: Pedro Sanchez podkreśla, że wydarzenia z ostatnich dni przerwały kilkuletni trend spadku liczby nielegalnych.

0: Który ma przyspieszyć ich identyfikację oraz procedury powrotu do krajów pochodzenia. Mateusz Czmiel, Polskie Radio, Madryt.
1: Jest akt oskarżenia przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi. Śledczy zarzucają mu popełnienie 3 przestępstw, w tym m.in. publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Donalda Tuska. Groźby padły w trakcie publicznego i transmitowanego w mediach wystąpienia podczas zgromadzenia 11 października ubiegłego roku na Placu Zamkowym w Warszawie. Odbywał się wtedy Wiec Prawa i Sprawiedliwości. Szef MSWiA zapowiada dalsze prace nad powiadamianiem alarmowym. Marcin Kierwiński podczas wystąpienia w Sejmie podkreślił, że obecny rząd rozpoczął odbudowę obrony cywilnej. Dodał, że wczoraj podczas incydentu z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie procedury zadziałały.
2: Wczoraj procedura SPO-13 zadziałała. Wszystkie jej desygnaty zostały wypełnione. Mimo że system alarmowy jest tak skonstruowany, że ten sam sposób powołuje alarm, czy ogłasza alarm, co odwołuje alarm, ale już zdecydowaliśmy, że po każdym odwołanym alarmie będą przychodzić SMS-y RCB.
1: Wcześniej w sejmowym wystąpieniu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że bierze 100% odpowiedzialności za działania wojska. Zwrócił się także do opozycji.
3: Przywróćcie proporcje swoim zachowaniom. Zejdźcie na ziemię, zobaczcie realne zagrożenie. Ono jest na wschodzie, nie na zachodzie. Ono jest z Federacji Rosyjskiej, nie z Ukrainy. Stańcie za Wojskiem Polskim i dajcie im działać. Nie decydujcie o to, kiedy żołnierz ma strzelać i podejmować decyzje. Zróbmy wspólnie warunki, żeby Polska była najbezpieczniejsza. Jeżeli nie potraficie pomóc, przynajmniej przestańcie przeszkadzać.
1: Śledztwo w sprawie wczorajszych wydarzeń prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Ostatni tydzień lipca jest 5. z rzędu tygodniem wzrostu cen benzyny i diesla. Średni poziom cen diesla ponownie przekroczył 8 zł za litr i w przyszłym tygodniu lepiej nie będzie, mówi analityczka biura Reflex Urszula Cieślak.
4: Niezbyt optymistycznie wyglądają prognozy na kolejny tydzień i na przełom pierwszego i drugiego miesiąca wakacji. Spodziewamy się niestety kontynuacji podwyżek cen detalicznych, chociaż tempo tego wzrostu i skala podwyżek na kolejny tydzień jest już coraz niższa. Spodziewamy się średniego wzrostu cen benzyn o około 4-5 groszy na litrze, natomiast oleju napędowego o około 15 groszy.
1: Wzrost cen jest spowodowany napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie. UEFA grozi bojkotem wszystkich turniejów FIFA, jeżeli Światowa Federacja dopuści prywatnych inwestorów do spółki zarządzającej komercyjną stroną Mistrzostw Świata. Wszystkie 55 europejskie związki jednogłośnie poparły takie stanowisko.
5: FIFA zapowiada jednak kontynuowanie konsultacji. Plan zakłada utworzenie wartej 20 miliardów dolarów spółki FIFA Forward Enterprise, w której prywatni inwestorzy mogliby objąć do 20% udziałów. Podmiot odpowiadałby za prawa telewizyjne, sponsoring i organizację turniejów. Światowa Federacja zapewnia, że zachowałaby kontrolę nad decyzjami sportowymi, a każdemu z 211 członków obiecuje do 40 miliardów euro na rozwój piłki. Projekt wymaga poparcia większości federacji. Jan Oleński, Polskie Radio.
1: Podkarpaccy pogranicznicy zatrzymali poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania obywatela Ukrainy. Mężczyzna ukradł 171 rowerów elektrycznych o wartości ponad 500 000 zł. Został zatrzymany na przejściu w Budomierzu.
6: Sprawa dotyczy jeszcze 2024 roku. Wtedy mężczyzna wykorzystał fałszywą dokumentację wysyłkową i podał się za pracownika firmy transportowej. W ten sposób załadował 171 rowerów elektrycznych, których nie dostarczył w umówione miejsce.
1: Powiedział rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Piotr Zakielarz. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami. W centrum i na północy chmury, deszcz i burze z gradem. Od 22 stopni nad samym morzem do 35 na Mazowszu i Podkarpaciu.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomo.
9: Do studia przynosi ją Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Radykalnej zmiany w pogodzie, przynajmniej w najbliższych dniach, nie należy się spodziewać?
10: Raczej nie. W niedzielę troszeczkę, parę stopni będzie poniżej.

0: 30, ale w poniedziałek znowu upał wróci do nas, także taki króciutki oddech w niedzielę nas czeka.
1: To był taki zwiastun prognozy pogody, teraz część właściwa.
0: Cały czas, proszę Państwa, napływa do nas z południa zwrotnikowe powietrze, stąd ten upał. No, na południu i południowym wschodzie kraju do końca dnia słonecznie i bez opadów. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie umiarkowane i duże. No i po południu na krańcach wschodnich kraju oraz od zachodu ku centrum będą postępować przelotne opady deszczu i miejscami też zagrzmi. No, możliwe, że spadnie nawet grad. Temperatura maksymalna od 28 stopni na Pomorzu, około 30-34 na przeważającym obszarze kraju, do 36 miejscami w centrum. Wiatr słaby, umiarkowany na wschodzie z kierunków południowych, poza tym zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 80, a lokalnie nawet do 90 km na godzinę. A w województwie śląskim druga część dnia nadal pod znakiem lejącego się z nieba skwaru i żaru. Na niebie królować będzie słońce, bo też zachmurzenie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura teraz w granicach 32-34 stopni Celsjusza, a maksymalnie dziś na termometrach w Częstochowie i na Jurze do 34, w Katowicach i miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii do 35, w Bielsku Białej do 34, w Raciborzu nawet do 36, w rejonach podgórskich od 31 do 34, wysoko w Beskidach od 24 do 26. Wiatr słaby, zmienny, wysoko w górach, okresami mocniejszy, południowo-zachodni i zachodni. Najbliższa noc, proszę Państwa, z zachmurzeniem małym, miejscami umiarkowanym. No i też może się mocniej gdzieniegdzie zachmurzyć, ale padać nie powinno, a temperatura minimalna w zakresie 19-21 stopni Celsjusza, czyli znów przed nami tropikalna noc. Wiatr nie będzie nas chłodził, bo z południa i słaby. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 983, mierzone na poziomie morza 1014 hektopaskali. Będzie jeszcze lekko spadać, biometr niekorzystny, może nas dopaść uczucie osłabienia i zmęczenia z powodu tego upału. A jutro, w sobotę, pierwszego dnia sierpnia, w województwie śląskim gorącego lata ciąg dalszy. Zachmurzenie zróżnicowane od małego po przejściowo duże w ciągu dnia nie powinno padać. Dopiero pod wieczór miejscami, gdzie niegdzie pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 30-33 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany, zmienny. W niedzielę na chwilę odpoczniemy od upałów, jak mówiłem. Zachmurzenie zróżnicowane od całkowitego po umiarkowane na przeważającym obszarze, bez opadów, jedynie lokalnie, głównie w Beskidach, może przelotnie pokropić, a temperatura maksymalna w zakresie 25-27 stopni Celsjusza, czyli trochę chłodniej. Wiatr słaby z północy, a następnie ze wschodu. Jednak od przyszłego tygodnia temperatury znowu powyżej 30 stopni.
1: Tak głosi prognoza pogody, którą przedstawił Dariusz Schmidt. Pięknie Ci dziękuję. Sprawdzałem jeszcze równolegle, jak to wygląda w szerszym ujęciu, czyli w Europie. No i okazuje się, że to największe ciepło rozgościło się właśnie w naszej części kontynentu. Wyobraź sobie, że najcieplejszą o tej porze stolicą Europy jest Wiedeń.
0: No.
1: A raczej Wiednia nie podejrzewalibyśmy o to, że będzie najcieplejszą stolicą Europy. W naszej stolicy, w Warszawie, też temperatura wyższa niż chociażby w Atenach, w cypryjskiej Nikozji czy w tureckiej Ankarze. Warszawa dystansuje też Lizbonę. No dobrze, cieszmy się tym ciepłem, a jak Państwo nie widzą powodu, żeby się cieszyć, to proszę sobie przypomnieć listopadowe dni. I od razu inaczej, prawda?
0: Właśnie.
1: To był Dariusz Schmidt, który wróci jeszcze dziś do Państwa na antenie Radia Katowice po godzinie 18:00.
0: Tak zrobię.

0: A teraz w Radiu Katowice czas na Łukasza Łaskawca i skrót najważniejszych informacji.
1: Rosyjski samolot przechwycony nad Morzem Bałtyckim 40 km od Kołobrzegu, poinformował o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Przed południem na północ od Kołobrzegu para dyżurna polskich F-16 przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 i uleciał bez planu lotu z wyłączonym transponderem. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Tymczasem ambasador Rosji został wezwany do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Poinformował o tym w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Wczoraj w nocy w województwie lubelskim spadła rosyjska rakieta, prawdopodobnie CH-101. Pierwsza połowa wakacji w województwie śląskim była bezpieczniejsza niż ubiegłoroczny lipiec, wynika ze statystyk policji. W porównaniu z poprzednim rokiem na drogach regionu doszło do mniejszej liczby wypadków. Znacząco spadła także liczba ofiar śmiertelnych z 20 do 10. 12 ofert wpłynęło na przetarg, w którym Komunalny Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej chce wybrać wykonawcę pierwszego z dwóch etapów północnej śródmiejskiej obwodnicy miasta. Inwestycja, szacowana na 600 milionów złotych, ma zostać zrealizowana w ciągu 20 miesięcy.
2: MSZ wezwało ambasadora Rosji w związku z rakietą, która w czwartek uderzyła w terytorium Polski. Z kolei w Sejmie szef MON-u przedstawił posłom informacje na temat jej wtargnięcia. Służby zadziałały prawidłowo, zapewniał wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Na zarzuty opozycji odpowiadał też minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Zapowiedział, że po każdym odwołanym alarmie będzie przychodził SMS, który wyjaśni, czego dotyczyło zagrożenie.
3: Szef MON podkreślał, że bierze na siebie stuprocentową odpowiedzialność za działania żołnierzy i podejmowane przez nich decyzje. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił też, że podczas naruszenia przez rosyjską rakietę naszej przestrzeni postępowali oni zgodnie z procedurami i zgodnie z zagrożeniem.
4: Nie decydujcie o to, kiedy żołnierz ma strzelać i podejmować decyzje. Zróbmy wspólnie warunki, żeby Polska była najbezpieczniejsza. Jeżeli nie potraficie pomóc, przynajmniej przestańcie przeszkadzać.
3: Również szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewniał, że zadziałały wszystkie procedury. Dodał, że rząd wyciąga wnioski z każdej kryzysowej sytuacji. Zapowiedział również dalsze prace nad powiadamianiem alarmowym.
5: Mimo, że system alarmowy jest tak skonstruowany, że ten sam sposób ogłasza alarm, co odwołuje alarm, ale już zdecydowaliśmy, że po każdym odwołanym alarmie będą przychodzić SMS-y RCB.
3: Wydarzenia z nocy ze środy na czwartek w Polsce to konsekwencja przeprowadzonego przez Rosję zmasowanego ataku na Ukrainę. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Rosyjski samolot przechwycony nad Morzem Bałtyckim 40 km od Kołobrzegu, poinformował o tym szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Przed południem na północ od tego miasta para dyżurna naszych F-16 przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 i uleciał bez planu lotu z wyłączonym transponderem. Transponderem nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Debata nad przyszłością Polski w piknikowej odsłonie na warszawskiej Pradze trwa wydarzenie polityczne organizowane przez Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników. Były premier spotkanie otworzył krótkim wystąpieniem, prosił o zakończenie sporów na prawicy i skupienie się na rozwijaniu nowej idei. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która obserwuje tego politycznego grilla. Witaj.
6: Dzień dobry.
2: Nie powiedz, jaka jest frekwencja i jak politycy odnajdują się w nowej roli.
6: No, czują się na pewno doskonale, bo patrząc na uśmiechy, na rozmowy z każdym, kto zaczepi tutaj Polityka Rozwój Plus i na zakasane rękawy, no to mniemam, że wszyscy zapewne są przygotowani do ciężkiej i efektywnej pracy.
7: Jest piękna pogoda, pachnie świetnym jedzeniem, od razu jestem głodny, słyszę świetne idee, więc są wszystkie potrzeby spełnione.
6: Mówił Krzysztof Szczucki, polityk liczy na dużą frekwencję po 16, gdy ludzie będą wychodzić z pracy i pewnie skuszą ich zapachy z grilla, aby tu przyjść. Na pewno nie pojawi się tutaj nikt z Prawa i Sprawiedliwości. Słychać duży żal do ludzi Mateusza Morawieckiego i do samego Morawieckiego.
8: A on nas był wiceprezesem, miał silną swoją frakcję. No to po co Mateusz Morawiecki to zrobił? Nie rozumiem.
6: Tak mówił Kacper Płażyński i największy żal ma do byłego premiera za to, że tych, którzy zostali przy Kaczyńskim i przy starym PiSie, uważa za gorszą część partii.
2: O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Jest akt oskarżenia przeciw Robertowi Bąkiewiczowi za nawoływanie do pozbawienia życia premiera Donalda Tuska. Prawicowy aktywista miał popełnić 3 przestępstwa podczas publicznego wystąpienia 11 października 2025 roku na Placu Zamkowym w Warszawie, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie Mateusz Martyniuk.
9: Publicznie nawoływał do pozbawienia życia prezesa Rady Ministrów, bądź też spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu niego, bądź też osób z nim współpracujących. Przypomnę, że Robert Bąkiewicz używał w tym kontekście takich słów jak wyrywanie używanie chwastu, używanie napalmu, tłuczenie przeciwnika. Drugie z przestępstw to publiczne poniżenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. I trzecie przestępstwo to nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i rasowych.
2: Bąkiewiczowi grozi do 3 lat więzienia. Strażacy z Wielkopolski wesprą gaszenie pożarów w Hiszpanii. Po przelocie od razu zostaną skierowani do działań ratowniczych. Z Poznania wyjeżdża dziś 6 strażaków. Grupa specjalizuje się w gaszeniu pożarów lasów z ziemi bez użycia ciężkich pojazdów. Strażacy są szkoleni do pracy tam, gdzie nie mogą dotrzeć wozy gaśnicze, mówi kapitan Kamil Kujawa.
10: Nasze techniki są dostosowane do tych trudnych warunków, w których będziemy pracować, no bo oczywistym jest, że tam, gdzie ten ciężki samochód pożarniczy może wjechać, no to on tam po prostu wjeżdża i gasi. My będziemy kierowani tam, gdzie nie da się dotrzeć tymi ciężkimi samochodami.
2: Pierwsza zmiana, w której uczestniczą strażacy z Wielkopolski, będzie wspierać hiszpańskie służby do 11 sierpnia.
0: Klimat.
2: Opalna pogoda nie sprzyja jakości powietrza, jest ona głównie przeciętna, na Mazowszu, Śląsku i Dolnym Śląsku dostateczna. Ponad 56% mocy jest generowane z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Do końca dnia, wieczorem i w nocy na północy i w centrum pochmurno z opadami deszczu i burzami z gradem. Tam wietrznie, na południu pogodnie. Do wieczora od 22 stopni nad morzem do 35 na Mazowszu i Podkarpaciu.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

Wierzchowicami, tam pracy drogowej, zwężenie. Drogowców mamy także na jedynce w Czechowicach, Dziedzicach. Tutaj trwa budowa nowego wiaduktu. 691 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.

to zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku.

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś: lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już jest nam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać

przepiękny koncert na małej scenie tylko z nazwy, ale tam jest taki ogień, grają dla nas na finale, grali dla nas na najpiękniejszym festiwalu świata. Ja tylko powiem, że do tej pory bezpiecznie, pięknie, wszystkie meldunki są po prostu przeurocze. No tak by się chciało, żeby w każdym zakątku Polski taki dzień był jak dzisiaj u nas, czyli uśmiechnięty, dobry, radosny, pełen muzy, wszędzie tłumy ludzi. Podziękujcie straży za wodę, polewają was, właśnie jadą, polali was. Przed wami Dziwna Wiosna!

Dzień dobry, piękni ludzie, jesteśmy Dziwna Wiosna!

zrobić, żebyś chciał, żebyśmy zrobili hałas dla dwóch osób. Miała tutaj dzisiaj być Agata z nami, ale nie może tu przyjechać, ponieważ jej mama Ela walczy w szpitalu o życie. Więc zróbcie hałas tak, że mam kurwa wyjebało płuca w powietrze dla niej, dobra? To są dzielne dziewczyny, zróbcie to dla nich.

Na tym festiwalu wysyła się miłość, a nie nienawiść. Dziękuję wam bardzo za to. Za chwilę zagramy dla was numer, przy którym w zeszłym roku Michał oświadczy się po ulicy. Kochamy was.

Jak się czujemy? No dobra, zobaczymy. Zrobisz sobie taką, kurwa, jaka to melodia.

Cause I found

Teraz będę napierdalał, najpierw chciałem wam coś zaśpiewać, dobra? Moja babcia była Marysia. Kocham tę kobietę, żałuję strasznie, że już jej nie ma na tej planecie. Ta piosenka nazywa się Maria i to jest piosenka dla was, o wszystkich waszych bliskich, których chcielibyście mieć dalej przy sobie.

jak życzycie. Wyglądacie pięknie.

Ale zanim pokażę... Jest tyle powodów, na które można się wkurwiać w dzisiejszych czasach. Jest AI, które za chwilę chce nas pozbawić pracy. Są nawet artyści AI, którzy przychodzą. Wiesz co? AI napisało mi taką piosenkę i chciałbym teraz ją zaśpiewać, tylko tak bardziej po ludzku. Chcą, żebyśmy mieli dziewczyny i chłopaków AI. Myślę, że to są wszystko jebani faszyści. Myślę, że należy ich wszystkich pierdolić. Myślę, że najważniejsze jest to, że mamy siebie nawzajem, a z dobrych wiadomości to ludzkie gówno Andrew Tate siedzi w areszcie. Ta piosenka nazywa się Światła Miasta. Dzisiaj jestem jak

Wojtek Traczyk gra na basie, to jest ta piękna klata, zobaczcie. Big Bad Boy Motherfucker Mike na bębnach.

miałem być jako kosmonautą, prowadzić kosmiczne auto, przejechać kosmos w górę i w dół. Ale głowa mi znowu nie działa, smutna historia się stała. Kosmiczne auto porwane, serce złamane, złamane na pół. Kolor OMB. Widzę cię, widzę cię, widzę cię. Widzę cię, widzę cię, widzę cię. Nie zabiorę cię. Zabierz mnie, zabierz mnie, zabierz mnie. Zabierz mnie, zabierz mnie.

masz narkotyki lek. Tylko z tobą jeszcze mam dreszcze. Kochani, chodź, koniec tu po mieście. Widziałem cień świat samego siebie. Na twojej czynie widziałem cień ciebie. W korale. Widzę cię, widzę cię, widzę cię.

coś specjalnie dla was, ale chcielibyśmy, żebyście o nas nie zapominali. Zróbcie nam follow na Instagramie, spotkajcie się z nami na koncertach jesienią.

Słuchajcie, nas trzech widzimy, wyglądamy pięknie, tańczymy i lśnimy w słońcu. Ale bardzo wiele osób się napracowało, żeby się mogli tu być. Nasza menadżerka Magda Łaszkiewicz. Nasz dobry człowiek, kierowca Marcin. Nasz człowiek Piotrek z Doppler. Robert, wiem, że tu jesteś, ściskam cię. Marcin, to jest nasz nowy początek. To są jedni z moich kochanych osób na świecie. Wojtek Traczek. Michał Młyniec na perkusji. Zróbcie hałas dla chłopaków z Łodysza, z Giganta, dla techników, dla wszystkich tutaj. Dla ludzi z ochrony, zróbcie hałas dla naszego soundmana Łukasza. Kocham cię, Adela.

0: Dziękujemy bardzo. Jurek, dziękujemy. Dren, dziękujemy. Do zobaczenia następnym razem. Uważajcie na siebie. Kochajcie się i pierdolcie faszystów.
1: Nawiązna. Tak się rozkręcili, że jeszcze chcieli grać, ale czas to jest czas. Chodźcie tu wszyscy. Zimna wiosna, przepiękny trans, przepiękne dźwięki nad tym cudownym niebem, które dał nam trochę wiatru, który dał nam trochę ulgi w tym upale. Panowie, nie uciekajcie, weźcie go za głowę, no niech wraca do nas. To dawaj, to dajemy. Chodźcie wszyscy razem. Gramy całą paczką. Daj się przytulić. I dziękuj mnie. Dziękuj tutaj wszystkim tym ludziom. 100 lat!

A kto? Do zdjęcia. Do zdjęcia, chodźmy. Hałas z tyłu. Dziękuję.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Rudzki. Ponownie zaczynamy od trasy S1. Przypomnijmy, Stara Wieś za Dankowicami, kierunek Bielsko-Biała. Tam mieliśmy zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką. Droga korkowała się. Uwaga, aktualnie jedziemy już bez utrudnień. Teraz lekko zakorkowane mamy bramki na autostradzie A4 w Mysłowicach. Tutaj ciasno zarówno w stronę Krakowa, jak i Katowic. Uwaga, przypominamy wbierającym się na Słowację utrudnieniach, a dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz osób planujących tranzyt przez Słowację. Do 17 sierpnia całkowicie zamknięta jest dalnica D3 na odcinku Świrci-Nowec-Skalite w rejonie przejścia granicznego z Wardoń-Skalite. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny, utrudnienia w miejscach prac drogowych. Przypominamy, drogowców mamy na autostradzie A1 kierunek Łódź. Pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami, tam prace drogowe i zwężenie. Drogowców mamy także na jedynce w Czechowicach-Dziedzicach. Tutaj trwa budowa nowego wiaduktu. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
1: A teraz w Radiu Katowice czas na Łukasza Łaskawca i skrót najważniejszych informacji.
2: Rosyjski samolot przechwycony nad Morzem Bałtyckim, 40 km od koło brzegu, poinformował o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Przed południem na północ od koło brzegu para dyżurna polskich F-16 przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 i uleciał bez planu lotu z wyłączonym transponderem. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Tymczasem ambasador Rosji został wezwany do polskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Poinformował o tym w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Wczoraj w nocy w województwie lubelskim spadła rosyjska rakieta, prawdopodobnie CH-101. Pierwsza połowa wakacji w województwie śląskim była bezpieczniejsza niż ubiegłoroczny lipiec. Wynika ze statystyk policji. W porównaniu z poprzednim rokiem na drogach regionu doszło do mniejszej liczby wypadków. Znacząco spadła także liczba ofiar śmiertelnych z 20 do 10. 12 ofert wpłynęło na przetarg, w którym Komunalny Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej chce wybrać wykonawcę pierwszego z dwóch etapów północnej śródmiejskiej obwodnicy miasta. Inwestycja, szacowana na 600 milionów złotych, ma zostać zrealizowana w ciągu 20 miesięcy.
3: Rosyjski ambasador wezwany do polskiego MSZ. Chodzi o rakietę, która spadła wczoraj w województwie lubelskim, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
4: My traktujemy historię wczorajszą, historię, kiedy polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski pocisk manewrujący, bardzo poważnie. W związku z tym został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych rosyjski ambasador, ale proszę pozwolić, że najpierw pan ambasador usłyszy, co mamy mu do powiedzenia, a dopiero potem będziemy informować media.
3: Wcześniej o wezwaniu ambasadora poinformował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Budujemy zintegrowany cyfrowy system ostrzegania ludności, tak mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Podkreśla, że wszystkie elementy muszą się ze sobą współdziałać. Dodał, że zostanie też rozbudowana łączność rządowa, której za rządów PiS-u nie było. Polska pozbawiona była na poziomie gminnym i powiatowym łączności specjalnej, powiedział.
5: Bardzo trudno mówić o dobrym informowaniu, dobrym reagowaniu na kryzysy, jeżeli nie ma łączności. Dziś rozbudowujemy system TETRA. To już jest ponad 60% zasięgu, jeżeli chodzi o cały kraj. W ciągu kilkunastu miesięcy chcemy, aby było to 100%. Wchodzimy w system łączności satelitarnej Irish Square. Kilka dni temu podpisywałem umowę w tym zakresie. To wszystko są elementy wielowarstwowego systemu, który ma służyć zarządzaniu kryzysowemu i który ma służyć także ostrzeganiu ludności.
3: Dziś w Sejmie szefowie MON-u i MSWiA przedstawili posłom informacje na temat wtargnięcia rosyjskiej rakiety do Polski. Dziś przedterminowe wybory na 27 września. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw. Nie oznacza to jeszcze formalnego, bo przestrzega Anskra Krajowego Biura Wyborczego.
6: Kampania wyborcza zaczyna opublikować rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w dniu wyborów z Krakowa. Oczywiście należy również wziąć pod uwagę rejestrację Komitetu Wyborczego, bo komitet może rozpocząć kampanię wtedy, kiedy uzyska postanowienie komisarza wyborczego w Krakowie o rejestracji komitetu. Chorągiewki i kiełbaski dopiero jak otrzymam postanowienie o rejestracji.
3: W maju mieszkańcy Krakowa w referendum odwołali prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Chęć startu w wyborach zadeklarowało już kilkanaście osób. Wielu uczestników festiwalu Poland Rock czeka na tę imprezę przez cały rok. Niektórzy na trzydniowe wydarzenie. Niektórzy jadą pod Czablinek. Iwali brał się na lotnisko Broczyno. O tym na miejscu pytał Maciej Szefer.
7: Czuję taką zmianę, a to przekracza. I mam taki luz totalny. O niczym się, nie martwię się o nic.
8: Będę jechał do domu, najprawdopodobniej powiem, że to jest mój ostatni Woodstock. Ostatni Woodstock. Ale po dwóch tygodniach, jak odpocznę, powiem, w przyszłym roku jadę z powrotem.
9: Z czwórką dzieci, na który Poland Rock? Nasz chyba szósty, ale dla naszego dwulatka.
10: Gema z kolei wygrała przed rokiem proces z OpenAI, ale dotyczący generowania tekstu. W tych przypadkach przegrani odwołują się od... Ten nie jest jeszcze prawomocny. Pokazują one jednak, że artyści mogą bronić swoich praw naruszanych przez firmy zarabiające dzięki sztucznej inteligencji. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Pięć po szesnastej. Sport w Trójce i Norbert Michalak.
13: Na początek piłka nożna i druga kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. W pierwszym meczu Widzew Łódź zagra z Wisłą Płock w wyjazdowym spotkaniu. Zespół z Płocka na inaugurację rozgrywek pokonał niespodziwanie Raków Częstochowa 2-1. Trener Widzewa Aleksander Wukowicz odniósł się do tego wyniku oraz do składu, w jakim jego zespół zagra w tym spotkaniu.
14: Wygrali na trudnym terenie, pokazali się

0: z dobrej strony. Myślę, że grali nieźle. Niezależnie oczywiście od tego wyniku, to nic nie zmieniło. Jesteśmy na początku tej nowej drogi, nowego sezonu. To wiemy, co nas czeka w trudne spotkanie na wyjeździe. Możliwe są zmiany. Oczywiście nie powiemy dokładnie, jakim składem wyjdziemy, ale przewiduję też, można powiedzieć, nie wyjdziemy takim samym zestawieniu.
1: Początek spotkania o 18:00, w drugim meczu o 20:30 Motor Lublin podejmie Jagiellonię Białystok. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów. W rozgrywanym w Ningbo spotkaniu ćwierćfinałowym Polacy pokonali Ukraińców 3-1. W sobotnim półfinale Polacy zmierzą się ze Słoweńcami, mówi Tomasz Fornal.
2: My pewnie wyjdziemy i postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Potrenujemy, wiele rzeczy już pewnie nie zmienimy, bo nie ma na to czasu, także wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a potem mam nadzieję na finał.
1: W drugim półfinale Amerykanie zagrają z Japończykami. Na koniec smutna wiadomość. Nie żyje Franco Baresi. Słynny włoski obrońca miał 66 lat. Informacje o jego śmierci przekazał klub AC Milan. Baresi spędził w nim całą swoją karierę. Przez wiele lat grał też w reprezentacji Włoch.
3: W nocy popada. Będą burze, lokalnie z gradem. Temperatura minimalna od 16, miejscami na północy do 21 stopni na południu. Jutro na krańcach południowo-wschodnich bez opadów, ale poza tymi krańcami południowo-wschodnimi przelotny deszcz, burze także z gradem, a temperatura maksymalna od 23 stopni na północy i zachodzie do 35 na południowym wschodzie Polski. Niedziela też z burzami i też z wysoką temperaturą.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.

0: Dziękuję, dziękuję za pomoc olbrzymio. Słuchajcie, tak balowałam, że aż odsłuch mi spadł. To jest dosyć szalone i niebezpieczne dla wokalisty, ale jak widzieliście, zachowałam się bardzo profesjonalnie. I wyrobiłam się idealnie, zanim wszedł wokal, co było dla mnie kluczowe. Także słuchajcie, jest nad nami dobra energia, prawdaż?
1: Ale pamiętaj, że co się nie dogra, to się to wygląda.
0: Tak, mam nadzieję, że wyglądamy też całkiem nieźle, co?
1: To ja muszę opowiedzieć o wtopie, którą zrobiłem, bo żona mi kupiła specjalnie na dzisiejszy koncert dzwony, cały strój mi kupiła i zapomniałem go zabrać.
0: Widać, mówią, słuchajcie, wiecie co się stało?
2: Ja słyszałem
0: mówię,
2: to.
0: Jako dobra żona mówię, to nic, kochanie. Zagrasz w tym, w czym jedziesz. A potem wziął mój kubek z kawą, się poczęstował i zalał to, w czym jechał. Więc Maksymilian ma na sobie odzież Mikołaja. To się nazywa drużyna, prawda?
1: Dziękuję, Mikołaj.
0: Kochamy cię,
1: ale to bardzo
0: się
1: pasuje utworu, który teraz
0: zagramy. Który teraz zagramy, który jest dokładnie o takich rzeczach, że zdarzają nam się wtopy, ale
1: to co, gramy?
0: Ale kurde, no jesteśmy fantastyczni, nie? Grajmy!
1: Będziemy potrzebować waszej pomocy przy tym momencie.
0: Tak, śpiewajcie z nami.

0: Mamo, okres przechodzę, okres autodestrukcyjny.
1: Mamo, okres przechodzę, okres samodestrukcyjny.
0: Mamo, okres przechodzę, okres samodestrukcyjny.
1: Mamo, okres przechodzę.

0: Poland Rock.
1: Aha! Słuchajcie, okres autodestrukcyjny nie zna płci ani wieku. To się po prostu zdarza. Zdarza się człowiekom, nie? Więc mi, wam, mojemu mężowi, Majki też na pewno czasami ma okres autodestrukcyjny. No bardzo ma. O Adama nawet nie pytam. Nie pytam jego synów, którzy tutaj są, bo wiem, że też mają. Czy to świadczy o nas źle?

0: Jezu, jak cudownie jest dla was grać. Dziękuję, że jesteście, że wstaliście po wczoraj.
1: Jedziemy dalej.
0: Tak, jedziemy dalej. Wyjątkowa okazja. Jest z nami na scenie producent tego numeru. Majki!
1: Let's go!
0: Zdolny.

ciebie chcę odpiłować. Ja to po tym powinnam cię odnosić? Jest to w końcu.

0: Słuchajcie, jak już jesteście tacy rozgrzani, rozochoceni i w ogóle, zrobimy tak. Zrobimy w okolicy, powiedzmy, ostatniej części.
1: Przy samym końcu i będziemy musieli przeskoczyć jeden utwór.
0: No ale nie ten.
1: Nie ten.
0: To słuchaj, kupcie się teraz, żebyśmy tego też nie przeskoczyli. Refren, kto zna, ten pomaga jakby sąsiadom, nie? To idzie tak.

0: Słuchajcie, nie wierzę w to, ale został nam ostatni utwór.
1: I musimy go już grać, bo
0: musimy
1: mamy
0: biegiem
1: mało czasu.
0: Go grać, żeby
1: jesteście
0: nam nie wyłączyli.
1: Cudowni, bardzo wam dziękujemy. To było niesamowite przeżycie, ten koncert.
0: Znajdziemy się na foty, nie? Kocham was strasznie. Jesteśmy przyjaciółmi teraz, jesteśmy w situationship tak zwanym.
1: Jedziemy! Ja...

oczach. Najinteligentniejszy, również najzdolniejszy i najwspanialszy Adam Fordon. Za konsoletą, przez dolny chod i w ogóle Piotr Ojstepo i Kołodyński. Dziękujemy, Polandro!

Panie i panowie, Zuta! Dziękujemy! Moi drodzy, zróbmy sobie wspólne zdjęcie. Wszystkie ręce do góry, moi drodzy. W stronę naszego fotografa. Wszystkie ręce do góry. Dziękujemy! Zróbcie hałas na Zutę! Bardzo dobrze, jesteście zajebiści, niesamowici. Moi drodzy, Zuta podczas kolejnego dnia małej sceny tylko z nazwy rozpoczęła, ale jak rozpoczęła razem ze swoją ekipą. Taka energia, tak niesamowita atmosfera, tylko i wyłącznie tutaj, tylko i wyłącznie na małej scenie, tylko z nazwy. Już za chwileczkę kolejny zespół eliminacyjny, będzie to zespół ADHD, którzy to również... Czekacie na ADHD? Ja mam zdiagnozowane na przykład, nie? Więc wiecie, i tutaj na pewno także się spotkamy na tejże scenie. Moi drodzy, ADHD, już za momencik, ja zapraszam was i ważna informacja, jutro do godziny 7.30 do 11.30 zapraszamy was do studia Dzień Dobry TVN, które znajduje się obok koła widokowego Allegro. Tam studio TVN, Dzień Dobry TVN, możecie przyjść, zbić piątkę, możecie także się pochwalić, powiedzieć, mamo, tu jestem, jest mi tu dobrze i tak dalej. Mała scena, zróbcie hałas!

aktor! Z tyłu głośno! Dziękujemy!

0: temu zagrali teraz, jak to sami mówią, happy metal, ale było naprawdę fantastycznie. Wielkie dzięki. Pół godziny od zapki. Jednak Norwegia potrafi się bawić. I to jest najważniejsze. Pół godziny od zapki, moi drodzy. I na naszej scenie po wielu latach, ale bardzo się z tego cieszymy. Dżem! Tylko 15 minut. Tylko 15 minut.
1: 15 minut. Słuchajcie, 15 minut, delikatna aktualizacja pogodowa. Mogło padać, ale przejdzie obok Czaplinka o 15 kilometrów. Słuchajcie, wielka ulewa. To jest niezła jazda. Ja naprawdę czasem myślę, że Jurek ma jakąś bezpośrednią czerwoną linię z kosmosem. Dobrze, że Jurek jest z nami! Jeszcze jeden taki komunikat. Jurek jeździ tutaj pomiędzy wami. Przed chwilą jechaliśmy. Jurek podjechał do osób, które miały ze sobą szkło i powiedział: wyrzućcie to szkło. Tu jesteśmy w domu, wiemy, że się zbliża weekend i niektórzy z was przyjadą na koncerty, które będą dziś i jutro, więc uczmy się wspólnie tych zasad, że my tutaj szkła na festiwal nie wnosimy. Możecie to mieć w plastikowym kubku, ale nie w szklanej butelce. Więc jeżeli widzicie kogoś też z takim opakowaniem, zwracajcie uwagę, a was bardzo prosimy o wyrozumiałość i taką współpracę, bo to jest nasz dom. Dzięki wielkie. Dżem za minut, już chyba teraz 13.

Ale ja teraz jeden z moich ulubionych numerów dla wszystkich fanów dwóch kółek.

I'm going home.

Kochani, dziękujemy wam za to, że jesteście. A dzisiaj dziękuję wam od 47 lat. Alamo Tręba! Gościnnie Janusz Frychel! Serce zespołu Zbyszek Szczerbiński! Hamon i piano natomiast Jasiu Barzucki! Ze złotem w ręce dla was wszystkich Jerzy Styczyński! Od jakiegoś czasu dla was wszystkich mogę być i ja.

jakby ktoś pytał, to właśnie dlatego robimy ten festiwal. Wielkie brawa, czym? Ogromne brawa. Przyszliście wszyscy.

I teraz słuchacie radio, słuchacie w audycji za ciemno, gdzie będziemy siedzieli tym napięciem niesamowitym, tą misterią w postaci zespołu, który od nas cieszy, który wzrusza i który śpiewa prawdę. I na tym to wszystko polega. Jeszcze raz krzyknijcie, kto tu był?

Deszcze nas omijają, wy wyglądacie na szczęśliwych, sytych, zadowolonych, tych zajebistych ludzi. Dziękujemy wam bardzo.

tą piosenką rozpoczynała się druga płyta, która została w 89, kiedy to szczęśliwie komuna napadała. Życzyliśmy sobie ten numer od młodszych kolegów z Rolling Stones. I tak po ich niemu nazywa ten numer Sympathy for the Devil, po naszemu współpracy.

Dziękujemy za te brawa, dziękujemy. Z naszej trzeciej płyty, przed 34 bodaj, z łopotem.

ten akord, mniej więcej ten, ewoluował troszeczkę przez 40 lat, bo od tylu mniej więcej lat ten akord zwiastuje rychły koniec i prawdopodobnie nie inaczej będzie dzisiejszego wieczoru. Cokolwiek się wydarzy, wszystkich o głos teraz poproszę, okej? Wszyscy znacie ten numer.

widzą zło w polarnych jeansach. Łysiejący ludzie, którzy własne łby starli na świństwach. Boją się kolczyka wuchu, ci co w uszach są otyli. Chcą nam pępek zaszyć w brzuchu, niby że nas nie spłodzili. Przerażone ryje świni oglądają taniec pokro. Przewrażeni kabotyni dbają o swój świński ogon. Tak mieszkańskich mózgów słowa w ciepły gnój zmieniać się może. Nam jest cieplej w naszych domach, im też cieplej w ich oborze.

zwykle. Mianowicie utwór, który właśnie się rozpoczął, został nagrany jakieś 4 lata przed narodzinami naszego aktualnego perkusisty. Czyli powiedzmy, że to było jakiś czas temu. I od tego jakiegoś tam czasu temu tym właśnie utworem kończymy nasze koncerty. Co jest dość istotne, niezależnie od tego, kto w danym momencie rządzi w naszym pięknym kraju, bo mniej więcej o tym jest ten utwór. Cokolwiek się wydarzy, nie protestujecie za ostatni numer. Dobra, cokolwiek się wydarzy, przedstawię kapela. Robię to zawsze w kolejności od najmłodszych, zarówno starzem, jak i wiekiem. Także łatwo, jak sądzę, można się domyślić, kogo przedstawię jako pierwszego.

głos, krótko mówiąc, który potrafi. Nikt tego nie widział, nikt o tym nie słyszał, ale nie zdziwiłbym się, gdyby partizan potrafił każdą częścią własnego ciała na gitarze coś i to bardzo dobrze zagrać. Partyzan ma syna, który jest również, jak i sam partyzan, naszym bardzo dobrym kolegą, a i po części

występuje, owszem, ale nie aż taka wielka, jakby mogło wam się wydawać, a to dlatego, że jego ojciec jest zaledwie o 7 lat ode mnie młodszy, czyli przyznacie, niewielka różnica wieku. Dobra, kolejny do przedstawienia, stosunkowo nowy, jak na naszych 40.

Fernando. Że młodzież została przedstawiona, ta młodsza, ta starsza. Młodzież, teraz żarty się kończą, bo przechodzimy do klasy starszaków. A to dlatego, że z tym oto panem jesteśmy razem, oczywiście tylko w pewnym sensie. Za to od pierwszej klasy szkoły podstawowej. I do niedawna świrowałem, mówiąc, że nie potrafię do tylu liczyć. Otóż kłamałem, kłamałem, bo do tylu potrafię liczyć. Wiem, że we wrześniu, teraz niedługo, 1 września minie 5 lat plus pół wieku od dnia, kiedy się poznaliśmy. I od początku istnienia tego zespołu na basie gra i śpiewa atrakcyjnie

0: przed wami Kobra Donska!
1: No dzięki, dzięki wam bardzo. Słuchajcie, zazwyczaj gramy na bisa trzy piosenki, następnie gramy trzy, następnie czesiada. Następnie znowu trzy. Tym razem możemy zagrać jedną. Zgadnijcie, którą. Mm-hmm.

0: Bądźcie z nami! Czołem!
1: Dziękuję bardzo! Miłości, wolności, zero wojen nam życzymy! Do zobaczenia, do usłyszenia! Czołem!
2: Szanowni Państwo, Kobra do!

absolutna legenda, moi drodzy. Kobra Nocka na najpiękniejszym festiwalu świata. Jeszcze pałeczki lecą w tłum, ale chciałbym, żebyście zrobili jeszcze jeden wielki hałas dla pewnej cudownej ekipy, moi drodzy. Tutaj są niebiescy patrolowcy, ludzie, którzy was łapali przez cały ten koncert i będą łapali na kolejnych. Zróbcie hałas dla niebieskiego patrolu! Już za chwilę Daria ze Śląska. Ja serdecznie pozdrawiam Cinasa i Roxanę w Karkonoszach, którzy są właśnie. Ale wy zaraz będziecie tutaj, mała scena! I zajebiście!

jest 20. Na 3 miesiące trafił do aresztu kierowca, który pod wpływem narkotyków wjechał na chodnik pod Kłobuckiem i zabił 9-letniego rowerzystę. Kierowcy i korzystać z nowego wiaduktu drogowego na ulicy Dobrego Urobku w Katowicach. Członek grupy weterana walk o wolność i niepodległość Polski otrzymało miejsce spoczynku doktora Jana Władysława.

0: Krzysztofa Kubisza w Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Na wniosek prokuratora Częstochowski Sąd Rejonowy zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące wobec 39-letniego Jakuba Esz, który w Kuźnicy Starej w powiecie kłobuckim potrącił w środę jadącego rowerem po chodniku 9-latka. Chłopiec w wyniku odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu. W trakcie śledztwa ustalono, że w momencie zdarzenia kierowca znajdował się pod wpływem środków odurzających. Miał też orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Prokurator przedstawił mu zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem środków odurzających w trakcie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jakub Esz przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Mężczyźnie grozi teraz nawet do 20 lat więzienia. Kierowcy i piesi mogą już korzystać z nowego wiaduktu drogowego na ulicy Dobrego Urobku w Katowicach. To jedno z głównych połączeń centrum miasta z południowymi dzielnicami, które od ponad roku było nieprzejezdne. Stary wiadukt, którego przęsło miało 10 metrów długości, został rozebrany. Teraz przęsło ma ponad 23 metry, bo na dole kolej wybuduje 2 kolejne tory. Sam wiadukt na Dobrego Urobku jest tylko częścią ogromnej inwestycji, jaką jest przebudowa całego śląskiego węzła kolejowego, przypomina członek zarządu Polskich Linii Kolejowych Marcin Mochocki.
2: Dobrego Urobku graniczna, bagienna, skończone. Rozpoczęliśmy przebudowę lwowskiej, to będzie realizowane etapowo. Pierwszy etap zakończy się na początku 2027 roku. Przebudowujemy też ulicę Damrota. Po skończeniu Damrota rozpoczęcie przebudowy ulicy Francuskiej. W styczniu 2027 roku kończymy przebudowę ulicy Kłodnickiej i na ulicy Kłodnickiej zostanie przywrócona przejezdność, co powinno znacząco usprawnić ruch w południowych Katowicach. Natomiast rozpoczniemy prace na ulicy Ligockiej z utrzymaniem przejezdności.
0: Na ulicy Mikołowskiej w Katowicach ruch w obie strony ma zostać przywrócony do końca sierpnia tego roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Kolejny bohater doczekał się upamiętnienia na cieszyńskim cmentarzu. Plakietę grupy weterana walk o wolność i niepodległość Polski otrzymało miejsce spoczynku doktora Jana Władysława Kubisza. Uroczystość zorganizowana przez katowicki oddział IPN odbyła się w przededniu 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Doktor Kubisz urodził się na dzisiejszym Zaolziu, był wybitnym lekarzem, przedwojennym dyrektorem Szpitala Śląskiego i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Jak podkreślała dziś jego wnuczka Aleksandra Błachut-Kowalczyk, to ważny symbol pamięci o człowieku, który całe życie służył innym.
3: Zasługi jak najbardziej, ale jego działanie i praca na różnych frontach, we wielu miejscach, to była służba człowiekowi, bez względu na to, czy to był chłop z istebniańskiej wsi, czy chociażby prezydent Ignacy Mościcki.
0: Jan Władysław Kubisz podczas Powstania Warszawskiego zorganizował szpital dla rannych i wyprowadził z płonącego miasta 90 pacjentów pod flagą Czerwonego Krzyża. A na koniec jeszcze jedna informacja. Zmarł Tadeusz Norman, emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice oraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w latach 1992-2001. Kondolencje bliskim złożył prezydent Katowic Marcin Krupa, pisząc, że odszedł człowiek wielkiego serca, bezgranicznie oddany przyrodzie i ludziom lasu. Swoją wiedzą, doświadczeniem i życzliwością inspirował kolejne pokolenia leśników, pozostawiając po sobie trwały ślad w historii naszego regionu. Pisał prezydent Katowic. W nocy w regionie bez opadów i ciepło, jutro do 34 stopni, lokalnie pojawią się burze, przynosząc na niedzielę lekkie ochłodzenie do 25-27 stopni.
4: Modlitwa, apel pamięci, hołd dla powstańców warszawskich. W przeddzień 82. rocznicy wybuchu walk o stolicę uczczono bohaterów z 1944 roku. Na Placu Krasińskich jest nasz reporter Witold Banach. Witku, powiedz, jakie emocje towarzyszyło uczestnikom uroczystości?
5: To spotkanie powstańców, mieszkańców stolicy oraz przedstawicieli władz państwa i stolicy zawsze odbywa się w atmosferze zadumy i wspomnień, bo przecież rozpoczyna te uroczystości msza w intencji tych, którzy walczyli i polegli, mówi Bogdan Bartnikowski, pseudonim Mały.
6: Myślę się o tych, których już zabrakło, które zginęli wtedy. Myślę o tych, którzy nie doczekali końca powstania i walczyli i zginęli. Między innymi o moim ojcu.
5: Po nabożeństwie prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że powstańcy warszawscy są bohaterami nie tylko walk z 1944 roku, ale i kolejnych pokoleń Polaków.
7: Na przestrzeni wieków tacy, którzy gotowi są oddać swoje życie za godność, człowieczeństwo, za suwerenność i za niepodległość, zawsze nazywa się bohaterami. Jesteście naszymi bohaterami i za to wam jako prezydent Polski dziękuję i za to was kochamy.
5: A dzisiejszą uroczystość kończy odczytywany właśnie uroczysty apel pamięci.
4: Witold Banach, dziękujemy za relację. Na razie nie ma zgody Stanów Zjednoczonych na rozpoczęcie przez Ukrainę produkcji pocisków do systemów Patriot. Prezydent Donald Trump poinformował o tym w czasie otwartego dla mediów posiedzenia jego gabinetu w Camp David. Jak tłumaczył, to kwestia, która wymaga dużej ostrożności. Teraz się na to nie zgodziliśmy. Rozmawiamy o tym, ale to ciężka sprawa przekazać komuś taką technologię i nie sądzę, żeby miało to się kiedykolwiek wydarzyć. Ludzie, którym dajesz taką technologię, mogą obrócić ją przeciwko tobie. To jest możliwe. Patrząc na wojnę, takie rzeczy się zdarzały w ciągu ostatnich lat, prawda? O udzielenie licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot od wielu tygodni zabiega prezydent Wołodymyr Zełenski. Z wcześniejszych deklaracji Donalda Trumpa wynikało, że Ukraina taką zgodę otrzyma. Węgry coraz bardziej odczuwają skutki fali upałów i rekordowej suszy. Tak źle nie było od wielu lat. Z powodu kryzysu energetycznego premier Péter Modior zaproponował przełożenie poniedziałkowego i wtorkowego posiedzenia parlamentu. Rząd chce dać przykład oszczędzania energii. Piotr Piętka.
8: Premier zapowiedział również, że od poniedziałku wyłączone zostanie dekoracyjne oświetlenie budynków rządowych i innych obiektów administracji państwowej. Wcześniej podobną decyzję ogłosił burmistrz Budapesztu Gergely Koraczoń, zapowiadając wygaszenie iluminacji mostów i reprezentacyjnych budynków stolicy. Péter Modior podkreślił, że Węgry znalazły się w najtrudniejszej sytuacji energetycznej od wielu lat. Rekordowo niski poziom Dunaju zagraża pracy elektrowni jądrowej w Pokrz, która została zmuszona do ograniczenia produkcji energii. Rząd przygotowuje kolejne działania oszczędnościowe, w tym ograniczenie poboru energii przez największe przedsiębiorstwa, apelując jednocześnie do mieszkańców o zmniejszenie zużycia prądu. Według premiera wszystkie te działania mają pomóc utrzymać stabilność krajowego systemu energetycznego do czasu poprawy sytuacji hydrologicznej i zakończenia fali ekstremalnych upałów. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
4: A na Węgrzech fala upałów może potrwać do 8 lub 9 sierpnia. Meteorolodzy ogłosili, że temperatura dziś osiągnęła 40 stopni. Na Słowacji temperatury do niedzieli będą wahać się od 34 do 39 stopni. Władze Bratysławy uruchomiły ponad 30 punktów ochłody. Z kolei władze Słowenii wydały ostrzeżenie o ekstremalnie wysokim ryzyku pożarowym przez upały. Słoweński przewoźnik kolejowy zdecydował o ograniczeniu prędkości pociągów w godzinach popołudniowych na niektórych odcinkach, aby zapobiec wypadkom spowodowanym odkształcaniem się szyn. Butelka z wodą, przewiewne ubranie i nakrycie głowy to najlepsze sposoby na upał. Przed nami seria dni z wysokimi temperaturami, nawet do czwartku może być ponad 30 stopni. Lekarze przestrzegają, żeby seniorzy ograniczyli aktywność i nie wychodzili z domu między 11 a 17, bo może dojść do przegrzania organizmu i omdleń. Jak pomóc i co zrobić w takiej sytuacji, o tym lekarz rodzinny dr Janusz Krupa.
9: Ułożyć z nogami do góry, żeby ta krew sobie z kończyn dolnych mogła powrócić do tak zwanego łożyska centralnego. Zaopatrzyć mózg, tak, i z reguły ci pacjenci dosyć szybko powracają do siebie. Bardzo ważne jest też zapewnienie cienia takiej osobie, czyli żeby przerwać ekspozycję na światło słoneczne. Podać zimne picie i z reguły to wystarcza.
4: Jeżeli z powodu upałów ktoś traci przytomność, należy ułożyć go w pozycji bocznej i pilnie wezwać pogotowie ratunkowe. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro tylko na południowym wschodzie słonecznie i bez opadów. Chłodniej będzie nad samym morzem około 20 stopni. 24 na północy, 30 w centrum, do 36 na Podkarpaciu.
10: Autopromocja.
11: 63 dni, które na zawsze zmieniły Warszawę. Sierpniowy, deszczowy dzień, zwyczajne dziewczyny i chłopcy,

Dobry wieczór. Chciałam się z Wami podzielić taką intymną informacją. To mój pierwszy raz na pole od roku, także mam nadzieję, że pomożecie. Po prostu jest gorąco. Pamiętasz je w szóstej B? Był taki złośliwy dzieciak, co krzyczał, gdy widział mnie.

się tu kręci.

Słuchajcie, chyba kojarzycie. Jak nie, to zaraz się szybko nauczymy razem. Kill Bill.

Słuchajcie, zabieram was teraz na swoje bloki na osiedle na Giszowiec. Szczególnie do jednej takiej pani, która była w oknie i zawsze miała osiedlowy monitoring. Tutaj jest ona, chociaż jest bez twarzy. Ale myślę, że każdy z was ma takiego kogoś. Z pozdrowieniami dla nich, wariatka.

Słuchajcie, to nasz ostatni numer był przed chwilą. Znaczy się, przepraszam, przedostatni. Spokojnie, spokojnie. A na sam koniec zawsze mamy taką naszą ulubioną Gambino.

0: Daria ze Śląska!
1: Bardzo wam dziękuję. Pierwszy raz był wspaniały. A ze mną byli Tomasz Kasiukiewicz, klawisze i bas. Żenia Szadziur, gitary i chór. Michał Dimon Jastrzębski, perkusja. I ten, który krzyczał spokojnie. Grzegorz Zając, techniczny. I odpowiedzialny za scenografię. Pomagali nam też Peryl, Mirek, Oliwka, którzy tutaj są i zrobili nam te wspaniałe bloczki. Świecił nam Maciej Kniegawka, Michał Przytuła realizował dźwięk. Słuchajcie, muszę za wszystko powiedzieć, bo później zapomnę. Krzysiu Wachowiak nas tu ogarniał. Jest z nami też jeszcze Kasia. Kasia, pierwszy raz. Dziękuję wam serdecznie, to było naprawdę przepiękne doświadczenie.
0: Moi drodzy, zróbcie kasę na Darii ze Śląska! Zdjęcie, wspólne zdjęcie jeszcze! Wspólne zdjęcie, moi drodzy! Podnieście ręce! Pokażcie, jak wam się podobało! Dziękujemy!

Co leży na sercu i wątroby, teraz ze Śląska, dziękujemy pięknie! To są kultowe koncerty, to są legendarne koncerty, to są wielkie koncerty na małej scenie, tylko z nazwy! Mała scena! Mała scena! I moi drodzy, to nie koniec absolutnie, ponieważ już za chwileczkę koncert, który was oczaruje, zaczaruje i będzie równie wybitny, równie piękny, jak to, co przed chwileczką artyści stworzyli podczas występu Darii ze Śląska, ponieważ już za chwilę obywatelka KL, już za chwilę Kaszeri!

0: Jest 21. Do groźnego zdarzenia doszło podczas seansu kina letniego w Częstochowie. Policja poszukuje świadków, za chwilę szczegóły. 12 ofert wpłynęło na przetarg dotyczący budowy pierwszego z dwóch etapów północnej obwodnicy Bielska-Białej. Gotowa jest już rolkostrada na katowickim Muchowcu. Usunięto szkody górnicze, które powodowały regularne zalewanie trasy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Do groźnego zdarzenia doszło podczas seansu kina letniego w Częstochowie. Urazu głowy doznał jeden z widzów, informuje aspirant Marlena Leszczyniak z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
2: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podczas kina letniego, które odbywało się w Częstochowie w dzielnicy Północ, doszło do nieporozumienia pomiędzy pokrzywdzonym a grupą osób. W jego trakcie nieznany sprawca miał rzucić butelką, która uderzyła mężczyznę w głowę. Po zdarzeniu uczestnicy oddalili się z miejsca. Poszkodowany z obrażeniami został przetransportowany do szpitala.
0: Policja poszukuje świadków zdarzenia, weryfikuje także zapisy monitoringu. 12 ofert wpłynęło na przetarg, w którym Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej chce wybrać wykonawcę pierwszego z dwóch etapów północnej śródmiejskiej obwodnicy miasta. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 20 miesięcy. Dziś otwarte zostały oferty, wszystkie mieszczą się w założonym budżecie. Pierwszy odcinek obwodnicy między ulicami Warszawską i Wyzwolenia jest najtrudniejszą i najważniejszą częścią całej inwestycji. Powstaną m.in. dwujezdniowa ulica z chodnikiem oraz ścieżką rowerową, mosty na potoku Starobielskim i rzece Białej oraz półotwarty tunel pod liniami kolejowymi. Przebudowane zostaną kluczowe skrzyżowania. Jednym z istotnych elementów

0: tak zwanej poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku. Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach, gdzie brak jest właściwej wentylacji i może to doprowadzić do zatrucia czadem.
1: Strażacy cały czas apelują o zakładanie w mieszkaniach i domach czujek czadu. Mieszkańcy znów mogą korzystać z rolkostrady w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Trasa w ostatnich miesiącach przechodziła modernizację. Remont był niezbędny, bo szkody górnicze spowodowały obniżenie terenu, a po większych opadach rolkostrada była zalewana i okresowo zamykana. Miasto w tej sprawie porozumiało się z Polską Grupą Górniczą. Trasa została dziś udostępniona, ale w najbliższych tygodniach pojawi się tam m.in. oznakowanie, dlatego użytkownicy powinni zachować ostrożność. W nocy w regionie bez opadów i ciepło, jutro do 34 stopni. Lokalnie pojawią się burze z deszczem i silnym wiatrem.
2: 82 lata temu, dzień później, 1 sierpnia, rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Bohaterów wydarzeń z 1944 roku w przeddzień rocznicy uczczono na Placu Krasińskich. Było nabożeństwo i apel pamięci.
3: Powstańcy usłyszeli podziękowania za to, że są polskimi bohaterami. Oni sami podkreślają, że walka o wolność była dla ich pokolenia czymś oczywistym, a chwytając za broń, nie myśleli o znaczeniach i honorach. Okoliczności ruszenia do walki mówiła mi ze łzami w oczach Hanna Zawistowska-Nowińska, pseudonim Hanka Zerwicz.
4: Myśmy dzień w dzień w Warszawie mieli albo wywózka, albo rozstrzeliwanie, więc przecież już wszyscy mieli tego dosyć.
3: Pamięć o tych wydarzeniach ważna jest dla młodych ludzi, którzy licznie wzięli udział w uroczystości, mówi Bartosz Bednarczyk, zastępca naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego.
5: Rozmowa z nimi chociaż chwilę powoduje, że nasi harcerze stają się ambasadorami tej pamięci. Jest szansa, że kolejne pokolenie ta pamięć dalej przetrwa jako coś naturalnego, a nie tylko to, co widzimy z książek.
3: Decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego była dramatyczna, ponieważ trzeba było wybierać między życiem, godnością, a wiernością swoim wartościom, powiedział prezydent Karol Nawrocki. Agata Król, Polskie Radio.
2: Przez napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie ceny paliw na stacjach idą nieprzerwanie w górę. Ostatni tydzień lipca jest piątym z rzędu, kiedy więcej trzeba zapłacić za benzynę i ropę. Wynika z danych łódzkiego biura Reflex. Średni poziom cen diesla ponownie przekroczył 8 zł za litr i to paliwo jest najdroższe od marca.
6: Niezbyt optymistycznie wyglądają prognozy na kolejny tydzień i na przyszłego drugiego miesiąca wakacji. Spodziewamy się niestety kontynuacji podwyżek cen detalicznych, chociaż tempo tego wzrostu i skala podwyżek na kolejny tydzień jest już coraz niższa. Spodziewamy się średniego wzrostu cen benzyn o około 4-5 groszy na litrze, natomiast oleju napędowego o około 15 groszy. Ceny autogazu powinny pozostać stabilne.
2: Mówi analityczka Refleksu Urszula Cieślak. Pod koniec czerwca wygasł rządowy program osłonowy, ceny paliw niżej. Rząd zapowiada, że monitoruje sytuację i planuje ulżyć kierowcom w ostatnich tygodniach wakacji. Donald Trump zapowiada kolejne ataki na Iran. Otwierając posiedzenie swojego gabinetu, oświadczył, że Stany Zjednoczone wykonały w tej wojnie niesamowitą pracę.
7: Weźmy pod uwagę którąkolwiek z wojen, Koreę czy jakąkolwiek inną, trwało one latami. My jesteśmy tam od 5 miesięcy, a już zniszczyliśmy ich potencjał militarny. Oczywiście coś jeszcze zostało, ale wkrótce już nic nie zostanie, podkreślał Donald Trump i dodawał, że Stany Zjednoczone będą uderzać w Iran z wielką siłą, dopóki kraj ten nie zmieni swojego postępowania. Mamy najlepszą armię na świecie, która jest też najlepiej uzbrojona, dlatego musimy działać szybko i zdecydowanie. W przypadku naszej broni musimy być teraz też bardzo ostrożni w przypadku przekazywania jej naszym sojusznikom. Realizujemy też nasze tajne militarne rozwiązania, mówił prezydent Donald Trump i podkreślał, że dla niego posiadanie przez reżim choć jednego drona to i tak zdecydowanie za dużo. Jednak gdy w czerwcu USA i Iran podpisywały wstępne porozumienie kończące konflikt, Donald Trump dawał do zrozumienia, że zachowanie przez Iran pewnego uzbrojenia, w tym pocisków balistycznych, jest dopuszczalne, skoro dysponują nim również sąsiedzi tego kraju. W swoim wystąpieniu prezydent skupił się głównie na gospodarce i imigracji, jednak wielokrotnie powracał do tematu Iranu, mimo frustracji amerykańskiego społeczeństwa przedłużającego się konfliktem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Pogoda pozostaje zmienna i dynamiczna. Są alerty dla 8 województw. Na liście m.in. świętokrzyskie, lubelskie, mazowsze i dolnośląskie. Instytut Meteorologii ostrzega przed upałami, ale i gwałtownymi burzami.
8: Jest gorąco i najbliższe dni nie przyniosą ochłody, co nie wyklucza lokalnych opadów deszczu, miejscami intensywnych i gwałtownych burz. Tłumaczy synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.
9: Ostrzeżenia informują nas o tym, że może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągać do 80-90 km na godzinę, a punktowo nawet 100 km na godzinę.

0: Czasie burz możliwy jest również grad.
1: IMGW prognozuje też tak zwane tropikalne noce z temperaturą do 23 stopni Celsjusza. Anna Orzeł, Polskie Radio.
2: Już tej nocy poza południowym wschodem kraju prognozowane są opady ulewnego deszczu i burze z gradem. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro tylko na południowym wschodzie jest słonecznie i bez opadów, chłodniej nad samym morzem, będzie około 20 stopni, 24 na północy, 30 w centrum, do 36 na Podkarpaciu.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl.
7: Dlaczego ja?

Siema, Polrock!

muszę wyjąć słuchawkę, żeby was usłyszeć. Ale super. Drodzy, spełniamy dzisiaj marzenia, znaczy własne marzenia. I tak się... Bo zagranie na Woodstocku zawsze było jakąś fantazją, takim urojeniem jakimś i czymś w ogóle nieosiągalnym, a jednak tu dzisiaj stoimy i wy jesteście tego spełnienia wielką częścią. Dziękujemy bardzo. Gramy. Gramy piosenki Obywatela GC, gramy piosenki Republiki. Odsączone i brzydko mówiąc wyplute w naszych przez nas. Ojej, właśnie nie wiem, czy monolog to ma być, czy dialog. Nie mogę się zdecydować i wy też. No dobrze, to chyba gramy po prostu. Chciałam powiedzieć dobrej nocy, ale to by oznaczało, że kończymy, a my się dopiero rozkręcamy. Także dobrego spędzenia z nami czasu.

kot! Ale jesteście sexy. Jak wiele kobiet, wspaniałe. U nas jedynym przedstawicielem testosteronu jest tutaj Karol w zespole, nie po kipie. I to jest absolutnie wystarczające, słuchajcie. Taki podział, jeden mężczyzna na cztery kobiety. Świat idzie w dobrym kierunku. To jest absolutnie wystarczające. Na wysokim stanowisku oczywiście. Chłopcy się nie obrażają, wymieniliście już swój czas. Teraz dziewczyny.

dla mnie przemysłowa śmierć. Nie boję się jej w taki sposób, jak wiele osób, które znam. Nie myślę o niej w kategoriach czegoś straszliwego, co musi się zdarzyć. Traktuję to jako następny etap, początek następnego etapu, który będzie zupełnie inny, którego nie jesteśmy w stanie nawet w tej chwili ani przewidzieć, ani opisać, ani wyobrazić sobie, jak on też może wyglądać. Ale ta śmierć nie jest czymś strasznym, chociaż może być czymś strasznym, może być czymś, co nas przeraża swoją wielkością, ale w rezultacie jest miłością też.

które wszyscy od razu zbierają do bikini. Że nie mogliście się powstrzymać przez całą ostatnią godzinę, także to jest ten moment. Specjalnie światło białe zostało na was poświecone, więc... Nie trzeba się krępować. Nikt na was nie patrzy.

naszym technikiem Kubą, po prostu bardzo chciał wystąpić. Tylko to nie był ten moment. Mówiłam, że jeden mężczyzna wystarczy.

ona rozebrana. Na to czekałam cały wieczór. Dziękuję. Czy to dla mnie? Kolejnych koncertów rosną po takim. Teraz hasło numer dwa, Agnieszka.

0: Ja już miałam.
1: Ale...
2: Kasia,

Drodzy, a co by na to, żebyśmy zagrali swoje piosenki teraz? Tak też uczynimy. Dziękuję wam za ten wieczór, było cudownie.

życzeń. Ale to może za chwilę. To może... A to... Zobaczymy, co się wylosowało. Ja też nie wiem.

Obywatelka.pl, Kasia Lis. Świat potrzebuje więcej Kasi Lis. Zróbcie wielki hałas!

wspólna fota. Zróbcie wielki hałas! Wszystkie ręce w górę. Załamała scenę tylko stasły. Dla Kasi Lis, dla Grzegorza Ciechowskiego, dla wszystkich wspaniałych artystów. Zróbcie wielki hałas! Jeszcze raz dziękujemy!

Obywatelkę Köln! Zróbcie wielki hałas! Moi drodzy, takie koncerty przychodzą do legendy. Takie płyty przychodzą do legendy. Bo z największymi mogą mierzyć się tylko najwięksi. I tylko Kasia Linz mogła się porwać na dzieło Grzegorza Ciechowskiego. Wielkie brawa, dziękuję wam bardzo! Moi drodzy, zapraszamy jutro oczywiście na spotkania w strefie ASP, czyli tutaj dokładnie. Będziemy od godziny 9 mieli dla was wiele spotkań i wiele ciekawych wywiadów. Ale zapraszamy także jutro na koncerty na małej scenie tylko z nazwy! Losy New, Atmosfera, Marcin Rozynek, Special Guest, Ewelina Flinta, Trupa, Trupa, Walusz, Traksa, Kryzys. Bawcie się pięknie, moi drodzy. Niech to będzie cudowna noc. Jesteście piękni, niesamowici i dziękujemy wam bardzo. Do zobaczenia, siema, cześć!

0: 22. Czoło dokument w Myszkowie to ogólnokrajowe dochodzenie w sprawie przetargu autobusu. Publikuje filmiku za taksówki na aplikację. Częstianci zatrzymorka. Półregionalny Świarni trzymał złote żywieckie serce na festiwalu folkloru górali polskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. CBA zabezpieczało dokumenty w starostwie powiatowym w Myszkowie. Sprawa ma związek z postępowaniem prowadzonym przez prokuraturę w Poznaniu dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki zajmującej się produkcją autobusów, w tym przy przetargach na ich sprzedaż. Antykorupcyjni zatrzymali 3 osoby na terenie województwa śląskiego i łódzkiego. Już przy wsparciu delegatury CBA w Wicach zabezpieczyli materiał do klubu sportu i właśnie starostwa powiatowego w Myszkowie. Ustalono też okoliczności związane z przekroczeniem uprawnień i niedopełnieniem obowiązków służbowych przez urzędnika starostwa powiatowego w Myszkowie, odpowiedzialnego za odbiór dostarczonych autobusów. Pojazdy miały nie odpowiadać deklarowanej jakości wykonania oraz rzeczywistemu stanowi technicznemu.

0: temu. Prokurator zastosował wobec całej trójki tak zwane wolnościowe środki zapobiegawcze. Potem jak w mediach społecznościowych opublikowano film, na którym kobieta podróżująca razem z dzieckiem uderzyła kierowcę firmy przewozowej na aplikację, częstochowscy policjanci zajęli się sprawą. Okazało się, że kierowcą jest 35-letni obywatel Ukrainy, a napastniczką 48-latka, informuje aspirant Marla z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
1: Mężczyzna realizował zamówiony przez kobietę kurs. Kiedy odmówił jej zatrzymania się przy sklepie, został przez nią uderzony w głowę. Policjanci zabezpieczyli monitoringu z samochodu pokrzywdzonego, który może pomóc w wyjaśnieniu przebiegu całego zdarzenia. 48-letnia kobieta sama zgłosiła się do komisariatu Policji I w Częstochowie, gdzie zostały z nią wykonane wstępne czynności, a następnie została zatrzymana.
0: Materiały zostały przekazane do częstochowskiej prokuratury, a w związku z tym, że świadkiem zdarzenia było dziecko, o sprawie zostanie poinformowany także sąd rodzinny.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W centrum Sosnowca zaświecił wieczorem nowy metropolitalny neon. Zawisło na kamienicy przy ulicy Dęblińskiej. Znajduje się w pobliżu Mostu Żelaznego i będzie witać się wszystkich przybywających do centrum miasta od strony Katowic, mówi Michał Nowak z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
3: Z jednej strony ten neon to takie symboliczne nawiązanie do lokalnego dziedzictwa i estetyki miast naszego regionu, a z drugiej integracji w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przypomnę, że metropolita biły się już wcześniej w Katowicach, Dąbrowie Górniczej i Bytomiu i teraz przychodzi czas na stolicę Zagłębia Dąbrowskiego.
0: Po zaświeceniu neonu chętni mogli wziąć udział w spacerze po trasie wyznaczonej podobnymi miejskimi iluminacjami. Zespół regionalny Świarni z Nowego Targu otrzymał Złote Żywieckie Serce, główny laur 57. Festiwalu Folkloru Górali Polskich, który odbył się w Żywcu w ramach 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Jurorzy pod przewodnictwem etnograf Małgorzaty Kiereś ocenili występy 27 zespołów z różnych zakątków polskich gór. Laury zostaną wręczone w niedzielę podczas koncertu w Żywieckim Amfiteatrze pod Grójcem. Do 21 stopni w nocy w regionie, jutro 34. Będzie słonecznie, choć miejscami pod koniec dnia wystąpią burze.

0: Apel pamięci. W przeddzień 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich byli powstańcy, mieszkańcy stolicy i przedstawiciele władz. Polska jest silna, źródłem jej siły są tradycje powstańcze, mówił prezydent stolicy Rafał.
1: I te wszystkie tradycje kolejnych insurekcji i tradycja Powstania Warszawskiego jest czymś, co nasi wrogowie świetnie znają. Myślę, że to też powstrzyma ich od próby zamachnięcia się na naszą wolność, bo wiemy, bo oni wiedzą, jacy jesteśmy dzięki wam. Dzięki wam i dzięki Powstaniu Warszawskiemu wiemy, skąd przyszliśmy, ale przede wszystkim dzięki wam wiemy, dokąd iść.
0: Decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego była dramatyczna, bo trzeba było wybierać między życiem a wiernością swoim wartościom, mówił prezydent Karol Nawrocki. Z bohaterami tamtych wydarzeń i harcerzami rozmawiała Agata Król.
2: Doświadczyło nas życie, zabrało nam młodość, zabrało nam wszystko, a nam nawet i godność, nie mówiąc o miłościach, to wszystko wraca. To się wryło takim rylsem, że nie da się wymazać.
3: Wszyscy uważali, że musimy walczyć i koniec. Myśmy dzień w dzień w Warszawie mieli albo wywózka, albo rozstrzeliwanie. Nie było dnia, żeby coś takiego się nie działo. Więc przecież już wszyscy mieli tego dosyć.
4: Obecność i poznanie uczestników tych wydarzeń, rozmowa z nimi chociaż chwilę, powoduje, że nasi harcerze stają się ambasadorami tej pamięci. Jest szansa, że kolejne pokolenie ta pamięć dalej przetrwa jako coś naturalnego, a nie tylko to, co widzimy z książek.
0: Jutro o 17 w godzinę WU Warszawa minutę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa chce w przyszłości wysyłać tak zwane SMS-y wyjaśniające. To reakcja na wczorajszy brak poinformowania mężczyzny, gdzie spadła rosyjska rakieta, dlaczego zawyły syreny. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że takie komunikaty będą mogły w aplikacji M-Obywatel. Wicepremier podkreślił, że wczoraj syreny alarmowe były skuteczniejsze od SMS-ów RCB.
5: Alert jest czymś innym niż informacja. Alert i podniesienie trybu alarmowego wiąże się z tym, że informujemy, że jest alert, a czymś informacja o tym, dlaczego ten alert był. I najważniejszą rzeczą, jeżeli takie sygnały się pojawiają, jest podanie informacji, dlaczego coś się wydarzyło.

0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że zostanie wprowadzona zasada wysyłania wiadomości SMS z informacją bezpośrednio po ustaleniu niebezpieczeństwa i wtedy te komunikaty mogą być też w obywatelu, nie ma żadnego problemu.
1: Rakiety do MSZ-u rosyjskiego po południu otrzymał notę protestacyjną. Reakcja strony polskiej była adekwatna, mówi były prezydent Bronisław Komorowski i podkreśla, że zamykanie kanałów dyplomatycznych nie jest opłacalne nawet podczas wojny.
2: Strona polska należy do tych krajów, które z Rosją rozmawiają bardzo ostro. Ta reakcja strony polskiej była absolutnie adekwatna, tym bardziej, że na razie nie dysponujemy chyba jako państwo ani wiedzą, ani dowodami.
1: Polska domaga się od Rosji zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie obywateli i niosą ryzyko katastrofy lotniczej. Incydenty z udziałem pocisków podobne do tego, które miał miejsce w naszym kraju, mogą się powtarzać. Tak uważa prezydent Litwy. Przyznaje, że jego kraj nie jest jeszcze dostatecznie przygotowany na podobne zagrożenia.
3: Gitanas Nausėda powiedział dziennikarzom, że liczba podobnych incydentów może rosnąć wraz z intensywnością działań wojennych. Dlatego lej wzmacną i zadbał na skuteczne zwalczanie zagrożeń ich neutralizowaniu. Litewski przywódca, że rozmawiał na ten temat z prezydenckim, wyraził solidną i zapewnił udzielić jakiejkolwiek pomocy. Gitanas Nausėda podkreślił również, że Rosja jest zainteresowana utrzymaniem napięcia w państwach regionu, ale jak zaznaczył, należy zachować spokój i nie ulegać. Na pytanie, czy Litwa jest dziś wystarczająco przygotowana do reagowania na podobne zagrożenia, litewski prezydent odpowiedział, że jego kraj nie osiągnął jeszcze odpowiedniego poziomu gotowości. Dodał jednak, że po zakupie i zintegrowaniu najpotrzebniejszego sprzętu wojsko będzie mogło skutecznie zapewniać bezpieczeństwo litewskiej przestrzeni powietrznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Były premier Mateusz Morawiecki rozpoczyna prekampanię przed zaplanowanymi na przyszły rok wyborami parlamentarnymi. Lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, który od dwóch dni kieruje pracami nowego klubu parlamentarnego, zorganizował grilla, na którym pojawiło się kilkaset osób.
4: Mateusz Morawiecki powiedział, że ten piknik to początek wielkiego marszu. Kolejny przystanek były szef rządu zaplanował na 15 października w trzecią rocznicę wyborów. Podkreślał, że rząd Donalda Tuska dwie pierwsze rocznice zamiatał pod dywan. W trzecią rocznicę Mateusz Morawiecki zamierza, jak mówił, wyliczać błędy i kłamstwa koalicji rządzącej. Dziś podkreślał, że przed Stowarzyszeniem Rozwój Plus szczególny czas. Czas odzyskiwania szans i dotarcia do ludzi.
5: Jeśli zgromadziła was tutaj ta właśnie wiara w Polskę, w nasze zasady moralne, wiara w

0: przyszłość w Polaków cię we właściwym miejscu. Jesteście w dobrym miejscu.
1: Europoseł Waldemar Buda powiedział, że na piknik zapisało się ponad 2 razy więcej osób niż było miejsc.
2: Następna impreza będzie na kilka tysięcy w topowym miejscu w Warszawie.
1: Mateusz Morawiecki zaapelował, by pozostawić za sobą spory, które tracą na znaczeniu, które stają się coraz bardziej, jak mówił, sporami z życia chrząszczy, a coraz mniej aktualnymi odpowiedziami na wielkie wyzwania. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Podróże z Hiszpanii do Włoch nie będą już takie proste. Rząd Rzym tymczasowo zawiesił umowę z Schengen w relacjach z Madrytem i przywrócił kontrolę dla osób podróżujących drogą lotniczą i morską.
4: Decyzja zapadła po analizie najnowszych informacji dotyczących bezpieczeństwa i sytuacji migracyjnej. Odpowiedni komitet, któremu przewodniczył minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi, uznał, że konieczne jest wprowadzenie dodatkowych środków ostrożności. Równocześnie szef włoskiego MSW uzgodnił ze swoim francuskim odpowiednikiem zaciśnienie współpracy służb na wspólnej granicy. Kontrole będą prowadzone w ramach obowiązujących już porozumień między policją włoską i francuską. Włoskie władze podkreślają, że działania mają charakter prewencyjny i są podyktowane aktualną oceną zagrożeń związanych z bezpieczeństwem granic. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
3: A w ciągu kilku dni do Ceuty, położonej w północnej Afryce hiszpańskiej enklawy, przedostało się 50 tysięcy migrantów. Hiszpańskie MSW podało, że około 48 tysięcy wróciło już do Maroka. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak.
6: Jeszcze nie zdążyliśmy ochłonąć po europejskich popisach naszych klubów, a już wróciliśmy na boiska PKO Ekstraklasy. Kibice mogli docenić pogodę, bo bezbramkowy remis Wisły Płock z Widzewem Łódź szczególnie by ich nie rozgrzał. Nie oznacza to jednak, że na boisku nie działo się nic, o czym mówi pomocnik Wisły Olaf Kobacki.
7: I Widzew, i my mieliśmy swoje sytuacje. Wiadomo, bardziej szkoda tych naszych niewykorzystanych. Możemy sobie dopisać punkcik z Widzewem, więc tak naprawdę trzeba myśleć już do przodu, tutaj wyciągnąć wnioski z tego spotkania.
6: Wnioski po drugim dzisiejszym meczu są takie, że piłkarze Motoru i Jagiellonii stworzyli dużo lepsze widowisko, zakończone wyszarpanym zwycięstwem Jagi 2-1. Ozdobą wieczoru była zwycięska bramka dla drużyny z Białegostoku autorstwa Sergio Lozano. A jutro kolejne 2 spotkania. Piast zagra z Wisłą Kraków, a Wieczysta z poturbowanym Lechem Poznań. Skoro już o mniej utytułowanym Beniaminku z Krakowa mowa, dzisiaj sfinalizował on głośny w naszych realiach transfer. Do Polski wraca 6-krotny reprezentant kraju Mateusz Wieteska. 29-letni obrońca podpisał z Wieczystą kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. W temacie reprezentacyjnym dzisiaj towarzysko, ale z perspektywą przygotowań do eliminacji Mistrzostw Europy grały nasze koszykarki. Na zakończenie towarzyskiego turnieju na Litwie przegrały z gospodyniami 67-73. Wczoraj 84-79 wygrały z Finkami. Selekcjoner naszej kadry Karol Kowalewski przyznaje jednak, że najważniejsze były aspekty treningowe zgrupowania.
8: Ten mecz dzisiejszy z Litwą bardzo chcieliśmy wygrać. Niestety się nie udało, ale ten cel jest dalej. Celem zawsze jest zwycięstwo, ale oczywiście ten cel daleko księżny jest gdzie indziej i to są mecze, które nas spotkają w listopadzie. Ja myślę, że przez ten okres, który pracowaliśmy, tak naprawdę mieliśmy 7 dni, ale myślę, że wycisnęliśmy tą cytrynę na tyle, ile mogliśmy.
6: Przypomnijmy, w startującej w listopadzie drugiej rundzie eliminacji Polki zagrają z Izraelem, Czarnogórą i Turcją. Mistrzostwa Europy rozpoczęli za to pływacy i wioślarze. W Paryżu, gdzie rywalizacja toczy się na basenie, 4. miejsce w skokach do wody zajęła nasza drużyna mieszana. W Vareze, gdzie o medale walczą wioślarze, do finałów awansowały nasze 4 podwójne oraz męska 8. Pierwszy dzień rajdu Finlandii, 10. rundy rajdowych Mistrzostw Świata na plus może zapisać również Tymoteusz Abramowski. Nasz młody kierowca jest liderem w klasie WRC 3. W generalce całego rajdu na czele legendarny Sebastian Ogier.
3: Jutro tylko na południowym wschodzie słonecznie i bez opadów. Termometry pokażą 24 stopnie na północy, 30 w centrum, do 36 na Podkarpaciu.
9: Autopromocja.
10: 63 dni, które na zawsze zmieniły Warszawę. Sierpniowy, deszczowy dzień, zwyczajne dziewczyny i chłopcy, tak

Ole, ole, ole, ole. POD, POD. Come on.

Jest!

Piony! Na najpiękniejszym festiwalu świata. Sony! This is Sonia. Translator. Moje słowa. Sony!

Cisza, na moment cisza. Tworzymy ten festiwal 32 lata. Jest bez zmian, taki sam, z takim samym przesłaniem. Miłość, przyjaźń, muzyka, tolerancja, bycie ze sobą dla dobrych rzeczy. Na naszych oczach świat się zmienia, wariuje. Ale my robimy swoje. Ten festiwal 32 lata miał nad sobą konstrukcję z rusztowań budowlanych. Teraz jest tutaj 500 000 ludzi, a może nawet dużo więcej. Przyjechaliście do nas i daliście super muzę. Jesteście ludźmi fantastycznymi. Dzięki Ci za Twoją twórczość, za Twoją energię, za Twoje przesłanie i za to, że jesteście razem z nami. Wszyscy. Tobie dziękuję za Łyk Łyskacza. Był rewelacyjny. Publiczność nie szpanujemy, nie mówimy, że jesteśmy najlepszym festiwalem. Jesteśmy najpiękniejszym festiwalem. Ole, ole, ole!

na nie umarłem. Byli na Wacken dosłownie chwilę temu. Wyszliśmy na strony, też ogromny tłum, ale myślę, że to my daliśmy im tą energię, z którą powędrują dalej. Dobrzy ludzie, bardzo dobrzy ludzie. Wielkie brawa, Piorni zakończył drugi dzień najpiękniejszego festiwalu świata. Staramy się jak możemy. Chcę, żebyście się tutaj czuli dobrze. Teraz wam mówimy dobranoc. Jutro na pierwszym koncercie, czyli orkiestra dorosłych dzieci, umyte ręce, umyte twarze, szczęśliwi jesteście. Nie mówię idźcie spać, bo i tak to olejecie, ale bądźcie szczęśliwi, dbajcie o siebie. Noc nie będzie zimna, jutro trochę pokropi, ale wytrzymamy. Nie takie rzeczy się działy obok nas. Mój głos znowu wrócił, więc jest okej. Okay. Brawa dla całej techniki, dla wszystkich ludzi, którzy tą scenę obsługują. Wielkie brawa, wielkie brawa. Są z wami. Dziękuję bardzo. Cały świat o was mówi. Cały świat o was mówi. Dziękujemy.